0: Ja muszę to znieść, natomiast abyśmy...
1: Jak pan mówi o polityce, to już pan minister rozmawiał o tej sytuacji z premierem Donaldem Tuskiem?
0: A dlaczego? Ja już dawno zakończyłem jakby przedłożenie. Rząd, rozumiem, przyjął projekt, teraz dyskusja w parlamencie. Miałem żadnych telefonów, nie.
1: Ale po tym też artykule Wirtualnej Polski wczoraj, czy pan rozmawiał?
0: Myślę, że jak ktoś przeczytał to ze zrozumieniem, no to i zna mnie, to wie i ma zaufanie. Nie ma tam nic, jeszcze raz powiedziałem. Przedstawiłem panu fakty, również w pana programie, więc z nich co wynika?
1: Bo wielu polityków, dziennikarzy nie przekonuje pana minister argumentacja i żądają pana dymisji. Rozumiem, że pan się do dymisji nie poda, tak?
0: Ale panie redaktorze, jeszcze raz. Żaden dziennikarz, który ze mną rozmawiał, nie sugerował czegoś. Mógł pytać, ale po programie już nie pytał. Więc pan mnie pyta po tych wyjaśnieniach?
1: To znaczy pytam, bo widzę, że jest bardzo dużo w mediach społecznościowych, że dziennikarze czy politycy na bieżąco komentują i cały czas żądają pana dymisji, dlatego...
0: No bo nie znają faktów, no to wie pan, no to jest jakaś prawda, no. Ja przedstawiam prawdę i z niej jasno wynika, że nie mam żadnego konfliktu interesu. Kropka.
1: Chciałem jeszcze zapytać o Międzynarodowy Szlak Świętego Jana Pawła II. Wiem, że to jest inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jakby pan mógł powiedzieć... Na czym polega ten pomysł?
0: No nawet trochę moje. Znaczy, doszliśmy do wniosku wiele miesięcy temu, że warto oprzeć turystykę o jakiś taki międzynarodowy projekt. Ja jestem zafascynowany projektem. To ostatnio było wspomnienie świętego Jakuba Starszego, czyli Szlaku Jakuba. Te muszelki nawet w Polsce na wielu miejscach się pojawiły w ostatnim czasie, więc jest taka bardzo popularny ten projekt, przecież nie tylko turystyki pielgrzymkowej, ale uniwersalny projekt turystyczny. No i mamy tego wielkiego naszego Polaka w historii, którego tak świat cały pięknie czci we wszystkich, można powiedzieć, na wszystkich kontynentach. I pamiętajmy, on też był wielkim turystą. I zaproponowałem stronie włoskiej, abyśmy taki szlak Jana Pawła II międzynarodowego stworzyli. Wstępnie jesteśmy po rozmowach, będziemy to ogłaszać. I będzie to, mam nadzieję, bo tak idziemy w tym kierunku, umowa pomiędzy właśnie Ministerstwem Sportu i Turystyki Polski, Ministerstwem Turystyki Italii. Będziemy mieć bardzo mocnego partnera w tym zakresie, ale też będą kraje partnerskie i z Europy, i z Ameryki, i jednej, i drugiej, Azji i Afryki. Rozmawialiśmy z przedstawicielami tych państw tutaj, którzy reprezentują ich jako ambasadorowie. Odzew jest fantastyczny. Kulminacją tego w moim planie i w moim przekonaniu powinna być ogłoszenie tego światu na większą skalę na Światowych Dniach Młodzieży w Seulu. Nad tym pracujemy.
1: A czy w przygotowaniu projektu zostaną włączone także na przykład konferencje Episkopatu Polski Włoch czy Stolica Apostolska?
0: No ja spotkałem się z przedstawicielem Episkopatu do spraw turystyki już dawno, natomiast w tej chwili skoncentrowaliśmy się na budowie tej koncepcji tego szlaku i zleciliśmy pracę Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie. On wystartował w tym konkursie, dostał zadanie stworzenia do końca roku takiej koncepcji, ale we współpracy z jeszcze jednym polskim uniwersytetem i w konsultacji z dwoma włoskimi uniwersytetami. No i w tej chwili, według tych naszych informacji i wiedzy, to jest Uniwersytet Katolicki, Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Polsce, a w Sacré-Cœur Uniwersytet Mediolanie i Angelicum w Rzymie, w Watykanie. To mają być ci konsultanci, którzy razem mają tworzyć to zaplecze koncepcyjne. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze odsłony. Wiem, że prace w konsultacji też z departamentem i z tą naszą wizją trwają. Mam nadzieję, że przez dziesiątki lat ten szlak będzie nie tylko produktem turystycznym Polski i Włoch, ale będzie też no, ważnym miejscem takiego odniesienia co do naszej kultury, ale też przypomnienia o tych uniwersalnych przekazach, których tak bardzo brakuje na tym świecie, jak pan redaktor wie. No, mamy dzisiaj rozchwiany ten świat, więc musimy wrócić do autorytetów.
1: A czy już wiadomo, jak będzie szczegółowo przebiegał ten międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II?
0: Ja nie wiem co, Rycerze Kolumba, to nie wiem, czy kojarzy pan, to jest taka organizacja
1: katolicka, formacja, amerykańska.
0: Tak, tak. Ma w Polsce troszeczkę, jestem z nimi związany. Dostałem informację od przedstawiciela na Europę, że oni przeszli 50 dni na nogach, uwaga, z Rzymu do Krakowa. Więc na pewno ten liniowy szlak powinien przebiegać Polska, Słowacja, Austria, Włochy. Naturalnie wydaje się, że takie centrum powinno być w Krakowie i w Rzymie, czyli uwzględniające Kraków, Wadowice jako miejsce urodzin. Natomiast oprócz tej liniowego szlaku jest wiele szlaków, które powinny być oznakowane tak jak te muszelki jakubowe, tam gdzie on uczestniczył w życiu turystycznym w Polsce, w Italii i w innych miejscach na świecie. Wiemy, że na przykład strona portugalska na pewno zgłosi Fatimę, co jest naturalne, jeśli chodzi patrzeć na historię Jana Pawła II. Więc pamięta pan redaktor, że Jan Paweł II i na kajakach, i na nartach. No, jest tego dużo. Będzie co robić przez pokolenia. Mam nadzieję, że ten szlak będzie takim naszym projektem, które przez setki lat się będzie rozwijał. Nawet
1: jakie kryteria, panie ministrze, decydują o wyborze miejsc, które znajdą się na szlaku?
0: No właśnie to jest to, co jest zlecone te akademikom. To jest koncepcja nasza jakby polityczna zapadła, natomiast czekamy na to, co wypracują. No musi być jakiś zespół właśnie, który będzie certyfikował. Rozumiem, że każdy z krajów zaproponuje instytucję, która będzie koordynować tą ideę w danym kraju. No i do tego właśnie ci akademicy, którzy cały czas powinni to ulepszać poprzez konferencje.
1: A panie ministrze, czy planowane jest utworzenie wspólnego systemu oznakowania paszportu pielgrzyma lub certyfikatu kończenia szlaku, podobnie jak na drodze świętego Jakuba, czyli Camino de Santiago?
0: Tak, dokładnie tak. I przede wszystkim oni też mają zaproponować symbol tego szlaku. No bo musi być jakiś symbol, prawda? Ten symbol będzie bardzo istotnym elementem, żeby promować go i jego rozpoznawalność. Zobaczymy. Oczywiście tutaj to uwzględnianie jakby ze stroną kościelną, z Watykanem, informowanie będzie przed nami. No myślę, że to jest dobre, że właśnie i ten Seul jest w przyszłym roku. Już miałem spotkanie z księdzem dyrektorem, który organizuje tą naszą grupę młodych pielgrzymów na Światowe Dni, które przecież są projektem Jana Pawła II. To on wymyślił i on zbudował ten format spotkań młodych ludzi z całego świata. W związku z tym pracujemy nad tym. Wiemy, że już 6 tysięcy młodych Polaków chce tam się udać. Wiemy, że około 10 tysięcy młodych Włochów chcemy tam urządzić i spotkanie, i zaprezentować i ten znak, i tą ideę, no i mając tylu wolontariuszy, przekonać tych ponad 200 tysięcy młodych ludzi z całego świata tam do tego, żeby zwrócili uwagę na szlak Jana Pawła II.
1: Czyli rozumiem, że to ma być takie połączenie projektu turystycznego z pielgrzymkowym i ewangelizacyjnym, tak?
0: Tak jest. No każdy weźmie coś dla siebie. Każdy będzie mógł to budować. Zapraszamy do współbudowania. To nie jest tak, że to administracja zbuduje. To ma być wynikać właśnie z tego entuzjazmu, z tego przesłania tego wielkiego człowieka, któremu wciąż wiele zawdzięczamy. Ja jako pokolenie Jana Pawła II to wiem i uważam, że wciąż jego przesłanie jest aktualne.
1: A kiedy pierwsi pielgrzymi będą mogli przejść szlak?
0: No, wtedy, kiedy wytyczymy.
1: Czyli jeszcze tak nie ma konkretnej daty, tak? Na razie jeszcze.
0: No, na razie koncepcja. No, nie jestem prorokiem, tak jak powiedziałem wcześniej, natomiast chciałbym, żeby jak najwcześniej przynajmniej jakieś fragmenty szlaku, no bo tak jak Kamino będzie można przejść szlak pewnie polski, szlak słowacki, szlak austriacki, szlak włoski, i to może też być dzielone na wiele, ale wiem, że chętnie, ponieważ Karol Wojtyła jeszcze za czasów przed wyborem lubił takie jeziora w Wielkopolsce, już nie pamiętam jakie, i tam właśnie te kajakowe wyprawy ze swoim środowiskiem uprawiał, i oni na pewno będą chcieli to oznaczyć też jako ten szlak dodatkowy, albo Wigry, prawda, gdzie był, na pewno będą się starać o ten certyfikat. Jak to będzie zorganizowane, no to akademicy niech się teraz nad tym pochylają, a będziemy to oczywiście ogłaszać w szczegółach i prezentować pięknie w czasie, kiedy będzie już pewna koncepcja. Będziemy chcieli to społecznie w jakiś sposób też opiniować.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim Państwa gościem był Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki oraz przewodniczący Centrum dla Polski.
0: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Moim Państwa gościem w poranku 7:09 jest ojciec Damian Piątkowiak, werbista, rzecznik Przystanku Jezus. Szczęść Boże, ojcze.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Trwa 26. edycja Przystanku Jezus. Jak wytłumaczyłby ojciec komuś, kto nie zna tej inicjatywy, czym ona jest? A jakie są ojca pierwsze wrażenia po rozpoczęciu tegorocznej edycji?
3: Wrażenia są bardzo dobre. Przyjeżdżają już ludzie od wczoraj. Tak naprawdę jest nas już całkiem spora grupa. Ludzi otwartych, ludzi pełnych nadziei. Jak zawsze ewangelizatorzy mają w sobie ogromny zapał. Więc jestem pełen pokoju, że będzie to bardzo dobry jak co roku czas.
2: A co będzie w tegorocznym programie Przystanku Jezus?
3: Przystanek Jezus ma zawsze bardzo podobny schemat. Najpierw mamy 3 dni rekolekcji dla ewangelizatorów. Właśnie w nich jesteśmy. Do jutra popołudnia to czas dla nas formacyjny, przygotowania do ewangelizacji te duchowe, a także techniczne przez różne warsztaty, które pomagają ewangelizatorom zdobyć lepsze narzędzia do spotkań z drugim człowiekiem. A od środy popołudnia już wyjście na ewangelizację, czyli na spotkania na polach Polędroku z ludźmi, którzy przyjeżdżają na festiwal, a także zapraszamy do odwiedzin naszej bazy przystankowej, naszej sceny, na której od środy będzie wiele ciekawych gości, rozmów, spotkań kulturalnych, muzycznych, modlitwy oczywiście, adoracji, pomocy psychologicznej, sprawowania sakramentów dla tych, którzy chcą z nich korzystać. Bardzo szeroka jak zwykle oferta.
2: Spotkałem się też z opinią wielu osób ze wspólnoty, że gdy mówią idę ewangelizować komuś, to pytają się, a ty jesteś świadkiem Jehowy, że idziesz ewangelizować? I jakby ojciec wyjaśnił, z czego wynika to niezrozumienie nadal w Polsce dla ewangelizacji?
3: Trudno powiedzieć, z czego ono wynika, ale rzeczywiście myślę, że przez lata, kiedy było nas bardzo dużo w kościołach, kiedy nie musieliśmy troszczyć się od tych ludzi, których nie ma, tak nam się wydawało, że nie musimy, nauczyliśmy się takiego duszpasterstwa zachowawczego. Jesteśmy w niedzielę na mszy, jest nas całkiem dużo, wystarczy. Coraz bardziej widzimy, że nie ma nas wcale dużo, a przede wszystkim, że Jezus w Ewangelii mówił zawsze, żebyśmy wychodzili do tych, którzy jeszcze nie znają Jego Ewangelii, Jego samego. Więc tak naprawdę nie robimy nic innego, jak dostosowujemy się do tego, do czego nas zaprosił Jezus, byśmy szli i głosili Jego Słowo, szczególnie tam, gdzie są ludzie, którzy Go nie słyszeli. Ostatnie niedzielę słuchaliśmy przypowieści o ziarnie, o siewcy, o Królestwie Bożym słuchamy w ostatnich liturgiach, o tym, że ono jest skarbem, który trzeba odkryć. Wielu ludzi Go jeszcze nie odkryło. My mamy to szczęście, że mamy Jezusa w sercu, że Go odkryliśmy, że zrozumieliśmy, kim jest. Chcemy się tym skarbem podzielić z tymi, którzy jeszcze Go nie rozeznali. Ale tak najkrócej chyba.
2: Ale chyba Polska to kraj, w którym trudno znaleźć kogoś, kto nie wie, kim jest Jezus. Jakby ojciec w takim razie wyjaśnił sens ewangelizacji.
3: Wie pan co, może rzeczywiście trudno znaleźć ludzi, którzy nie wiedzą, chociaż już znalazłem takich ludzi. Natomiast przede wszystkim są ludzie, którzy nie wierzą Jezusowi, nie wierzą w to, że jest On żywym. Patrzą na religię jako na pewien schemat, na jakąś filozofię życia, a nie jako na realną obecność żyjącego ciągle wśród nas Boga, z którym można rzeczywiście się przyjaźnić, żyć, korzystać z Jego łaski. I myślę, że ta religia stała się trochę taką właśnie fasadową, a nie realnym spotkaniem. To i papież Benedykt, papież Franciszek często mówili, że chrześcijaństwo to nie filozofia, ale to spotkanie z kimś konkretnym, żywym. I do tego chcemy doprowadzać innych, bo sami spotkaliśmy Jezusa, który żyje, który dał nam odczuć w naszym życiu, że jest, że uzdrawia, że działa, że ma moc. Chcemy się takim właśnie Jezusem dzielić.
2: A skoro ksiądz mówi też o spotkaniu, to jakie formy ewangelizacji wybierają na przystanku Jezus najczęściej ewangelizatorzy?
3: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że najskuteczniejsza jak zawsze jest rozmowa, spotkanie twarzą w twarz. Dlatego ewangelizatorzy nie siedzą w bazie. W bazie dzieją się na scenie różne rzeczy, o które dbają nasi goście i ekipa organizacyjna. Natomiast sami ewangelizatorzy wychodzą na pole polędroku, by tam rozmawiać, spotykać ludzi. To jest najbardziej konkretne. Gdy człowiek spotyka człowieka, gdy dzieli się historią swojego życia, swoim właśnie doświadczeniem, świadectwem tego, jak Pan Bóg zadziałał w moim życiu, to dotyka innych. Bo różne rzeczy można zaprzeczyć. Nie można powiedzieć, że Ewangelia coś przekombinowana, że nauka Kościoła nie składa się komuś w całość, ale trudno podważyć czyjeś świadectwo. To jest konkret, to jest coś, co jest rzeczywiście przeżyte, co jest faktem i tutaj trudno zaprzeczać. Można powiedzieć, nie rozumiem ciebie, ale nie można powiedzieć, co jest nieprawda. Nie, gdy ktoś dzieli się swoim świadectwem i dlatego ono ma szczególną wartość i moc i to jest to pierwsze. Oczywiście obok tego koncerty, wydarzenia na scenie, goście, prelekcje, to wszystko pomaga, to wszystko wzmacnia, ale nic nie zastąpi tego spotkania twarzą w twarz.
2: A zapamiętał ojciec jakieś spotkanie z uczestnikiem Polędroku, które wywarło na ojcu jakieś silne wrażenie?
3: Bardzo wiele mam takich spotkań, które rzeczywiście zostały w moim sercu. Rok temu chociażby w ostatni wieczór już festiwalu spotkanie z dorosłym, dojrzałym mężczyzną, który dzielił się swoją historią i powiedział mi, no mam wszystko. Pokazał mi na telefonie swoje konto bankowe, opowiedział o historii życia, o miejscach, w których był, które zwiedził, o różnych doświadczeniach. Powiedział, mam tak dużo, ale nie mam szczęścia, nie mam z kim tego przeżywać, nie mam zupełnie radości w swoim życiu, choć mam to, co wszystkim wydaje się, że powinno dać szczęście. I to nas doprowadziło do takiej rozmowy właśnie, kto jest źródłem szczęścia, do podzielenia się moim świadectwem życia, moim odkryciem żyjącego Boga. I doszliśmy nawet do tego momentu, żeśmy się razem pomodlili o to doświadczenie żyjącego Boga dla tego Pana. To był ostatni wieczór, więc go już później nie spotkałem. Nie wiem, jak mu się poukładało dalej to jego życie, ale widziałem, że to krótkie spotkanie, rozmowa i modlitwa dały mu jakieś światełko nadziei. I to chyba o to chodzi. Nie znamy później tych historii, co się dalej dzieje z ludźmi, ale no nie od tego jesteśmy. Pan Jezus mówi siać. To próbujemy tu robić.
2: A czy można powiedzieć, że ewangelizacja zaczyna się przede wszystkim od słuchania, a nie od mówienia? Jak to wygląda w praktyce przystankowej?
3: Zdecydowanie tak, bo żeby z człowiekiem rozmawiać, najpierw trzeba mu dać przestrzeń, żeby wejść z nim w relację, w kontakt, jakiś dialog. A dialog to zawsze słuchanie się nawzajem. Trzeba posłuchać, bo też trzeba wiedzieć, czym ten człowiek żyje, czego potrzebuje. Pamiętam jako bardzo młody ewangelizator, taki jeszcze mało doświadczony, kiedyś podszedłem do jakichś ludzi, zacząłem tak mocno dużo mówić. Okazało się, że to byli bardzo sympatyczni, fajni ludzie, którzy mocno żyli swoją wiarą, przyszli po prostu na koncerty posłuchać muzyki. Trochę mi było później głupio, ale też zrozumiałem, że to było ważne dla mnie doświadczenie, nie? Żeby się nauczyć najpierw człowieka posłuchać. Zresztą to jest w ogóle ciekawe doświadczenie wielu ewangelizatorów, że na przystanku i jak i poza nim, gdy człowiek ewangelizuje, często sam też jest ewangelizowany na nowo, nie? Że te spotkania nie tylko są naszym dawaniem, ale my też zostajemy obdarowywani. No bo wiara umacnia się, gdy jest dawana, gdy jest pomnażana, gdy głosi się słowo. Wtedy sam ten, który głosi, też dostaje stokroć więcej niż ma. I to jest, myślę, najpiękniejsze w tym dziele.
2: A jakiej postawy powinien unikać ewangelizator, który chce głosić Ewangelię innym?
3: Kiedyś ksiądz biskup Edward Dajczak, nasz duchowy ojciec przystanku w jednej z homilii, powiedział, myślę, najważniejszą myśl. Powiedział nam tak, jeśli chcecie wyjść na te pole jako ci mądrzejsi, ci lepsi, ci, którzy coś już mają, do tych słabszych, głupszych, gorszych, to nigdzie nie idźcie. Jeśli tam chcecie wyjść i coś naprawdę w imię Jezusa robić, to idźcie jako bracia do braci, siostry do sióstr, jako człowiek do człowieka. I to jest, myślę, to najważniejsze. Przestrzegać tego, by nie być tym, który wie i idzie coś tam się mądrować, ale właśnie jako brat idę do brata podzielić się historią mojego życia, tego jak spotkałem i doświadczyłem Jezusa, ale też właśnie posłuchać i spotkać człowieka, nie? To jest dzisiaj chyba to, czego nam bardzo w świecie brakuje, spotkań. Spotkań, gdzie jesteśmy wysłuchani, gdzie rzeczywiście ktoś ma dla nas czas, przestrzeń. To jest piękne tutaj, co trudno czasem uzyskać na ewangelizacjach, gdzieś na ulicach miast. Tutaj się ludzie nie śpieszą, mają czas, przyjechali na te koncerty, są swobodni i tutaj możemy rzeczywiście dać sobie czas. A to jest dzisiaj najtrudniejsze.
2: Czego szukają osoby, które przychodzą z Poland Rocku na pole przystanku Jezus?
3: Myślę, że przede wszystkim właśnie tego, spotkania, wysłuchania. Czasem chcą przyjść po prostu, zaczerpnąć trochę innego klimatu. Znam takich ludzi, którzy co roku tutaj przychodzą skorzystać z sakramentów. Mówią, że jakoś tu im łatwiej, gdy mają taki klimat, który wydaje się być trochę łatwiejszy do otwarcia serca, otwarcia swojej historii życia przed Panem Bogiem i drugim człowiekiem. To są przede wszystkim takie pragnienia bycia wysłuchanym. I to jest, myślę, coś, co bardzo dzisiaj pokutuje, że nie mamy dla siebie czasu. Ja to już tutaj powtarzam w tej naszej krótkiej rozmowie, ale to jest rzeczywiście to, na co dzisiaj wszyscy chorujemy, nie? Bardzo często sobie mówimy, nie mam czasu, nie mam czasu, żeby się spotkać, żeby wysłuchać, żeby porozmawiać. I my próbujemy być tymi, którzy mają czas, by po prostu usiąść, spotkać się, pobyć z drugim człowiekiem. I tego widać, że są dzisiaj bardzo spragnieni.
2: A można w jakiś sposób włączyć się w przystanek Jezus, pozostając w domu?
3: Tych możliwości jest bardzo wiele. Można się za nas po prostu modlić. Można dołączyć do tak zwanych duchowych przystankowiczów. Na naszej stronie www.przystanekjezus.pl jest formularz do zapisu i taki duchowy przystankowicz nie tylko jest tym, który się za nas modli, ale też dostaje od nas informacje bieżące o tym, co się dzieje na polu. Jest rzeczywiście w takiej stałej więzi. Można oczywiście też nas wesprzeć. Jest też zrzutka na przystanek Jezus. Można i w ten sposób wesprzeć to dzieło, byśmy mieli jeszcze więcej możliwości docierania do innych ze skuteczną ewangelizacją.
2: Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był ojciec Damian Piątkowiak, werbista, rzecznik przystanku Jezus.
3: Dziękuję uprzejmie. Dobrego dnia wszystkim.
1: 7:09. Twój początek dnia.

0: SOS Wakacje. Jak bezpiecznie spędzić lato? Wypoczynek nad wodą. Spokojna podróż. Wakacyjny talerz bez niespodzianek. Pierwsza pomoc. Wakacje w sieci.
1: Tomasz Malinowski, prezes WOPR-u Łomża, jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Chciałbym zapytać tak, żeby jak co roku przedstawić naszym słuchaczom taki elementarz, jak powinno zachowywać się nad wodą, więc zacznijmy od tego, jak należy się przygotować do tego wejścia do wody.
2: I jeżeli już chcemy wejść do wody, jeżeli opalamy się, jesteśmy dłuższy czas na w takich warunkach, jakie są teraz, czyli jest wysoka temperatura, mocne słońce, pamiętajmy o jednej rzeczy, nie wskakujmy do tej wody od razu. Ta woda, mimo że ma 26-28 stopni, my jesteśmy mocniej nagrzani. Każdy skok do takiej wody gwałtowny powoduje, że dostajemy chwilowego paraliżu i to może skończyć się dla nas niebezpiecznie. Jeżeli chcemy wejść bezpiecznie do tej wody, pamiętajmy, ochłońmy okolice karku, głowy, prawo kończynę górną, lewo kończynę górną, potem klatki piersiowo, spokojnie się zanurzmy, chwilę odczekajmy i zacznijmy pływać. Przyzwyczajmy się do tej temperatury, która jest w wodzie. To jest bezpieczne wejście i po takim wejściu najczęściej nie zdarza się nic strasznego, nie ma jakiegoś tam paraliżu, zachwiania równowagi, zasłabnięcia i spokojnie można zacząć pływać. Jeżeli jesteśmy na kajakach, jeżeli jesteśmy na rowerkach, no przepisy mówią wyraźnie, że na tym sprzęcie powinna być kamizelka sekuracyjna, więc jeżeli mamy możliwość, no ja wiem, że jest temperatura, większość chciałaby popływać, poopalać się, ale starajmy się to kamizelkę sekuracyjną ratunkowo założyć, bo mówię, na naszym odcinku jeszcze nie jest tak drastycznie, ale na jeziorach skutery, większe motorówki nie zwalniają przy kajakach i to też grozi wywrotko, a wypadnięcie nagrzanej osoby do wody też może spowodować utonięcie.
1: No i też a propos kajaków, to wiemy, co jest często wyposażeniem na tych kajakach, na jakieś piwko.
2: No jest. Niestety na nasz widok niektórzy kajakarze już zauważyliśmy, że chowają to wszystko, nie trzymają tego w ręku. Staramy się też informować, żeby nie pływali w takim stanie. Efekt powoli przychodzi, jest poprawa, ale to jeszcze kilka lat pracy, żeby kilkanaście lat pracy, żeby wyeliminować ten alkohol z wody całkowicie.
1: Czyli żeby to wybrzmiało, na kajakach bez piwa, bez innego alkoholu, bez
2: wody. Nie tylko na kajakach, na supach, na rowerkach, na łódkach elektrycznych. Pływamy bez alkoholu, tym bardziej, że policja też się przygląda takim osobom. W minioną niedzielę chyba policja nawet kontrolowała kilka rowerków i kilka łódek elektrycznych, kierowców, operatorów tych łódek pod względem trzeźwości.
1: I wie pan, jakie były wyniki?
2: Nie przyglądaliśmy się, przepływaliśmy obok, tylko widzieliśmy, że były rozmowy i prawdopodobnie policjant wyciągał tak zwaną popularną świeczkę i sprawdzał stan trzeźwości.
1: No dobrze, to już wiemy, jak się do tej... A jeżeli chodzi o posiłek przed wodą, bo też się mówi o tym, żeby się nie najadać za specjalnie.
2: Tak, należy, można się najeść, ale zawsze pamiętajmy, odczekajmy od te półtorej godziny do dwóch godzin po spożyciu posiłku i dopiero wchodźmy do wody.
1: A dlaczego?
2: Ponieważ pokarm też wytwarza, on się przetwarza w naszym organizmie, tak? Wytwarza też ciepło, które jest w środku, tak? Nadmiar tego ciepła też może spowodować to, że dostaniemy przekurczu brzucha po wejściu do zimnej wody i zacznie się tragedia. Ciężko taki przekurcz zniwelować. Są sposoby na uwolnienie się tego przekurczu, ale nie zawsze on jest skuteczny.
1: Czyli odczekajmy.
2: Odczekajmy i spokojnie po dwóch godzinkach, półtory weźmy do wody.
1: No i dobrze, jesteśmy już w tej wodzie. Co dalej? Jak tam zachowywać się, aby nie doszło do jakiejś tragedii?
2: Jeżeli chcemy pływać na dłuższych dystansach, jeżeli to są jeziora, szczególnie jeziora, jeżeli chcemy pływać z rzeką na rzece, też dalszy odcinek, pamiętajmy o sprzęcie asekuracyjnym. Można kupić bojki asekuracyjne, założyć, ona będzie za nami spokojnie płynęła. W razie jakiegoś nieszczęsnego zdarzenia można się złapać, spokojnie na rzece dopłynąć do brzegu, bądź poprosić o pomoc osoby przypływające obok, tak samo jest na jeziorach. Nie szalajmy z tego sprzętu. Jeżeli nie jesteśmy pewni pływania, nie jesteśmy przygotowani, nie odpływajmy za daleko od brzegu, bo możemy nie wrócić. Jeżeli rzeka Jeżeli tutaj pływamy, też trzeba pamiętać, że większość rzek jest to szlak żeglowny. Powinniśmy być oznakowani widocznie z daleka, żeby przepływająca łódka, czy skuter wodny, czy inny sprzęt pływający, który szybko pływa, widział nas i w porę zdążył minąć. Przy tej temperaturze, przy tym słońcu, my sami jako ratownicy zauważamy, że w ostatniej chwili kogoś widzimy, kto próbuje przepłynąć rzekę i też to się robi wtedy niebezpieczne, bo trzeba wykonywać jakiś manewr omijający taką osobę. Więc te osoby też, jeżeli nie przestrzegają tych zasad, stwarzają zagrożenie. Dodatkowo, jeżeli szlak żeglowny, osoba pływająca na szlaku żeglownym, w tym przypadku na naszej rzece, bo rzeka jest szlakiem żeglownym, powinna posiadać specjalną kartę pływacką.
1: Jeżeli chodzi o to oznakowanie, czy pływanie z jakimś sprzętem, który nas asekuruje, no to podejrzewam, że jest z tym ciężko. Najczęściej ludzie co wchodzą do tej wody i lecą bez żadnego dobrego przygotowania.
2: No, że zmieniło się to. Jest coraz więcej osób, które kupują bojki. Nieraz ktoś przychodzi, jeżeli stoimy gdzieś odpoczywamy, pyta się, czy może z naszej bojki skorzystać, bo chce chwilę dalej popływać. Nie robimy problemu. Tego sprzętu na łódkach mamy trochę więcej zawsze, więc ta jedna bojka na chwilę pożyczona, jeżeli zdarzy się akcja, mamy drugi sprzęt podręczny, używamy. Ale coraz częściej te osoby korzystają. Coraz częściej widać, że mają ten sprzęt, czy to jest stała bojka, czy to jest bojka pompowana, ale coraz częściej się zabezpieczają i pływają na tych odcinkach.
1: A jeżeli już wchodzimy do tej wody i mamy w głowie, że chciałbym jakiś większy dystans przepłynąć, to warto zacząć najpierw od jakiegoś mniejszego, od odpowiedniej rozgrzewki.
2: Tak, zaczynamy od mniejszego dystansu, od rozgrzewki. Wiadomo, większość osób przed sezon zimowy nie pływa. Jeżeli wchodzi do tego zbiornika i uważa, że ona wejdzie i przepłynie jakiś dłuższy dystans, może się pomylić, może zasłabnąć, może opadnąć sił. Jeżeli jesteśmy w okolicy, jeżeli ktoś nas powiadomi, udzielimy wtedy pomocy. Jeżeli jesteśmy w odcinku dalszym, no wiadomo, przy takich wypadkach odgrywa dużo rolę czas, więc nie ryzykujmy. Naprawdę, potrenujmy, jeżeli już jesteśmy przed tym sezonem letnim, przejdźmy się na basen, pływalnię miejską i tam troszeczkę przygotujmy się do tego wysiłku dalszego pływania. Bo mówię, wejście takie od razu, ktoś mnie pływał od roku i mówi, ja dam radę, może dla niego skończyć się tragicznie.
1: A czy w każdej rzece, w każdym jeziorze powinniśmy, możemy pływać?
2: Jeżeli tego przepisy nie zabraniają, jeżeli nie ma wytycznych, że jest zakaz kąpieli, możemy pływać. Tylko musimy zwrócić uwagę, że rzeka jest bardzo specyficznym odcinkiem do pływania, ponieważ mogą wystąpić wiry, mogą wystąpić prądy wsteczne i spływając z prądem rzeki na przykład możemy być zdziwieni, że nas do tyłu cofa, wtedy jest panika i wtedy już jest zagrożenie utonięcia na tej wodzie, bo nie wiemy, co mamy zrobić. Dlatego na tych zbiornikach musimy po prostu wiedzieć, że tam są nieprzewidziane sytuacje. Wir, który nas może wciągnąć, też powinniśmy pamiętać, że dajmy się mu wciągnąć i spróbujmy się na dnie odbić od tego wiru. Walka z wirem na powierzchni może się skończyć szybkim utonięciem, bo będziemy bardzo szybko opadać sił.
1: No to jeżeli też chodzi, nawiązując troszeczkę do tych wirów, to co w sytuacji, gdy widzimy, że ktoś tonie, że ktoś potrzebuje pomocy? Czy powinniśmy bohatersko rzucać się od razu na pomoc, czy nie? Jak to wygląda?
2: Zawsze powinniśmy pamiętać, że udzielić pomocy, tak, możemy, ale pamiętajmy o tym, że nasze życie też jest ważne, że jeżeli podpłyniemy bez zabezpieczenia, jeżeli się tak bohatersko rzucimy, to może być tak, że utoniemy razem z tą osobą tonącą, być może uratujemy tę osobę tonącą, sami będziemy tonąć, więc tutaj zawsze pamiętajmy, jeżeli mamy udzielić pomocy, niech ktoś zawsze zadzwoni na numer alarmowy, podajmy jakąś gałąź, konar, koszulkę, linkę, mamy coś, co mamy pod ręką, co nie będzie powodowało bezpośredniego kontaktu. Osoba, która tonie, ma bardzo mocny ucisk i od tego ucisku naprawdę ciężko jest się uwolnić. Nawet ratownicy na szkoleniach ratowniczych, jeżeli się szkolą i przyznają, że jeżeli już by doszło do takiej sytuacji, to rzeczywiście na samych próbach, wiadomo, na próbach ktoś tam zawsze odpuści, ale rzeczywiście ciężko jest się uwolnić. Są dwie szanse. Albo stosujemy chwyty obezwładniające, uwalniające się od tych chwytów, albo nurkujemy, spróbujemy się zanurzyć jak najniżej na danym zbiorniku, wtedy jest szansa, że osoba troszeczkę nas puści i będzie chciała po nas wyjść na powierzchnię wody, żeby złapać powietrze. Wtedy są szanse przechwycenia tej osoby i zastosowania chwytów obezwładniających do holowania do brzegu. Ale zawsze jest ryzyko. Nie mając sprzętu asekuracyjnego, ta sytuacja może nam się wymknąć spod kontroli i zamiast ratownika możemy stać się ofiarą wody.
1: Czyli to też jest kolejny argument ku temu, aby ten sprzęt asekuracyjny mieć.
2: Tak, ten sprzęt asekuracyjny już na pewno nie jednej osobie uratował życie, nie jedna osoba już może potwierdzić albo potwierdza, że były sytuacje, w których było jakieś zagrożenie, na chwilę się przytrzymali, odpoczęli na tym sprzęcie, być może poprosili kogoś przypływającego o pomoc, więc ten sprzęt naprawdę może nam uratować życie.
1: No niejednokrotnie słyszy się o sytuacjach, ostatnio miała nawet miejsce, gdzie ojciec chyba próbował ratować swoje dziecko, i sam utonął.
2: Sam utonął, dziecko zostało uratowane. Przykład ostatniej nocy z soboty na niedzielę Beskidzkie WOPR poszukiwało osobę pływającą chyba w nocy na SUP-ie, deska dryfowała, osoby nie było. Prawdopodobnie szukają jej do tej pory, bo nie widziałem informacji, czy ta osoba się odnalazła, czy żyje, czy dalej jest zaginiona.
1: No, to już pewnie trzeba pamiętać o tym, że to nie wygląda tak łatwo jak w filmach. Jak ktoś się wchodzi do wody bohatersko, wyciąga szybciutko i po problemie.
2: Niestety, film jest filmem, rzeczywistość jest rzeczywistością. Przykład z tamtego roku, podejmowanie decyzji w ostatniej chwili, człowiek, który tonął, praktycznie widzieliśmy już tylko, tak w skrócie można powiedzieć, czubek nosa i była szybka decyzja, co podejmujemy. To trwało 10 sekund, podjęcie skoku ratowniczego. To chyba była ostatnia chwila, żeby tę osobę wyciągnąć już spod wody.
1: No i najważniejsze jest swoje bezpieczeństwo, jak rozumiem.
2: Tak, oczywiście. Nawet ratownicy, którzy udzielają pomocy, można ich zobaczyć nieraz pływających bez kamizelek, ale jeżeli przychodzi sytuacja nagłego udzielenia pomocy, oni są już w kamizelkach, oni są zabezpieczeni, oni też pływają cały dzień, są nagrzani, więc muszą mieć zabezpieczenie, żeby nie utonąć.
1: No to na koniec podsumowując kilka najważniejszych zasad wypoczynku nad wodą.
2: Nie wchodzimy po alkoholu. Jeżeli mamy wejść do wody, ochłodźmy się powoli. Jeżeli nie jesteśmy pewni swoich możliwości, nie odpływajmy za daleko od brzegu. Osoby, które nie czują się zbyt dobrze w wodzie, niech próbują pływać na krótkich odcinkach, na płytkich wodach, żeby zawsze po zatrzymaniu mogły poczuć te dno pod wodą. Nie wchodzimy bezpośrednio po posiłku i starajmy się używać przede wszystkim różnych kremów opalających, bo słońce jest mocne, więc poparzenie skóry też może wystąpić po takim krótkotrwałym odpoczynku na słońcu.
1: Tomasz Malinowski, prezes WOPR Łomża, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję za rozmowę.
0: SOS Wakacje. Jak bezpiecznie spędzić lato? Wypoczynek nad wodą. Spokojna podróż. Wakacyjny talerz bez niespodzianek. Pierwsza pomoc. Wakacje w sieci.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Żenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła, ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziałem mu: Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat.
2: Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Tak właśnie wyznaje swoją wiarę Maria, siostra Marty i Łazarza, a jej wyznanie nabiera wyjątkowej wymowy, kiedy zostaje wypowiedziane w szczególnym momencie. Jej brat Łazarz umarł, ciało zostało złożone w grobie. Po kilku dniach od jego śmierci przybył do Betanii Jezus, którego wcześniej zawiadomiono o tym, że Łazarz jest bardzo chory. Jezus, którego przyjścia oczekiwano, by mógł w jakiś sposób pomóc Łazarzowi. I oto, gdy Jezus przybył do Betanii, Marta w obecności Jego składa wyznanie, które przed chwilą słyszeliśmy. Poprzez te słowa święta Marta nas uczy takiej właśnie postawy wiary i zaufania Jezusowi. Zawierzenia Jemu, nawet w najtrudniejszych, najcięższych chwilach życia. My też nieraz musimy stanąć wobec ciężkich doświadczeń, które stają się naszym udziałem na drogach życia. I nam nieraz trzeba stawiać czoła przeciwnościom, rozwiązywać niełatwe problemy. Obyśmy potrafili wzorem Marty w tych trudnych momentach trwać przy Chrystusie, naszym Zbawicielu. Obyśmy potrafili w Nim szukać umocnienia w chwilach, kiedy przeżywamy nasze doświadczenia. Obyśmy potrafili z przekonaniem i zaangażowanym sercem wypowiadać nasze wyznanie wiary. Tak, Panie, ja wciąż wierzę.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
3: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: 9:05. Twój początek dnia.
1: Ostatnia środa lipca, 7:09 już minęła. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Wszystkim Martą i Marią składamy najlepsze życzenia. Imieninowe oczywiście. Pogoda od dziś w naszym kraju coraz lepsza, coraz bardziej letnie, a pojutrze już około nawet ponad 30 stopni. Przypominam, że wydawcą poranka 7:09 jest Radio Nadzieja. Pierwszym dziś gościem będzie Karolina Kulik z Instytutu Pileckiego. Przed nami rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Walerian Bielecki, powstaniec, malował powstańczą codzienność. Jego prace przeleżały w rodzinnym archiwum kilkadziesiąt lat, a od wczoraj można je oglądać w siedzibie Instytutu, o czym porozmawiamy po godzinie 7:30. Gościem o 8:15 będzie poseł Anna Kwiecień ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale też cały czas z Prawa i Sprawiedliwości, a za 5 minut przegląd prasy. Ruszamy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zaczynamy przegląd prasy od Gazety Polskiej Codziennie. Obajtek z zarzutami za brak zgody na szkalowanie papieża Polaka. Europoseł PiS Daniel Obajtek usłyszał wczoraj w prokuraturze zarzuty m.in. za to, że w czasie, gdy pełnił funkcję prezesa Orlenu, nie dopuścił do sprzedaży na stacjach numeru tygodnika Nie z obrażającą Jana Pawła II okładką. Polityk nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień do momentu, aż zapozna się z materiałem dowodowym. W dzisiejszej codziennej także o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał orzekł, że rozporządzenie umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych i rejestrację takiego związku w Polsce są niezgodne z konstytucją. Dalsze stosowanie tych regulacji oznaczało będzie przekroczenie uprawnień, odpowiedzialność, w tym karną, i nieważność sporządzonych na ich podstawie aktów stanu cywilnego, mówi konstytucjonalista dr Oskar Kida. Ceny paliw uderzają w Polaków. Prawo i Sprawiedliwość ma rozwiązanie. O tym też pisze dziś Codzienna. PiS apeluje do większości rządowej, aby na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu przyjąć ustawę dotyczącą obniżek cen benzyny. Jeżeli jutro nie przyjmiemy naszej ustawy, to Polacy będą do końca wakacji jeździli na najdroższym paliwie, i to jest wina Tuska, Motyki, Domańskiego, Kosiniaka, Kamysza, Czarzastego, powiedział wczoraj Przemysław Czarnek, a więc kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera. Przechodzimy do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Rodzinny kredyt 2.0. Rząd wraca do pomysłu systemowego wsparcia dla osób mniej zarabiających, których nie stać na zakup własnego mieszkania ani na najem komercyjny. Rzeczpospolita dotarła do projektu. Dziś państwo pomaga tym, którzy chcą kupić mieszkanie na kredyt, ale nie mają wkładu własnego. Tymczasem ci, dla których kredyt hipoteczny jest nieosiągalny, muszą mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych, a czasem więcej, by zamieszkać w mieszkaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego czy spółdzielczym lokatorskim. Wkrótce ma się to zmienić. Zielone światło w rządzie dostał projekt nowelizacji ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. Ministerstwo Rozwoju reaktywuje pomysł uruchomienia preferencyjnego kredytu na finansowanie partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego albo Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową i wkładu na udzielenie mieszkania, na spółdzielcze, przepraszam, mieszkanie lokatorskie. Między innymi o tym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, także o tym, że najemnicy walczą dla Kremla, Rosja werbuje żołnierzy w prawie 100 krajach świata, byle tylko uniknąć mobilizacji u siebie. Moskwa zwerbowała już ponad 20 tysięcy osób z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Tak wynika z informacji niezależnych dziennikarzy i organizacji społecznych. Przyciąga ich głównie kłamstwami, obiecując dobrze płatną pracę na budowach. Z takimi pieniędzmi mógłbym być królem w Somalii. Nagrał się na swoim telefonie jeden z afrykańskich najemników. Komórkę przy jego ciele znaleźli ukraińscy żołnierze. Rosyjska sieć werbunkowa oplata cały kraj, poszukując za wszelką cenę najemników. Kreml wpadł jednak w kłopoty dyplomatyczne. Coraz więcej krajów żąda zaprzestania zaciągu ich obywateli na wojnę z Ukrainą. Rosjanie sporządzili więc listę 36 państw, gdzie nie wolno im werbować. Ponieważ jednak w Rosji jest coraz mniej chętnych do walki, zakaz werbunku nie jest przestrzegany. Jeszcze jeden sondaż z dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Polacy chcą cięcia PIT. Koszt byłby ogromny. Niemal 9 na 10 Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych jeszcze w tej kadencji Sejmu. Tak wynika z sondażu Ibrisu dla Rzeczpospolitej. Poparcie dla obniżki PIT jest rekordowo wysokie. Badanie pokazuje, że podniesienie kwoty wolnej popiera aż 89% respondentów. 80% chce podwyższenia drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych. Temat wrócił do politycznej debaty za sprawą PSL, które chce stopniowo podnosić kwotę wolną do 60 tysięcy w 2029 roku. Ubytek dochodów z PIT tylko w pierwszym roku wyniósłby 11 miliardów złotych. Jeśli spojrzymy na kondycję finansów publicznych, to takiej przestrzeni nie ma, ocenia Marcin Morawiec, ekonomista. Eksperci podkreślają, że obniżka podatków wymagałaby wskazania źródeł finansowania albo cięcia wydatków. Przechodzimy do Dziennika Gazety Prawnej. PiS może zyskać na odejściu Morawieckiego. O tym pisze dziś Tomasz Pietryga, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej. Opuszczenie PiS przez frakcję Morawieckiego może paradoksalnie pomóc Jarosławowi Kaczyńskiemu w powrocie do władzy po wyborach parlamentarnych jesienią przyszłego roku. Choć rozłam oznacza utratę kilkudziesięciu parlamentarzystów, może jednocześnie zakończyć wyniszczający konflikt wewnętrzny i pozwolić Prawu i Sprawiedliwości odbudować spójność i wyraźniej zawalczyć o prawicowy elektorat, tak pisze Tomasz Pietryga. Powiedz, gdzie odpoczywasz, a powiem, ile zarabiasz. O tym z kolei pisze Grażyna Piotrowska-Oliwa. Wakacje już dawno przestały być tylko odpoczynkiem. Dziś są też wskaźnikiem dochodów, stylu życia i pozycji społecznej. To, dokąd jedziemy, jak długo i za ile, mówi o nas często więcej niż samochód czy adres zamieszkania. Lato w tym roku daje się we znaki nie tylko za sprawą upałów, ale też wahań temperatur, a wpływa to na wybór kierunków odpoczynku. Albo gra się w pogodową ruletkę i wybiera nadbałtyckie plaże, albo decyduje się na walkę o życie podczas fali upałów w krajach śródziemnomorskich. Tak czy owak, pisze autorka tego tekstu, Grażyna Piotrowska-Oliwa, tak czy owak, wakacje w Polsce coraz mniej przypominają prosty rytuał odpoczynku, a coraz bardziej stają się testem dochodów, stylu życia i odporności domowego budżetu, a czasem wręcz deklaracją: mam czas, mam wybór, potrzebuję przestrzeni. Przechodzimy dalej. Rynek mówi, kto wygrywa wojnę na Bliskim Wschodzie. Zademonstrowanie światu swojej dominacji na rynku surowców energetycznych wydaje się jedynym ekonomicznym celem tłumaczącym skalę zaangażowania USA w wojnę z Iranem. W konsekwencji tego konfliktu Waszyngton stał się największym eksporterem ropy naftowej i paliw, a już wcześniej dostarczał na światowe rynki najwięcej gazu ziemnego. Jest także wywiad z profesorem Radosławem Markowskim. Mateusz Morawiecki dostrzegł strategiczny błąd Kaczyńskiego. O tym mówi profesor Markowski, a Adam Bodnar mówi: nie sądzę, by Giertych został ministrem sprawiedliwości. O tym, że Marcin Romanowski może ukrywać się w klasztorze w Serbii, że jest wiele sytuacji, w których państwo nie działa i że Roman Giertych dba o swój wizerunek zamiast o rozliczenia. O tym mówi w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Na koniec przeglądu prasy dział Świat. Wielkie pożary trawią Francję i Hiszpanię. O tym także czytamy w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej. Do akcji gaśniczej we Francji i Hiszpanii zaangażowano samoloty i śmigłowce pochodzące z unijnej floty gaśniczej. Pomimo tej mobilizacji wewnątrz samej Komisji Europejskiej pojawiły się głosy o niewystarczającej reakcji Brukseli na bezprecedensowe zagrożenie. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i tu stawiamy kropkę w przeglądzie prasy.
0: Prasowy poranek.

A wczoraj w siedzibie Instytutu Pileckiego w Warszawie została otwarta wystawa prezentująca po raz pierwszy w Warszawie mało znane akwarele i rysunki dokumentujące powstanie warszawskie. Autorem pracy jest Walerian Bielecki, architekt, który zaprojektował m.in. słynny samochód pancerny Kubuś. Przed nami rocznica wybuchu powstania warszawskiego i o tej wystawie, o postaci Waleriana Bieleckiego będę rozmawiała już za 4,5 minuty z Karoliną Kulik z Instytutu Pileckiego.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A moim gościem jest pani Karolina Kulik z Instytutu Pileckiego, kuratorka wystawy Walerian Bielecki, sztuka dokumentu Powstanie Warszawskie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy.
1: O tej wyjątkowej wystawie, którą można oglądać do 10 października w siedzibie Instytutu, porozmawiamy. Co stanowi o jej wyjątkowości?
2: Na pracę Waleriana Bieleckiego natrafiłam 2 lata temu podczas pracy kuratorskiej. Do dziś nie wierzę, że nie był to zwykły przypadek. I stało się to niemal w przededniu 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, kiedy też dowiedziałam się, że jego powstańcze akwarele i rysunki zostaną po raz pierwszy raz od chwili ich powstania pokazane publicznie na wystawie w Muzeum Wojska w Białymstoku. I w tym momencie, i to właśnie stanowi o ich wyjątkowości, dotarło do mnie, jak niezwykłą drogę przebyły te dokumenty historyczne. Przez blisko 80 lat pozostawały ukryte w rodzinnych szufladach i muzealnych magazynach, czekając na mnie, czekając na swój czas. I wtedy muszę powiedzieć, że narodziła się myśl, by sprowadzić powstańcze dzieła do Warszawy. Oczywiście wiemy o tym, że znamy historię Waleriana Bieleckiego, bo był twórcą legendarnego Kubusia, który zresztą został namalowany przez niego i możemy oglądać Kubusia wraz z twórcami tego samochodu opancerzonego, symbolu powstania, u nas na wystawie.
1: No właśnie, Walerian Bielecki to kolejny z tych młodych ludzi, którzy dopiero co skończyli albo szkołę, czy też studia i wojna im tę młodość przerwała. Co możemy powiedzieć o Walerianie Bieleckim?
2: Mało kto wie, że Walerian Bielecki był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i był uczniem profesora Lalewicza. Co akurat też bardzo jest widoczne, to znaczy to jego spojrzenie i wszystkie detale architektoniczne, które tak dopracowywał na swoich akwarelach i rysunkach. I to właśnie jest też takie typowe, charakterystyczne dla jego prac, że architektura gra bardzo dużą rolę w tych pracach. Oczywiście dokumentował zniszczenie Warszawy, więc pokazuje swoje miasto, które tak naprawdę jest w stanie destrukcji.
1: Walerian Bielecki przeżył powstanie i przeżył II wojnę światową.
2: Tak, przeżył powstanie, po kapitulacji trafił do Stalagu w Fallingbosty i w niewoli tworzył rysunki, akwarele dalej. I właśnie wtedy powstało najwięcej akwarel i rysunków i dokumentował walczącą Warszawę dalej, by przepracować to, co przeżył i życie obozowe.
1: A początki tych jego prac powstańczych to zburzony papierniczy sklep, tak przeczytałam w opisie zapowiedzi wernisażu i wystawy.
2: Tak, to prawda. Po upadku Powiśla Bielecki zauważył barykadę w sklepie, czy w zasadzie taką prowizoryczną barykadę zrobioną z ołówków, z papieru, z bloków, czyli wszystkich takich materiałów artystycznych dla artystów i postanowił wziąć kilka tych materiałów, by właśnie dalej dokumentować swoje przeżycia dla nas, dla warszawiaków.
1: A co konkretnie dokumentował pędzlem i ołówkiem? Oczywiście zachęcam do tego, żeby po prostu odwiedzić wystawę i to zobaczyć, ale zapowiadając i zachęcając, powiedzmy, co dokumentował Walerian Bielecki?
2: Życie codzienne i trud. Tak naprawdę trud warszawiaków podczas powstania. Są również sceny pokazujące, jak warszawiacy zdobywają żywność, jak starają się, jest na przykład akwarela, która pokazuje kolejkę po wodę, ale również i takie bardzo trudne momenty, jak śmierć. I mamy tutaj bardzo taką piękną akwarelę, która opowiada o śmierci łączniczki Hanki Klawisz.
1: Czyli to taka codzienność powstańcza, ale w bardzo takim intymnym ujęciu. To stanowi o wyjątkowości tych prac?
2: Tak, zdecydowanie. Mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z portretem powstania, portretem Warszawy podczas powstania, ale oczywiście raz, że w kolorze, ale są to momenty przetworzone artystycznie. I jedna z akwarel, która jest dzięki uprzejmości rodziny Waleriana Bileckiego, która została nam udostępniona, pokazuje pierwszą mszę świętą, która odbyła się w Stalagu. I pokazuje nam to spotkanie żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej i w Powstaniu Warszawskim. To jest jedna z ciekawszych akwarel, która tak naprawdę była tylko raz pokazywana, a nigdy nie została pokazana w Warszawie. Ona po prostu, wszystkie te akwarele wróciły do Warszawy. Pierwszy raz.
1: No właśnie, bo te akwarele pokazują też nie tylko samo powstanie warszawskie, ale wystawę zamykają te prace opowiadające o tym, co się działo z żołnierzami Armii Krajowej po powstaniu.
2: Tak, jest piękna scena, która jest też kulminacją wystawy, bo wystawa jest specjalnie tak naprawdę skonstruowana w ten sposób, jest chronologicznie, czyli prace są ustawione w ten sposób, żeby po kolei zwiedzający mógł zapoznać się z etapami walki z okupantem podczas Powstania Warszawskiego. I ta akwarela wymarszu Armii Krajowej jest wyjątkowo też ściska za serce, bo artysta sportretował swoją żonę, która macha chusteczką na pożegnanie. Żona Waleriana Bieleckiego, Krystyna Bielecka, była również łączniczką.
1: To ustawienie chronologiczne też pozwala jakby zrozumieć, odczuć te emocje powstańczego czasu, które się przecież zmieniały od jakiejś wielkiej euforii na początku, przez później śmierć też bliskich osób, śmierć kolegów z oddziałów, później smutek po upadku powstania.
2: Zdecydowanie. A co tak naprawdę też ułatwia odbiór tych prac, jest pewien zabieg plastyczny, którego dokonałam. Powiększyłam wszystkie skany, które w zasadzie prace są prezentowane w skali A0. I można oczywiście oglądać obok, bo mamy takie wielkie szufladki, na których znajduje się opis naszego historyka, doktora Leszka Zaborowskiego, wraz z opisem, bo w niektórych przypadkach artysta również po wojnie dołączał maszynopis, ale mamy oryginalny format. Czyli możemy porównać to powiększenie z oryginalnym formatem, który najczęściej był malutki, tak? To był taki malutki blok A6.
1: Czyli mamy akwarele, mamy to powiększenie, mamy komentarz historyczny i mamy słowa samego Waleriana Bieleckiego. To wszystko na tej wyjątkowej wystawie będzie można zobaczyć i przeczytać, i usłyszeć.
2: Tak, ale ja muszę powiedzieć, czego nie mamy, i jest to celowe. Nie mamy fotografii, bo bardzo chciałam, żeby tak w tych czasach nieoczywiste medium, jak akwarela i rysunek, zostały zauważone.
1: A rodzina Waleriana Bieleckiego chętnie przekazała pracę, ale też pamiątki rodzinne na tę wystawę?
2: Tak, bardzo. I jestem bardzo wdzięczna. Są wspaniali ludzie z wielkimi tradycjami patriotycznymi. Bez wszystko. wszystkie najważniejsze prace zostały przekazane i szczególną taką, też takim elementem, który jest istotny w wystawie, jest świecznik ze świecą. Świecznik został wykonany z oryginalnych odłamków pocisku z Powstania Warszawskiego i w każdą rocznicę żona artysty zapalała świeczkę.
1: A więc wyjątkowy świecznik też będzie można zobaczyć. Chciałabym też, żeby wybrzmiało na koniec naszej rozmowy, że te akwarele, te prace Bieleckiego są bardzo dobre, jeśli chodzi o ten aspekt artystyczno-techniczny.
2: One są genialne, bo rzeczywiście łączą ze sobą raz, że technicznie różne style, na przykład szczególnie są ekspresjonistyczne wręcz, więc ekspresjonizm się tam przebija, czyli tak naprawdę sztuka tamtych czasów. Ale mamy też do czynienia z niesamowitą kolorystyką i perspektywą i oddanymi detalami architektonicznymi.
1: Podsumowując,

0: Kończymy pierwszą godzinę środowego wydania Poranka z Głośni Katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Przypominam niezmiennie o tym, że wszystkie rozmowy są do odsłuchania na stronie 7-9.pl. Zachęcamy do subskrybowania naszego YouTube'owego kanała 7-9, tam nas Państwo znajdziecie, ale wracamy oczywiście o godzinie 8-9 i w tym naszym drugim okrążeniu, w drugiej odsłonie środowego Poranka będzie już bardzo dużo o polityce, bo nie mamy w tym roku sezonu ogórkowego, będzie o Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Poseł Anna Kwiecień, która jest członkiem tego stowarzyszenia, będzie opowiadała, mam nadzieję, o planach na przyszłość i stowarzyszenia, i swoich również, jako że w Prawie i Sprawiedliwości była, no, związana z tą partią ponad 20 lat. I Tomasz Żółciak, dziennikarz Wirtualnej Polski. Także będziemy zbierać z Tomaszem te polityczne komentarze. Wracam o 8.09. Bądźcie Państwo z nami.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
2: Po reklamie.

0: Rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta!
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta!
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: 29 lipca, jest 8:09. Wracamy do rozmów w środowym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Poseł Anna Kwiecień formalnie nie jest poza Prawem i Sprawiedliwością. Wczoraj Komitet Polityczny zdecydował o przekazaniu spraw członków Rozwoju Plus do rzecznika dyscyplinarnego partii. O tym będziemy rozmawiać. Mam nadzieję także o planach na najbliższą przyszłość już za 5 minut. A ostatnim dziś gościem Poranka będzie dziennikarz Wirtualnej Polskiej Tomasz Żółciak. Przypominam Państwu, wszystkie nasze porankowe rozmowy niezmiennie są do odsłuchania na stronie 7:09.pl i na naszym YouTube'owym kanale. Warto subskrybować. Anna Czytowska, dzień dobry, zapraszam do 9:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:09. Gość poranka.
1: A naszym dzisiejszym gościem w poranku rozgłośni katolickich 7:09 jest pani poseł Anna Kwiecień ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dzień dobry pani poseł.
2: Dzień dobry, witam.
1: I z Prawa i Sprawiedliwości też cały czas?
2: Prawdę mówiąc, no w piątek pan prezes jasno powiedział, prawda? Na konferencji o 12:00 można sobie odczytać i odsłuchać to, że zostaliśmy wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj właściwie to potwierdził pan rzecznik Bochenek, mówiąc, że od strony politycznej nic się nie zmieniło, natomiast musi być tylko dopełniona taka procedura formalna, jaką jest, że tak powiem, zaproszenie nas na tak zwany sąd koleżeński, no i chyba tam ogłoszenie tej ostatecznej decyzji.
1: No właśnie, pani poseł, bo jeśli ktoś z naszych słuchaczy wczoraj wieczorem poszedł spać bardzo wcześnie, to pewnie nie wie, o co chodzi, ale Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o skierowaniu spraw członków Stowarzyszenia Waszego Rozwój Plus i nie tylko, też innych posłów, którzy nie podpisali tej deklaracji o rezygnacji ze stowarzyszeń, do sądu dyscyplinarnego. Może chodzi o to, żebyście po prostu sami odeszli, bo to będzie lepiej wyglądało dla Prawa i Sprawiedliwości.
2: Myślę, że tak, ale przecież chyba to, co mówi pan prezes, to mamy prawo traktować poważnie. No i my tak naprawdę wyrzuceni zostaliśmy o godzinie 12:00 w miniony piątek. No a wczorajsza wypowiedź, to są tylko procedury. W piątek miniony zostaliśmy wyrzuceni z Prawa i
1: Prezes powiedział tak, już po wszystkim, tak, takich słów też użył. Czy pani się stawi przed oblicze tego sądu dyscyplinarnego i rzecznika?
2: Pani redaktor, ja jestem człowiekiem, który szanuje prawo i szanuje też moją partię Prawo i Sprawiedliwość, w której spędziłam 20 lat swojego życia. I no cóż, nie wyobrażam sobie, żeby kogokolwiek lekceważyć, choć ja w ostatnim czasie czułam się bardzo lekceważona, ale to nieważne, zresztą to jest najmniejsze, to właściwie wygumkowuję, to nie o to chodzi, nie chodzi o moje uczucia, natomiast oczywiście stawię się.
1: Słyszę, że z takim, chyba to mogę powiedzieć, bólem serca pani o tym mówi, takie westchnięcie. No właśnie, 20 lat związana była pani z Prawem i Sprawiedliwością, więc dlaczego zdecydowała się pani, żeby tego oświadczenia nie podpisywać o rezygnacji ze stowarzyszenia?
2: Dlatego, że uważam, że po prostu polityka, jaka jest w tej chwili prowadzona, tak naprawdę prowadzi Prawo i Sprawiedliwość do wyniku, jakby był 23-24, to byłaby po prostu górka, że tak powiem. Ale tak naprawdę uważam, że taka polityka, jaka jest dzisiaj prowadzona w Prawie i Sprawiedliwości, prowadzi nas do wyniku poniżej 20%. I my zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, które nie spotkały się ze zrozumieniem, tylko dlatego, że jest grupa osób, która od lat, nie od miesięcy, od lat niszczy wizerunek od środka, niszczy wizerunek osiągnięć Prawa i Sprawiedliwości. Ja się z tym po prostu diametralnie nie zgadzam. Ja protestuję.
1: No właśnie, pani poseł, bo nagle się okazało, że Mateusz Morawiecki był przeciwko 500+, przeciwko F-35.
2: No dokładnie, pani redaktor.
1: Godzinę przed przyklepaniem zostały pewnie wysłane do ministerstw. No, podważanie decyzji
2: całego
1: rządu...
2: Całego dorobku.
1: Właśnie. Czy to jest dobra strategia na wygranie kolejnych wyborów?
2: To jest strategia na obrzydzanie Mateusza Morawieckiego i całej formacji Prawa i Sprawiedliwości. I pani redaktor, to się nie zaczęło teraz. To się zaczęło w końcówce ubiegłej kadencji. Ja przeciwko temu protestuję, przeciwko niszczeniu Mateusza Morawieckiego, przeciwko niszczeniu całego dorobku Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko niszczeniu także mojej ciężkiej pracy, dlatego jestem w Rozwoju Plus.
1: No właśnie, przodują w tej krytyce...
2: Prawdziwi rozłamowcy są zupełnie w innym miejscu, ale są na tyle sprytni, że przykleili nam taką łatkę. Rozłamowcy są gdzie indziej.
1: Dlaczego politycy Solidarnej Polski, później Suwerennej Polski, mają takie przełożenie na kierunek działania Prawa i Sprawiedliwości? Skoro ich sondaże, jeśli mieliby startować samodzielnie, to było poniżej 3%, dlatego się chyba na ten start samodzielny nie decydowali nigdy.
2: Nie wiem, no to jest decyzja kierownictwa. partii. Trudno mi to także zaakceptować i zrozumieć, ale to są decyzje pana prezesa, no co by nie mówić. Dlaczego tak, a nie inaczej wygląda dzisiaj praca w Prawie i Sprawiedliwości, w Klubie Prawa i Sprawiedliwości? No tłumaczenie się z każdego wywiadu, z każdego wyjazdu w teren przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo ktoś tam gdzieś siedzi i słucha i wyjmie jakieś pół zdania i natychmiast do pana prezesa biegnie ze swoją narracją, ze swoją agendą i to ma powodować, że premier Mateusz Morawiecki ciągle musi się tłumaczyć, przepraszam, ja to użyję, za cichy chód po ulicy, no to jest po prostu jakaś sytuacja diametralnie nieakceptowalna przeze mnie.
1: Pani poseł, ściganie się z konfederacjami obiema w prześciganiu jeszcze chyba ich postulatów, to jest dobra strategia na kolejną kampanię?
2: Nie, to jest zła strategia. Chociaż ja chcę powiedzieć, prześciganie się w takim momencie, jeżeli cały, bym powiedziała, organizm pracuje na tą agendę, jest złym pomysłem. Moim zdaniem znakomitym był pomysł dwóch płuc. My wchodzimy w tak zwany za chwilę bieg do mety. To będzie długi maraton, żeby ten organizm wytrzymał, żeby dostarczył i sercu, i całemu organizmowi odpowiednią ilość tlenu. Ja daję takie porównanie po prostu, ale państwo rozumiecie, o co chodzi. To praca takiego organizmu musi być na dwóch płucach. Nikt nie ukończył maratonu, jak ma amputowane jedno płuce i pozostaje mu drugie tylko. Nikt. Więc ja uważam, że to jest kardynalny błąd, że prowadzi się taką politykę, która zmierza do tego, żeby spróbować przeskoczyć pana Brauna. Nie, my musimy i też kierować, bo taki mamy tak zwany szeroki namiot i pewne postulaty i pewne kierunki działań w odniesieniu do ludzi bardzo prawicowych i w kierunku do ludzi nieco umiarkowanych i my chcieliśmy właśnie do takich nieco umiarkowanych kierować swój przekaz. Aczkolwiek muszę pani powiedzieć, że w Rozwoju Plus też są ludzie i też są posłowie, którzy jedni są, jak ja to mówię, konserwatywną taką opcją, na przykład ja. Mhm. I są tacy, którzy mają nieco mniej konserwatywne spojrzenie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wszyscy jesteśmy osobami po prawej stronie sceny politycznej. I my jako prawica chcemy zwyciężyć. My chcemy mieć przywrócony ten ład, który prowadził Polskę do wielkiego rozwoju gospodarczego, do tego, że były realizowane duże inwestycje, że były realizowane małe inwestycje w samorządach. Dzisiaj tego w ogóle nie ma. Że mimo różnych problemów wiele udało się zrobić w służbie zdrowia. Cała informatyzacja, podniesienie wynagrodzeń, szczególnie tam, gdzie były bardzo źle wynagradzani pracownicy, czyli pielęgniarki, ratownicy, laboranci. Do tego zatrzymaliśmy prywatyzację tak naprawdę służby zdrowia. Znieśliśmy limity za naszych czasów. Płaciliśmy wszystkie nadwykonania. To mówi nawet pani Leszczyna, że PiS płacił za wszystko, bo było, bo Polska miała budżet, że tak powiem, tak skonstruowany i tak były pilnowane finanse publiczne, że na wszystko wystarczało. Teraz sypie się budżet, katastrofa w ochronie zdrowia, katastrofa w szkolnictwie, w inwestycjach, a wąska grupka niestety rozłamowców, prawdziwych rozłamowców, intrygantów, skupia uwagę nie tylko Polaków, ale i pana prezesa na tym, żeby wyrzucić pana Mateusza Morawieckiego.
1: No właśnie, to jest
2: z grupą
1: chyba pani poseł prezent. To jest chyba prezent dla Donalda Tuska. Też myślę na jesień, bo tak. Będziemy pewnie po wakacjach, teraz wakacje sejmowe za chwilę, ale pewnie też będziemy o tym dalej dyskutować. No właśnie, Janusz Cieszyński kiedyś mówił, to chyba w Wirtualnej Polsce, że Prawo i Sprawiedliwość, on chciałby, żeby to było od Janusza do Janusza, czyli od Cieszyńskiego do Kowalskiego. Już ani Cieszyńskiego, ani Kowalskiego nie ma w Prawie i Sprawiedliwości. Ja przypominam sobie rozmowę z panią w poranku 7:09 i była pani oddana takiemu myśleniu o Polsce, jaką reprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Czy ktoś z kierownictwa partii z panią rozmawiał? Może już po tym, jak dołączyła pani do Stowarzyszenia Rozwój Plus?
2: Jeszcze tuż przed dołączeniem do Stowarzyszenia Rozwoju Plus miałam rozmowę z panem przewodniczącym Błaszczakiem, żebym nie wstępowała do tego stowarzyszenia. Potem właściwie już rozmów praktycznie nie było. Było z pojedynczymi posłami, natomiast już do żadnej rozmowy takiej kluczowej nie doszło. Wszyscy wiedzą, że ja mam bardzo ugruntowane poglądy i uważam, że my musimy wrócić na ścieżkę rozwoju, pracować dla Polski. Ja jestem wychowana w duchu ogromnego patriotyzmu i po prostu boli mnie, strasznie mnie to boli. Jak widzę, w jakim to kierunku zmierza i kto tak naprawdę doprowadził do takiej sytuacji, a kogo moim zdaniem w sposób absolutnie niesłuszny się obwinia za to.
1: Ja widzę wśród waszych wyborców, którzy są tacy, którzy jeszcze nie dowierzają temu wszystkiemu. Myślą, że to może jakieś jednak w cudzysłowie szachy prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale czy pani poseł dopuszcza do siebie taką możliwość, że za rok będziecie w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy jednak startowali na jednej liście z Prawem i Sprawiedliwością?
2: Ależ tak. Tylko, że Musi się wiele zmienić, musi się dokonać pewne uzdrowienie i
1: a może pani poseł, sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości poniżej 20%, kilka ich musi dojść, może to będzie jakieś
2: nie wiem, pani redaktor, ja sobie tego nie życzę tak do końca, bo ja naprawdę uważam, że po prostu prawica składa się z wielu elementów na tej scenie i tak jak Janusz świetnie powiedział, od Janusza do Janusza. My wszyscy chcemy pracować dla Polski i uważam, że absolutnie tak. Ja nie powiem nawet jednego marnego słowa na temat moich zdecydowanej większości kolegów, zdecydowanej, bo to o tych osobach, o których myślę, a które tu nazywam prawdziwymi rozłamowcami, to jest dosłownie grupa naprawdę na palcach jednej ręki policzyć. Natomiast pozostali moi koledzy są znakomitymi i fachowcami i świetnymi posłami. Ja po prostu mam wiele takiego wewnętrznego i uczucia ciepła i jedności z tymi osobami. Ja marnego słowa nie powiem na swojego szefa Marka Suskiego, bo on potrafił nas naprawdę tam w terenie jednoczyć. Mam tylko słowa uznania dla wielu kolegów i liczę na to, że damy sobie pewien czas, w ramach którego zbudujemy most, w ramach którego bym powiedziała, może nie rozstanie, ale jakaś separacja krótka, tak jak w małżeństwach. Małżeństwa się rozchodzą, ale zanim się rozejdą, jest pewna separacja, dają sobie czas i bardzo często ponownie zaczynają razem pracować, bo ja uważam, że ze sobą trudno nam dzisiaj funkcjonować, ale bez siebie absolutnie nie potrafimy żyć, nawet bym powiedziała.
1: Kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale nie stworzyło rządu i Donald Tusk kluczył w sprawie CPK, pojawił się taki duży ruch społeczny, tak, dla CPK. On zjednoczył pod tym sztandarem właśnie tego projektu bardzo różne środowiska, czasem ideologicznie od siebie bardzo mocno odległe. To jest ten kierunek, w którym wy chcecie jako Rozwój Plus iść, właśnie takie duże prorozwojowe projekty. Zastanawiam się, na ile to może przyciągnąć wyborców, na ile procent w tym już ostatecznym wyborczym rozrachunku.
2: To myślę, że zdecydowana większość Polaków rozumie, czym jest dzisiaj przy tej globalnej gospodarce, czym jest rozwój gospodarczy. I wszyscy dostrzegają, że Mateusz Morawiecki jest gwarantem tego, że Polska może znowu wrócić na tory takiego intensywnego rozwoju. Przy czym ten rozwój zrównoważony jest dla nas bardzo też istotny, żeby żadnych grup społecznych, obszarów społecznych, nie tylko obszarów, ale miejsc na mapie naszej Polski nie wykluczać. Czyli nie koncentrować się tylko na przykład na dużych miastach, one są bardzo ważne, ale także musimy dbać o rozwój małych miejscowości, wsi, rolnictwa.
1: Które się, pani poseł, mówiąc wprost, wyludniają. No, a jeśli się będą wyludniały, to będą bardzo mocno podupadały za chwilę.
2: Dokładnie, więc my musimy tam tworzyć taką politykę, żeby nikt nie chciał stamtąd wyjeżdżać ani uciekać, a może nawet, żeby ludzie z dużych miast mieli szansę po prostu w dużym mieście pracować, ale de facto żyć, mieszkać, bardzo często posyłać swoje dzieci do szkół w małych miejscowościach, w takich enklawach naprawdę dobrego, spokojnego życia. O tym, na tym nam bardzo zależy. I oczywiście my każdego, kto dostrzega taką potrzebę, no my będziemy, myślę, że pozytywnie, że tak powiem, nie tylko oceniać, ale z biegiem czasu nawet przyjmować. Ja nie mówię, że w tej chwili tak wiele się dzieje, że trudno mi dzisiaj
1: chociaż
2: deklarować cokolwiek.
1: Chociaż pan poseł Uściński dołączył do was, do Rozwój Plus.
2: Z czego się bardzo cieszę, dlatego że to jest właśnie ta strona konserwatywna, która będzie na pewno w Rozwój Plus, czyli moja osoba, chociażby Piotr Uściński. No, bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jak ja to mówię, alleluja i do przodu. Nie tylko ja tak mówię.
1: Pani poseł, klub parlamentarny. Co z tym klubem parlamentarnym wobec tego zagrania Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości? Czy go stworzycie?
2: Pani redaktor, zasuwam w tej chwili usta. Zasuwam. Nic na ten temat nie powiem.
1: Bo za godzinę,
2: zapraszam,
1: tak?
2: Zapraszam na 9:30 na konferencję. Będzie cały Rozwój Plus.
1: I się wyjaśni coś przynajmniej.
2: Wszystko się wyjaśni.
1: Dobrze, a później wakacje sejmowe, jak rozumiem, no właśnie, wy będziecie mieli wakacje jako Rozwój Plus, czy będziecie już pracować mocno w terenie?
2: Nigdzie się nie wybieram. Wszystko, zmieniłam plany. Będę w sierpniu pracować.
1: Poseł Anna Kwiecień ze Stowarzyszenia Rozwój Plus była gościem poranka 7:09. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, do widzenia.

A to wcale nie koniec politycznych komentarzy w środowym wydaniu Poranka 7-9. Przed nami komentarz dziennikarza Tomasz Żółciak z Wirtualnej Polski. Będzie moim gościem już za 4 minuty.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: A kolejnym gościem środowego wydania Pranka 7:09 jest Tomasz Żółciak, dziennikarz Wirtualnej Polski i Money.pl. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry.
1: No, myśleliśmy, że politycy Prawa i Sprawiedliwości i sam Mateusz Morawiecki zostaną wykluczeni z partii, a tymczasem nie zostali wykluczeni. Sprawa trafia przed oblicze rzecznika dyscypliny partyjnej. Kto kogo ograł?
2: No rzeczywiście takie było spodziewanie w samym PiS-ie, przynajmniej w dużej jego części, że zbierze się komitet polityczny, podejmie uchwałę i rozłamowcy zostaną wykluczeni. Dyskusja właściwie sprowadzała się do tego, czy to będzie jedna taka zbiorcza uchwała wyrzucająca tych około 40 osób z partii i z klubu PiS, czy to będzie po prostu kilkadziesiąt indywidualnych, imiennych uchwał stwierdzających fakt wygaśnięcia tego członkostwa. Okazało się zupełnie inaczej. Ten wariant został przedstawiony właściwie tuż przed posiedzeniem komitetu i uznano, że to jest wariant, który należy wdrożyć. On został przegłosowany jako pierwszy. Jako pierwszy uzyskał większość, w związku z czym ten kolejny, z tego co słychać, ten domyślny wariant, o którym się tyle wcześniej mówiło, nawet nie został poddany pod głosowanie, bo decyzje zapadły wcześniej. I wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, sądząc też po takich pierwszych reakcjach mainstreamowych, części mainstreamowych mediów, że jest to jakiś dziwny, żeby nie powiedzieć głupi scenariusz, w który idzie PiS, że PiS znowu nie dowiózł, że Kaczyński jest słaby, że miało być inaczej, znowu się nie potrafią rozstać i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście jestem bardzo daleki od takich stwierdzeń, bo to jest zbyt upraszczające świat, zwłaszcza świat polityki, bo ja uważam, że ten ruch ze strony Kaczyńskiego i PiSu jest bardzo, ale to bardzo sprytny, z różnych względów.
1: No właśnie, co teraz zrobi Mateusz Morawiecki? No bo rozłamowcy mieli założyć klub parlamentarny. Mówi się, że chodzi też o pieniądze, tak? Bo Prawo i Sprawiedliwość mogłoby stracić, no straciłoby część pieniędzy, gdyby ten nowy klub powstał. Morawiecki co, teraz sam ma odejść? No, to jest dla nich trudna sytuacja.
2: Ja myślę, że po prostu centrala na Nowogrodzkiej postanowiła nie ułatwiać życia Morawieckim, nie ułatwiać im tego rozwodu politycznego. I rzeczywiście tutaj w grę wchodzi kilka czynników. O jednym z nich już wspomniałaś, czyli prawdopodobnie chodzi o to, żeby po prostu trochę przyciąć ich na pieniądze, jak to się mówi potocznie. Gdyby rzeczywiście doszło do założenia nowego klubu parlamentarnego jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, to od 1 sierpnia nowy klub mógłby już liczyć na spory transfer pieniędzy z kancelarii Sejmu na funkcjonowanie klubów. To jest wszystko uregulowane, jak i na co kluby otrzymują pieniądze. W przypadku takiego klubu, no to jeżeli to jest, znaczy to jest niebagatelna kwota, bo średnio to jest wiele pozycji i one są różnie liczone też w zależności od wielkości klubu. Ale można tak w bardzo dużym uproszczeniu przyjąć, że to jest mniej więcej 3000 zł miesięcznie na posła. No to widzimy, o jakich pieniądzach tutaj mówimy. I tych pieniędzy chwilowo Morawieccy zostają pozbawieni, chociaż no to nie jest być może kwestia pozbawienia ich tych pieniędzy w ogóle, tylko uszczknięcia im tych pieniędzy w skali na przykład miesiąca czy dwóch. Chociaż zobaczymy oczywiście, jak ten proces będzie przebiegał, bo i tu jest drugi aspekt tej sprawy, to jest, jak zakładam, dążenie do tego, żeby frakcja Morawieckiego sama wyszła z partii, a nie została wyrzucona. To jest dosyć spora różnica, bo to pozwala potem budować obu stronom opowieść. Gdyby Morawiecki został wyrzucony, na czym mu zresztą zależy, to mógłby mówić o tym, że on chciał dobrze, no ale zły PiS go wyrzucił, a Kaczyński dał się omotać maślarzom i ziobrystom. Natomiast jeżeli będzie zmuszony do tego, żeby złożyć rezygnację, on i jego ludzie, no to wówczas Nowogrodzka będzie, mówiła, że no my chcieliśmy dobrze, my chcieliśmy dać im

0: Czanie, jakieś dobre miejsce na listach. Chociaż na razie widzimy, że poseł Piotr Uściński dołącza do Mateusza Morawieckiego. To premier wczoraj w Polsacie zapowiadał, że będzie nowy członek.
1: To jest trzeci aspekt tej całej sprawy. To znaczy gra na czas, wyciszenie emocji i przychodzi czas na takie rozmowy gabinetowo-kuluarowe. I rzeczywiście spodziewam się, że jak tych 40 kilku buntowników zacznie kolędować do Karola Karskiego, który jest właśnie tym działaczem od 20 lat odpowiedzialnym za dyscyplinę w partii, no to tam mogą być nie tylko reprymendy, ale też propozycje. I na to jest to pewnie obliczone. Wspomniałaś o Jarosławie Kaczyńskim, który wypowiedział te słynne słowa, że jest po wszystkim. No tutaj widzę dwie opcje. Albo on to mówił jeszcze w świętym przekonaniu, że ten wariant, o którym tak długo dyskutowaliśmy w ostatnich dniach, że po prostu to będzie wyrzucenie, twarde rozstanie i tyle, no to mówił to z pełnym przekonaniem, że taki może wówczas był plan. Albo, i tutaj wariant drugi, on już wiedział, że jest jeszcze inna opcja, ale postanowił uśpić czujność Morawieckiego i jego ludzi. Bo ja mam wrażenie, obserwując wczoraj reakcję taką na gorąco Mateusza Morawieckiego na decyzję Komitetu Politycznego PiS, ja tam wyczułem irytację. Ja tam wyczułem zwątpienie i takie rozgoryczenie, że gdzieś ktoś mu pokrzyżował chwilowo szyki. I rzeczywiście wczoraj to Rozwój Plus był tym, który raczej był w defensywie, a to Nowogrodzka strzeliła gola. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy też ten transfer Piotra Uścińskiego do Rozwoju Plus, więc jest to taki trochę symboliczny transfer, który ma znaczenie takie, właśnie symboliczne. To znaczy po tej wczorajszej, no chyba jednak porażce, tak gdybym tak to zbilansował, porażce Morawieckiego w tym boju z Nowogrodzką, no to teraz jest to małe takie zwycięstwo, że pokazano, że jednak są mimo wszystko tacy, którzy wciąż do nas dołączają, mimo że Nowogrodzka też czyni takie zabiegi, żeby kaptować ludzi Morawieckiemu. Oczywiście to nie jest ostateczny bilans tego starcia. To nie jest tak, że w momencie, kiedy Morawieccy zostaną wyrzuceni, to tak to zostanie zamrożone, albo w momencie, kiedy Morawiecki założy klub, to już się nigdy nie ma prawa zmienić. Oczywiście nie, to wszystko będzie płynne. Ja myślę, że tam jest też potencjalnie spore grono takich przyjmujących postawę wyczekującą w PiS-ie, którzy nie chcą na ten moment podejmować decyzji, czy są lojalni wobec Kaczyńskiego czy Morawieckiego, tylko po prostu czekają na efekt tej wojny i kto wyjdzie z niej wzmocniony,
0: no właśnie,
1: a kto nie.
0: Weźmy pod uwagę, że będzie spływało coraz więcej sondaży. Są teraz takie, które dają Prawu i Sprawiedliwości 17%, tym rozwojowcom 7, nawet może 8. Nawet dwójka z przodu, 21-22%, to jest sporo mniej posłów w Sejmie, więc ci posłowie, którzy nie mają szansy na dobre miejsca na listach, być może będą kierowali swoje oczy ku Morawieckiemu, widząc w tym jakąś szansę.
1: Problem z tymi sondażami, które do tej pory się pokazywały, one Rozwojowi plus Morawieckiego dawały tak mniej więcej, jeżeli dobrze kojarzę, od jakichś 2-7,5%. Więc ten rozstrzał jest potencjalnie duży, bo od błędu statystycznego po coś, co daje perspektywę na wejście do Sejmu, uzyskanie subwencji partyjnej i stanie się istotnym graczem. No, problem z tymi sondażami polega na tym, że one do tej pory dotyczą formacji, która nie istnieje jeszcze formalnie i do pewnego momentu była mowa, że ona w ogóle nie powstanie. Teraz ten kontekst istotnie się zmienia. No, rozłam następuje na naszych oczach. Prawdopodobnie będzie parcie do tego, żeby jak najszybciej stworzyć klub sejmowy, tylko oczywiście w świetle komplikacji, które wczoraj się pojawiły w relacjach z Nowogrodzką, jest pytanie, czy dojdzie do powstania tego klubu na tym posiedzeniu Sejmu, czy to zostanie też odłożone w czasie. No a potem w trzecim kroku będzie kwestia powołania nowej partii politycznej i jakiegoś pozycjonowania się względem PiS-u, bo moim zdaniem pomimo tego rozłamu, pomimo tej skali emocji, to wszyscy uczestnicy tego sporu wiedzą, że w jakiejś mierze są na siebie skazani. To znaczy raczej nie unikniemy tutaj jakiejś formy konsolidacji prawicy i tak jak w przypadku Senatu mówi się o jakiejś formule paktu senackiego prawicy, o tyle w przypadku Sejmu wydaje mi się, że też sytuacja na ten moment, kiedy prawica się rozdrabnia, jest dla niej niekorzystna, bo

0: w pewnym momencie przyjdzie pan Don't i ich pościna w odpowiedni sposób, bo metoda Don'ta przy wyborach parlamentarnych premiuje dużych graczy, stąd to parcie wielu podmiotów do tego, by się jednak konsolidować. Więc zakładam, że Morawiecki będzie otwarty na jakieś rozmowy koalicyjne, pomimo tych psów, jakie wieszano na nim, zwłaszcza ustami Jacka Kurskiego. I myślę, że też wie o tym Kaczyński. To znaczy Kaczyński moim zdaniem zdecydował się na rozwód, czy jakąś formułę tego rozwodu, czy wszczęcie tego procesu, który nie wiadomo, czy do tego rozwodu doprowadzi, ale teraz, w wakacje, na długi czas przed wyborami, żeby ta scena po prawej stronie zdążyła się utrwalić na nowo, poukładać i żeby Kaczyński jednak cały czas był tym liczbowo największym graczem, bo to ma kolosalne znaczenie przy rozmowach koalicyjnych, bo to on chce narzucać warunki tej koalicji, a nie chce, żeby ktoś narzucał je jemu.
1: I myślisz, że te emocje będą po wakacjach raczej wyciszane? No bo w Prawie i Sprawiedliwości mamy teraz takie dwa głosy. Jedni mówią, dobrze, koledzy wyszli, doceniamy, co robili, doceniamy rząd Morawieckiego, te emocje muszą zostać uspokojone. Mamy po drugiej stronie czy Jacka Sasina, Mariusza Błaszczaka, czy już nie mówiąc o Jacku Kurskim, którzy robią z Morawieckiego doradcę Tuska, sprzeciwiającego się 500+, F-35 i wszystkiemu się sprzeciwiającego. W zasadzie nie wiadomo, dlaczego on był tym premierem desygnowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, więc jak będzie to wyglądało po wakacjach? Czy będzie to wojna na haki? Czy może udawanie właśnie takie, że wróg jest gdzie indziej i my siebie nie atakujemy? Jakieś ignorowanie, może nieprzyjazne, ale ignorowanie się.
0: Ja bym się, znaczy, gdybym bazował tylko na tym, co deklarują politycy na przykład związani z Nowogrodzką i Jarosławem Kaczyńskim, to spodziewałbym się wyciszenia. Nawet słyszałem termin głaskanie. Ja myślę, że obie strony trochę się już wyszumiały i trzeba będzie teraz się po prostu siłą rzeczy rozjechać na wakacje sejmowe i te emocje w naturalny sposób opadną. Ale oczywiście no, to nie powoduje, że one nie będą się pojawiać nawet tak punktowo i co jakiś czas. Myślę, że kwity będą hulały, będą jedni na drugich będą donosić. No, widzimy, co się dzieje cały czas na Twitterze. Ostatnio była na przykład dyskusja o kamieniach milowych KPO, kto za nie odpowiadał, kto o nich wiedział, kto o nich nie wiedział, więc myślę, że takie przytyczki to będą cały czas obecne. Mateusz Morawiecki wczoraj opublikował 10 takich, no nawet nie punktów programowych, tylko takich wektorów programowych nowej formacji. One nie są specjalnie odkrywcze, one momentami są wręcz śmieszne, bo jeden z tych punktów dotyczy tego, że prezydenta należy szanować, więc nie wiem, co to ma wprowadzić nowego i świeżego do debaty publicznej, a tym bardziej jestem ciekaw, czy ten punkt obowiązywałby w przypadku, gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski, ale zostawmy to. Natomiast już Solidarna Polska, dawna Solidarna Polska, wytyka, że właściwie 9 na 10 tych punktów, jeżeli nie pełne 10, to jest kopiuj wklej. To są ich postulaty. Patryk Jaki publikował wczoraj taką grafikę udowadniającą, że to jest właściwie ściągawka z tego, o czym mówili ziobryści, wskazując, że jeżeli Morawieccy mówią, że doszło do suwpolizacji PiS-u, no to w takim razie doszło też w naturalny sposób do suwpolizacji Rozwoju Plus. Więc takie skarżenia wzajemnie będą cały czas, te emocje gdzieś tam cały czas będą, ale na ten moment ja się spodziewam takiego chwilowego wyciszenia emocji, bo obie strony chcą zobaczyć, co zobaczą, kiedy opadnie bitewny kurz. Na razie jesteśmy w takim zamiąchu politycznym, wszyscy się okładają i teraz trzeba nabrać oddech i zobaczyć, ile jest ofiar, gdzie my jesteśmy na tym polu bitwy w ogóle.
1: Bardzo obrazowy opis tej sytuacji politycznej. Tomasz Żółciak, dziennikarz.
0: To przez to, że oglądałem Grę o Tron ostatnio i być może te wątki militarne gdzieś mi się tutaj skradły, więc z góry przepraszam za ten może nieudany
1: bardzo metafory. Dobrze, bardzo dobrze to wyszło. Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska, Mani.pl był gościem poranka 7:09. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję, miłego dnia.
2: 7:09. Twój początek dnia.
1: I tak kończymy środowe wydanie poranka rozgłośni katolickich 7:09. Anna Czytowska, życzę Państwu dobrego dnia. Na kolejną odsłonę poranka zapraszam jutro o 8:09.
2: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy. Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
2: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
6: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest środa, 29 lipca, godzina 9. Anna Czytowska. Dzień dobry, mówię tym wszystkim, którzy dołączają do nas właśnie teraz. Dziś imieniny obchodzą Maria, Marta, Olaf i Teodor. Słońce wstało o godzinie 4:44, a zachodzi już coraz wcześniej. Dziś zajdzie 32 minuty po godzinie 20. Piękny letni czas przed nami, 24 stopnie dziś maksymalnie na termometrach. Uważajmy na siebie, bo jutro 30, w piątek nawet do 32 stopni i to jest czas, kiedy rozpoczyna się nam w pogodzie lato. Kończy się lipiec, zaczyna się sierpień i ma się zacząć prawdziwie letnią aurą pod 30 stopni. Ma być i nie mniej niż 25, więc korzystajmy z tej pogody. Miejmy na uwadze, te opady deszczu i burze w piątek i sobotę szczególnie uciążliwe będą. O 9:30 rozmowa z gościem dnia. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż, a jej gościem będzie dziś burmistrz szkolna Andrzej Duda.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 31 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na Placu Parafialnym w Poświętnem. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
0: Po reklamie.

A to już 9 minut po godzinie 9, środa w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja. Konkurs zrobimy, do wygrania będzie pięknie ilustrowana książka dla dzieci, a konkurs zrobimy już za 5 minut. Bądźcie Państwo z nami.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: I zgodnie z zapowiedzią robimy konkurs do wygrania książka dla dzieci. Bogato ilustrowana, wydana w większym formacie, w twardej oprawie. Książka Samoloty. Od początków do dzisiaj książka wydana przez wydawnictwo Jedność. Pierwszy samolot powstał ponad 100 lat temu i chociaż początki łatwe nie były, odniósł oszałamiający sukces na całym świecie. Pora odpalić silnik, dowiedzieć się o maszynie, która tak bardzo zmieniła nasze życie. Od pierwszych dwupłatowców aż po współczesne myśliwce umykające radarom. Jeśli ktoś z Państwa chce otrzymać tę książkę dla dzieci, to proszę szybko do nas dzwonić 512 123 502 lub 512 123 503.

0: A do naszego studia jako pierwsza dodzwoniła się pani Patrycja. Dzień dobry, pani Patrycjo.
1: Dzień dobry.
0: Jak pani upływają wakacje?
1: Wakacje upływają mi dobrze. Byliśmy z córką na urlopie. Teraz mamy nadzieję skorzystać z pogody, która dzisiaj zapowiada się ładna, więc na pewno przejdziemy się na spacer.
0: I dodam tak, że w weekend też będzie bardzo letnio, 26-25 stopni i w przyszłym tygodniu też letnio, więc pourlopowo można korzystać na miejscu z pięknej pogody. Gratulujemy wygranej książki, pozdrawiamy pani ją, całą rodzinę, córkę również. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, a to jest Radio Nadzieja. Wakacje to ostatnia środa lipca. I już 16 minut po 9, o 9.30. Rozmowa z gościem dnia, gościem Wiktorii Małusz, będzie burmistrz szkolna Andrzej Duda.

Benson Boone, bardzo utalentowany 24-latek ze Stanów Zjednoczonych, a teraz o bardzo odważnym 17-latku. 17-letni włoski ratownik uratował 8 osób w jeden dzień. O tej historii rozpisują się media już na całym świecie. Do zdarzenia doszło na plaży niedaleko Rzymu. Denis Suguera został okrzyknięty przez lokalne media bohaterem dnia. W połowie lipca podczas pracy na kąpielisku młody ratownik, 17-latek, wyciągnął z morza aż 8 osób. Tego dnia panowały trudne warunki. Morze było wzburzone, a na plaży obowiązywała czerwona flaga. Mimo ostrzeżeń wielu plażowiczów weszło do wody, licealista przez cały dzień interweniował, ratując kolejne osoby przed utonięciem. O jego postawie opowiedzieli rodzice i przyznali, że są z syna bardzo dumni, ale jednocześnie przeżyli ogromny stres, obserwując, jak naraża własne życie, aby ratować innych. Historia szybko obiegła internet, pojawił się też apel o przyznanie młodemu ratownikowi medalu. Już za 7 minut rozmowa z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Andrzej Duda, burmistrz Kolna, jest naszym dzisiejszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Dzisiaj rozmowa wyjątkowo telefonicznie, ale oczywiście przechodzimy już do naszych tematów. Panie burmistrzu, w Kolnie funkcjonuje już miejski żłobek. Już od 1 września najmłodsi mieszkańcy miasta będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę. Czy zainteresowanie placówką jest takie, jakiego się spodziewaliście?
2: No i zainteresowanie jest, ale miejsca wolne mamy. Jeszcze jest około, jest pełna 40 dzieci, które będą uczęszczały na dzisiaj. Miejsc mamy na 60 dzieci, w związku z tym zachęcamy. Jeżeli rodzice zdecydują się, zachęcamy do wyboru naszego żłobka. Pani dyrektor rekrutuje kadrę, praktycznie już chyba skończyła to rekrutację. Żłobek jest nowiutki, bardzo dobrze wyposażony. No jest to taka placówka na miarę XXI wieku, bym powiedział. Także warto przyjść, zobaczyć, obejrzeć, jak to wszystko będzie wyglądało.
1: Także to jest jeszcze dobra informacja, bo jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował, to może z tej oferty skorzystać, może przyjść też zobaczyć, odwiedzić żłobek, no i przede wszystkim może wziąć udział w rekrutacji.
2: Tak jest, zachęcamy bardzo serdecznie.
1: Budowa żłobka była jedną z najważniejszych inwestycji w Kolnie. Co pana zdaniem zmieni ona dla młodych rodzin właśnie?
2: Pani redaktor, przede wszystkim umożliwi matkom czy ojcom, którzy musieliby opiekować się dziećmi, tak, jeżeli nie mają rodzin typu babcia, która już jest na emeryturze, musieliby no niestety wycofać się z życia zawodowego. Ten żłobek na pewno umożliwi funkcjonowanie w pracy. Opieka na pewno będzie dobra. Inwestycja była finansowana w 90%, więc nie żałowaliśmy na wyposażenie tego żłobka. Jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Myślę, że kadrę pani dyrektor dobierze bardzo dobrą, ponieważ pani dyrektor pracowała w szkole, ale pracowała również w żłobku, ma doświadczenie tego typu, ma odpowiednie wykształcenie. Będziemy mieli logopedę, będziemy starali się pozyskać również psychologa, także wszystkie porady dotyczące dzieci będą mogły uzyskać na miejscu. Myślę, że będzie to żłobek na wysokim poziomie, o tak bym to powiedział. Staramy się, żeby ta placówka była taką wzorcową placówką.
1: Udział w tej rekrutacji mogą brać tylko mieszkańcy miasta, czy też inne?
2: Nie. Mogą brać mieszkańcy gminy, czy gmin ościennych, także nie ma problemu z ten żłobek będzie praktycznie prawie za darmo, tak? Także myślę, że warto skorzystać z oferty tego żłobka.
1: Także już takie oficjalne, naprawdę oficjalne funkcjonowanie 1 września, więc pewnie za jakiś czas będziemy mogli wyciągnąć z tej inwestycji większe wnioski.
2: Tak, mam taką nadzieję.
1: Panie burmistrzu, trwa sezon wakacyjny, kiedy ruch turystyczny jest szczególnie duży. Przez wiele lat Kolno kojarzyło się kierowcom z dużym natężeniem ruchu i korkami. Czy po otwarciu drogi ekspresowej i obwodnicy mieszkańcy rzeczywiście odczuli ulgę?
2: No myślę, że tak, że sporo. Oczywiście nie wszyscy, bo mieszkańcy ulicy Dębowej, czyli na tej ulicy, na której ja mieszkam, mają większy ruch niż mieli, bo obserwuję to każdy weekend. No niestety nie mamy jeszcze dokończonej tej obwodnicy. Mamy tylko obwodnicę w ciągu drogi, połowę w zasadzie obwodnicy w ciągu drogi krajowej. Na drugą połowę czekamy. Generalna dyrekcja praktycznie już uzgodniła, bo były ostatnie konsultacje, dokumentację techniczną i finansową dotyczącą budowy drogi. Przechodzimy już do konkretnego projektu, a więc myślę, że niebawem ta inwestycja będzie rozpoczęta i zakończy się ten przejazd jeszcze przez miasto, ale trzeba powiedzieć, że w związku z tym, że powstały dwie drogi alternatywne, czyli stary przebieg drogi krajowej numer 63 i od ronda przy Uchwytach ulicą Dębową, potem ulicą Mickiewicza na prawo i wjeżdżamy na rondo i na obwodnicę. Wyjeżdżamy za Kolnem już tą obwodnicą, no to ruch się znacząco rozładował. On można powiedzieć podzielił się na połowę, tak? Część ludzi korzysta ze starodroża, czyli tu przez Światła i przez Ronda w mieście jedzie, a część korzysta z obwodnicy i ulicy Dębowej, czyli z naszej mini obwodnicy, bo tak żeśmy ją budowali kiedyś. Taką nazwę miała projekt. Jest to ulica o parametrach drogi krajowej, szeroka, wytrzymałościowo jest to wykonywana była w technologii drogi krajowej. Już zapomniałem, jak nazywa się ta kategoria, DK1 czy DK2, ale ma bardzo, bardzo solidne podłoże i bardzo dużą warstwę asfaltu, także obciążenie które jest, nie stanowi dla niej problemu.
1: Czyli ten ruch się rozłożył, ale przez miasto przez miasto przejeżdżały wcześniej tysiące samochodów każdego dnia, można powiedzieć. Czy mniejsze natężenie ruchu oznacza także wolniejsze zużywanie się miejskich dróg?
2: No na pewno, jeżeli chodzi o ten odcinek, który obejmuje obwodnica, to widać już znacząco spadek ruchu i co można powiedzieć? No jeszcze dobrze by było, gdyby wszystkie tiry jeździły tą obwodnicą, ale tak się nie dzieje.
1: Czyli tutaj jeszcze jest dalej wyzwanie, jeżeli chodzi o ten ruch.
2: Jeszcze wyzwanie, ale myślę, że 2-3 lata i będziemy już mieli pełną obwodnicę, ukończoną obwodnicę naszego miasta i wtedy już ten ruch będzie zdecydowanie mniejszy, szczególnie w tych okresach letnich, no bo w tych od długiego weekendu majowego do końca powiedzmy sierpnia, września nawet ten ruch jest
1: naprawdę spory.
2: Przecież
1: to taka popularna trasa, tak? Na Mazury
2: tak,
1: chociażby.
2: Tak. Ten wyjedzie zazwyczaj, znaczy w większości Warszawa, tak. Wszystko co poza Warszawą z południa. Białystok często też jeździ, chociaż Białystok ma alternatywą, no dłuższą trasę, ale tutaj przez Grajewo-Szczuczyn też może jechać, tak? Ale bardzo często widzimy bardzo dużo białostockich rejestracji przejeżdżających przez nasze miasto w piątek po południu czy w sobotę rano. Z powrotem w niedzielę.
1: A czy można powiedzieć, że w przyszłości pozwoli to ograniczyć chociażby wydatki na remonty ulic?
2: No na pewno zmniejszy się obciążenie, a więc trwałość tych ulic i jezdni będzie dużo większa, no bo to przecież tak naprawdę asfalt zużywa się od ruchu aut, tak? Robią się kolejne, ściera się i pęka, a więc na pewno żywotność naszych dróg będzie dużo, dużo dłuższe i czasowo to będą, zwiększą się te okresy między remontami dróg.
1: Tak, panie burmistrzu, wakacje to także czas intensywnych prac inwestycyjnych. Co obecnie dzieje się na terenie miasta?
2: Panie dyrektor, mamy trochę inwestycji, mimo tego, że tych pieniędzy jest znacznie mniej niż było od 2 lat, to tak naprawdę tylko jedną potężną inwestycję, na jedną otrzymaliśmy i to wniosek był składany dużo, dużo wcześniej. Chodzi o budowę w zasadzie nowej ciepłowni na Zrębki, czyli modernizację starej ciepłowni. To jest projekt rzędu 40 kilku milionów. I on już jest rozpoczęty. Myślę, że niebawem już firma wejdzie i wkopie pierwszą łopatę, tak, w inwestycje, bo jeszcze trwają prace projektowe. To jest taki potężny projekt, z którym się musimy zmierzyć. Następna inwestycja to też związana z przedsiębiorstwem usług komunalnych, bo budujemy nowe 2 ujęcia wody. Dotyczą one naszych wodociągów, tak, bo te 2 stare. Mieliśmy 4 w ogóle zawsze, czyli mieliśmy dosyć spore zabezpieczenie, jeżeli chodzi o ujęcia wody, ale 2 niestety mają problemy z powodu i spadku poziomu wód, i z powodu już lat, które mają. A więc będziemy mieli praktycznie 4 w miarę nowe, 2 nowe i 2 w miarę nowe ujęcia wody, czyli będziemy zabezpieczeni i nie będziemy mieli problemów z wodą, bo do tej pory zresztą ich też nie mieliśmy, jak niektóre regiony kraju. Ale taką inwestycją, która jest taka typowo samorządowa, to będzie rewitalizacja. I ta rewitalizacja dotyczy 3 miejsc. Jedno miejsce to jest plac przy szkole podstawowej numer 2. On jest niezagospodarowany obszar, na którym usytuowana jest szkoła, jest duży.
1: Co tam się będzie działo w takim razie? Co tam powstanie?
2: No tam będą różnego rodzaju ścieżki edukacyjne, będzie dużo zieleni, będzie takie miejsce
1: odpoczynku, relaksu.
2: Relaksu dla dzieci, tak. Tak, to będzie takie miejsce, w którym będzie można sobie naprawdę przyjemnie odpocząć wiosną, latem, a w zimie pewnie też. Następne miejsce, które będziemy rewitalizować, to jest miejsce skwerek przy liceum ogólnokształcącym. Mamy tam niewielki plac, ale tam chcemy właśnie zazielenić te nasze miasto. Jest to przy głównej ulicy i mamy już praktycznie projekt, więc niebawem pewnie będzie, przystąpimy już do prac. I też będzie, myślę, bardzo przyjemne i takie zielone miejsce. Ale największym takim projektem w tej rewitalizacji będzie zagospodarowanie placu przy kościele świętej Anny. Tam robimy plac zabaw, tam robimy amfiteatr. Ta część miasta nie miała tak blisko placu zabaw, bo tutaj zawsze inwestycje były bloki, szkoły, więc bliżej, a tam ulice Łabno Mała, Łabno Duża, Kopernika czy Grunwaldzka, no miały bardzo daleko do centrum, będą miały teraz naprawdę blisko, bo no, powiedzmy kilkaset metrów do kościoła świętej Anny jest z tych ulic, więc będzie można sobie przejść spacerkiem i z dziećmi, które będą mogły skorzystać z placu zabaw, czy można będzie wyjść na występy, które będą odbywały się w amfiteatrze. Także no...
1: Będzie pięknie i będzie zielono.
2: Tak jest.
1: Bo brakuje takich miejsc odpoczynku, relaksu, takich zielonych miejsc przede wszystkim mieszkańcom?
2: No troszeczkę brakuje, bo mieliśmy dużo inwestycje kilka lat temu, przebudowę drogi krajowej numer 63, no i dużo drzew niestety trzeba było wyciąć. My odsadziliśmy tych drzew 1000, można powiedzieć, bo ostatnie nasadzenia to 600 drzew na 600-lecie, więc myślę, że za parę lat nasze miasto będzie bardzo zielone. Wycięliśmy też kilkadziesiąt drzew na parku, to niespełna połowę, ale posadziliśmy 2 razy tyle, więc myślę, że zresztą już widać to, już te drzewa nabierają takich kształtów, one są jeszcze małe, niskie, ale niebawem będziemy mieli bardzo zielono. No trzeba trochę czasu. Niektóre drzewa już były tak stare, 70-letnie i puste w środku.
1: Też ze względów na bezpieczeństwo trzeba
2: tak,
1: było.
2: Zagrażały bezpieczeństwu. No, mnie jest zawsze żal wycinać drzewo. Ogromnie, ale niestety, no czasami trzeba podjąć takie decyzje. Tak jak ogromnie żałuję świerków, które rosły. No, ja jestem burmistrzem już 20 lat, więc ten czas biegnie niesamowicie, ale chyba z 12 lat temu musieliśmy wyciąć ostatnie 2 świerki, bo pierwsze 2 podczas burzy zostały trafione piorunem. Masakra, i powiem tak kolokwialnie. I jeden został rozszczepany, a drugi w połowie się złamał. Zostały 2 piękne świerki. Tu przyjeżdżali fachowcy, którzy na linach wchodzili z

0: wyczyszczały odchodami wokół tych świerków ziemię, że po prostu częściowo pewnie i przez ten azot te świerki dostały choroby. Tak nam też mówili dendrolodzy. No i zaczęły schnąć niestety. No i trzeba było je usunąć. One miały też około 60 lat, każdy z nich, więc piękne drzewa były. Ja ogromnie żałuję właśnie drzew. No ale niestety, no są takie momenty, że jak chcemy wybudować ulicę, chcemy zrobić ścieżki rowerowe, no to niestety stara droga, która była zbyt wąska, a w pasie drogowym rosły przy samej krawędzi drzewa i trzeba było je niestety pousuwać. Ale mówię, tych nasadzeń zrobiliśmy kilkakrotnie więcej.
1: Także za kilkadziesiąt lat będą ponownie nowe drzewa cieszyły oko.
0: Tak, myślę, że za kilkadziesiąt lat to już będzie...
1: Kolejne pokolenia będą mogły cieszyć się.
0: Natomiast myślę, że za 10-15 lat będzie miasto naprawdę miastem zielonym.
1: Panie burmistrzu, tak, połowa wakacji tak za nami, a więc dlaczego warto ten czas spędzić w Kolnie? Bo tak jak wiemy, też oferta Kokis jest bardzo szeroka i bardzo bogata.
0: Pani redaktor, więc mamy tak, mamy naprawdę kilka imprez dla dzieci, które jeszcze przed nami, bo oczywiście już sporo było. Mamy wakacje na kulturowo z Kokis, mamy wakacje na sportowo z Kokis. Te imprezy już się rozpoczęły, ale będą trwały do końca wakacji. Przed nami też wakacje z teatrem. Teatr dla dzieci, Piraci i Wyspa Skarbów. To wszystko przed nami. Niebawem odbędzie się koncert, bo koncert odbędzie się 2 sierpnia w niedzielę, czyli już niebawem koncert pod tytułem Śpiew łączy pokolenia. Będą śpiewane przeboje polskie w wykonaniu zespołu artystycznego z Kokis. To jest naprawdę... To dużo imprez, dużo zabawy. Także zachęcamy wszystkich, którzy zostali lub wrócili z wakacji.
1: Ale nie tylko mieszkańców, bo i okolicznych gości.
0: Zapraszamy okolicznych gości, zapraszamy wszystkich, którzy będą mogli skorzystać z oferty naszego Kokisu. A tak jak wspomniałem, najbliższy koncert to... nadchodząca niedziela w Parku Miejskim pod Dębami w Kolnie o godzinie 20:00. To piąta już edycja tego koncertu. I tak jak mówię, no warto być. Fajna atmosfera, miło spędzony czas. Można się pobawić.
1: Więc jeżeli nie mają Państwo planów na nadchodzącą niedzielę, czyli już 2 sierpnia, no to warto być może wybrać się do Kolna.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: A dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Andrzej Duda, burmistrz Kolna, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję.
2: Nasz gość dnia.

W Milewie oddano do użytku nowoczesny most, który będzie gwarantował bezpieczniejszy przejazd i większy komfort podróżowania. Więcej powiemy w wiadomościach o 10:00.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Bezpieczniejszy przejazd, lepsza infrastruktura i większy komfort podróżowania. W Mielewie oddano do użytku nowoczesny most. Postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. Ogłosił w Sejmie Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. Trybunał uznał przepisy o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą za niekonstytucyjne. Mieszkańcy Milewa w powiecie łomżyńskim zyskali nowoczesny i bezpieczny most nad rzeką Gać. Wczoraj uroczyście oddano do użytku obiekt wraz z przebudowanymi dojazdami w ciągu drogi powiatowej numer 1940B. Bezpieczniejszy przejazd, lepsza infrastruktura i większy komfort podróżowania. To najważniejsze efekty zakończonej inwestycji, podkreślał starosta łomżyński Lech Szabłowski.
2: Do tej pory tutaj funkcjonujący most był w bardzo złym stanie technicznym. Ograniczona była nośność przejazdu pojazdów przez ten most do 3 ton. Tereny takie bardzo dobrze rozwinięte rolniczo. Mieszkańcy, w szczególności wsi Milewo, którzy mają łąki, pola po drugiej stronie rzeki Gać, przejeżdżali tym mostem, tą drogą, dużymi pojazdami, ciężkimi pojazdami. No, groziło to katastrofą nawet budowlaną. Z strony gminy Zambrów mieszkańcy kilku wiosek, to jest parafia Puchały, czyli oni przemieszczają się tutaj, jeżdżą przynajmniej raz w tygodniu do kościoła.
1: Otwarcie mostu to nie tylko zakończenie ważnej inwestycji, ale także kolejny krok w modernizacji infrastruktury drogowej powiatu łomżyńskiego, zauważa wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Każda nowa inwestycja infrastrukturalna, która po pierwsze zmienia jakość życia mieszkańców, jest czymś, co bardzo cieszy administrację centralną, cieszy samorząd terytorialny. Cieszę się, że mogłem w tym współuczestniczyć. Bardzo dobre informacje dla mieszkańców tego regionu, ludzi ciężko pracujących i każdego dnia wykorzystujących i tę drogę, i przede wszystkim most, który został gruntownie przebudowany i zmodernizowany.
1: Most łączy nie tylko dwie miejscowości, ale też dwie gminy, Łomża i Zambrów oraz dwa powiaty łomżyński i zambrowski. Całkowity koszt inwestycji to blisko 10 milionów złotych.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Chcemy iść dalej, zakładamy własny klub, przekazał dziś w Sejmie lider Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. To skutek rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Choć wczoraj partia nie podjęła decyzji o wyrzuceniu posłów, którzy nie podpisali tzw. lojalki, to politycy sami zdecydowali się odłączyć od klubu PiS. O tej decyzji poinformował Mateusz Morawiecki.
5: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne, dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
1: Wczoraj rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że sprawy dotyczące posłów, którzy nie podpisali lojalki, trafią do rzecznika dyscyplinarnego partii i będą rozpatrywane indywidualnie. Za niezgodne z konstytucją uznał Trybunał Konstytucyjny przepisy o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz tłumaczył, że rozporządzenie ministra cyfryzacji wprowadzające wzory dokumentów przeznaczonych do sporządzenia i wydawania takich aktów wkracza w artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
6: Trybunał w pełni aprobuje swoje dotychczasowe orzecznictwo oraz orzecznictwo sądów administracyjnych sprzed 20 marca 2026 roku, z których to wynika bezspornie, że w świetle artykułu 18 Konstytucji w polskim systemie prawnym występuje zasada heteroseksualności małżeństwa, które znajduje się pod ochroną i opieką państwa polskiego.
1: Wyrok został wydany przez skład 3 sędziów pod przewodnictwem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Już jutro w kaplicy w Ostrożnym odbędzie się uroczystość ku czci Matki Bożej Anielskiej. Modlitewne spotkanie rozpocznie się o 10:30 nabożeństwem różańcowym, a o godzinie 11:00 sprawowana będzie uroczysta msza święta. Do wspólnej modlitwy zaproszeni są wszyscy diecezjanie, parafianie oraz goście spoza diecezji. Zaprasza ksiądz Mariusz Szulc, asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.
7: Porcjunkula, czyli mała cząstka, nazwa ta odnosi się do kapliczki Matki Bożej Anielskiej, będącej dzisiaj najmniejszym sanktuarium świata, którą święty Franciszek w XIII wieku otrzymał w darze i odbudował własnymi rękoma. Dlatego my również pragniemy wszystkich parafian, wszystkich diecezjan, a także gości zaprosić do małej kapliczki w lesie, w Ostrożnem, kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, aby wspólnie modlić się, aby wspólnie przeżywać uroczystość odpustową już już jutro, 30 lipca o godzinie 10.30 różaniec, a o godzinie 11.00 uroczysta msza święta odpustowa z procesją.
1: Przypominamy, że w każdą pierwszą sobotę miesiąca do Kaplicy Matki Bożej Anielskiej organizowana jest piesza pielgrzymka z Łomży.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Ciepło, coraz cieplej i coraz więcej słońca w regionie. Na razie będzie spokojnie w pogodzie, będzie ładnie, będzie ciepło do 24 stopni dziś na termometrach w regionie, a jutro nawet 30 stopni. Jutro też słońca nie zabraknie. W kolejnych dniach gorąco, bo 32 stopni w piątek, 26-27 w sobotę, ale weekend ma upływać pod znakiem burz.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
8: Po reklamie.

0: Czy moda może być formą oporu i walki z okupantem? Na to pytanie odpowiada nowa wystawa czasowa w Muzeum Powstania Warszawskiego, którą można zobaczyć od dziś w placówce. Jak mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, wystawa Splot czy sukienka może być mundurem. O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków, pokazuje, że dbanie o strój było jedną z form sprzeciwu mieszkańców stolicy wobec niemieckich planów ich odczłowieczenia.
1: Wystawa pokazuje świat okupacyjnej Warszawy, kiedy ludzie modą, sposobem, w jaki opiekowali się swoimi strojami, zaczęli walczyć z restrykcyjną polityką III Rzeszy, która zabierała im wszystko. I był pewien taki przymus, żeby dobrze wyglądać, żeby naprawiać te swoje stroje, żeby po prostu zawsze wyglądać elegancko, żeby pokazać III Rzeszy, że ich projekt odczłowieczenia, upodlenia warszawiaków się nie powiódł.
0: Jednym z eksponatów prezentowanych na wystawie są wyjątkowe, oryginalne buty od jednego z najlepszych warszawskich szewców, w których jedna z uczestniczek zrywu poszła do powstania.
1: To są buty, które pochodziły od jednego z najlepszych szewców. Cała elita polska między innymi się w nie zaopatrywała, ale legenda jest taka, że przylatywała nawet z Japonii księżniczka, która obstalowywała buty na zamówienie właśnie u tego szewca. I powstanka, która miała te buty, zdecydowała się w nich pójść do powstania, były takie cenne, no ale one były na obcasie. I poszła w czymś, co było niewygodne, ale tak piękne i cenne, że szkoda było tego nie wykorzystać.
0: Wystawa pokazuje, jak zmieniały się stroje mieszkańców Warszawy od początku lat 30. przez okupację po wybuch walk. Jedna z kuratorek tej wystawy, Dorota Rakowska, wyjaśnia, że ekspozycja ukazuje przemianę strojów mieszkańców stolicy.
2: Skupiamy się tutaj na inteligencji, która ruszyła do powstania, czyli zaczynamy od lat 30., przechodzimy do okupacji, kiedy panował wszechobecny brak i ludzie musieli zacząć kombinować, jak sobie radzić z brakiem ubrań, musieli zająć się przeróbkami. No i potem przechodzimy do powstania, kiedy to ta opaska stała się w zasadzie pierwszym mundurem.
0: Drugi z kuratorów wystawy, Adam Jerzewski, podkreśla, że szczególnie druga część wystawy pokazuje, jak wojna wpłynęła na sposób ubierania się mieszkańców miasta.
3: Część okupacyjna pokazuje jakby największą tą zmianę. Widzimy na przykład buty na korkowej podeszwie, widzimy ubrania ze spadochronów, czy właśnie jak elegancka suknia jedwabna została przerobiona w zwykłą podomkę. Jak to się wszystko zmieniało. Tutaj też na tych strojach widzimy różnego rodzaju przeszycia. Wcześniej sukienka była zapinana na guziki, a w późniejszym czasie dostała po prostu zatrzaski, żeby po prostu w warunkach ciężkich, warunkach wojennych móc szybko ubrać się w nią.
0: Kluczowa część wystawy, jak tłumaczy Dorota Rakowska, jest poświęcona okresowi powstania i temu, jak powstańcy byli ubrani.
2: Nie było jakichś ustalonych mundurów. Kobiety zazwyczaj szły do powstania w tym, co miały najlepszego, czyli były to spódnice, bluzki czy jakieś marynarki. A mężczyźni również. Zazwyczaj były to takie spodnie pumpy, bardzo modne wtedy, i koszula, często marynarka. Tym elementem, który wyróżniał powstańca, była po prostu biało-czerwona opaska.
0: Na wystawie można też zobaczyć powstańcze mundury, które żołnierze Armii Krajowej wytwarzali ze zdobytych niemieckich uniformów, doszywając na nie polskie symbole. A powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Do boju ruszyło kilkanaście tysięcy słabo uzbrojonych żołnierzy Armii Krajowej. Mieli walczyć kilka dni, skapitulowali po 63 dniach boju, w którym poległo około 18 tysięcy powstańców. Niemcy w czasie walk zamordowali nawet 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy.

Łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żar.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Nie tylko Polska zmaga się z demografią. Takich danych nie było od końca II wojny światowej. We Włoszech kolejny rok spadła liczba urodzeń. W ubiegłym roku na świat przyszło 355 tysięcy dzieci. Najnowszy raport o dzietności 2026 Chcieć czy móc pokazuje, że problem nie wynika z braku chęci posiadania dzieci. Na przeszkodzie wielu Włochom stoją wysokie koszty życia, niepewność zawodowa i trudności w łączeniu pracy z opieką nad dziećmi. Autorzy raportu pokazują, że gdyby wszystkie deklarowane plany dotyczące rodzicielstwa zostały spełnione, w ubiegłym roku we Włoszech mogłoby się urodzić 760 tysięcy dzieci. Tymczasem kraj coraz szybciej się starzeje. W ubiegłym roku we Włoszech zmarło około 652 tysięcy osób, czyli prawie dwa razy więcej niż się urodziło. Malejąca liczba mieszkańców oznacza rosnącą presję na system emerytalny, ochronę zdrowia, a także opiekę społeczną.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, przedstawi je Bartek Święciński.
1: Trwają prace nad lodowiskiem rolkowiskiem w Łomży. Mateusz Morawiecki nie może założyć klubu parlamentarnego, mówi rzecznik PiS. Podlascy strażacy pomogą w walce z ogromnymi pożarami lasów w Hiszpanii. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to jesienią przyszłego roku mieszkańcy Łomży będą mogli korzystać z nowoczesnego lodowiska rolkowiska. Mówił na naszej antenie prezydent miasta Mariusz Chrzanowski. Prace nad nowym obiektem w pobliżu parku Jana Pawła II trwają od kilku miesięcy. Do 3 sierpnia wykonawca ma już postawić dach, informuje gospodarz Łomży.
2: Mieszkańcy już będą widzieć, można powiedzieć, oprócz wykopów, które miały miejsce, tak, teraz już naocznie konstrukcję, ale już na jesieni następnego roku, jeżeli nic nie stanie oczywiście na przeszkodzie, to mieszkańcy będą mogli już korzystać z nowoczesnego lodowiska, a później oczywiście rolkowisko, jest tam ścianka wspinaczkowa, również inne atrakcje przewidziane dla młodzieży.
1: Całkowita wartość lodowiska rolkowiska wynosi prawie 15 milionów złotych, z czego 5 milionów stanowią środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Mateusz Morawiecki nie może założyć nowego klubu parlamentarnego, będąc członkiem PiS. Takie jest stanowisko rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka. Były premier ogłosił powstanie klubu dziś w Sejmie. Wczoraj z kolei Komitet Polityczny PiS wbrew zapowiedziom nie zdecydował o wyrzuceniu Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników z ugrupowania. Sprawą najpierw ma zająć się rzecznik dyscyplinarny. Rafał Bochenek z PiS mówił, że według regulaminu Sejmu można być członkiem tylko jednego klubu.
4: Pytanie, czy pan Mateusz Morawiecki dzisiaj nie oszukuje także wyborców, opinię publiczną, ponieważ to, że nas oszukiwał, jeżeli chodzi o swoje zamiary polityczne, to my to już wiemy i to zostało zdiagnozowane, ponieważ rzeczywiście miał swój własny projekt polityczny, założenia własnej partii. Natomiast dzisiaj okazuje się, że także wprowadza w błąd opinię publiczną. No, żadnego klubu nikt mu nie zarejestruje bez wyjścia z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mają w planach jeszcze dziś złożyć wniosek o założenie nowego klubu parlamentarnego. Podlascy strażacy ruszają na ratunek Hiszpanii. Już w sierpniu będą walczyć z ogromnymi pożarami lasów. 12 strażaków z grupy GFFF dołączy do polskiej misji gaśniczej w regionie Castilla-La Mancha, mówi Justyna Kusewicz, rzecznik podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
5: GFFF Poland gasi rozległe pożary, wykorzystując niewielką ilość wody i głównie narzędzia ręczne. Ta mobilność i możliwość wejścia w teren trudno dostępny bądź niedostępny dla dużych i ciężkich pojazdów sprawia, że moduł staje się coraz bardziej przydatny. 20 sierpnia 12 z nich wejdzie w skład jednej z trzech 35-osobowych zmian strażaków, pozostając w stałej gotowości do podjęcia działań gaśniczych w przypadku rozwoju pożarów wielkopowierzchniowych na terenie Hiszpanii.
1: Łącznie do Hiszpanii wyjedzie 105 strażaków, którzy od 1 do 30 sierpnia będą wspierać miejscowe służby. Ogień objął już ponad 30 tysięcy hektarów i nadal stanowi zagrożenie dla mieszkańców oraz infrastruktury.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Na długiej liście nominowanych do Literackiej Nagrody Bookera 2026 znalazły się powieści odważne, zaskakujące i trudne do zaszufladkowania. Są wielkie nazwiska, debiutanci, czarny humor, apokalipsa, rodzinne tajemnice, a nawet cela więzienna, która wymyka się prawom logiki.
6: Jury Bookera wybrało 13 książek spośród 163 zgłoszonych tytułów. Jak podkreśla przewodnicząca komisji Mary Bird, tegoroczne powieści bywają zabawne, niepokojące, magiczne, a nawet brutalne. Booker nagradza w tym roku literaturę, która podejmuje ryzyko. Wśród nominowanych znaleźli się dwaj dawni laureaci: Marlon James, zwycięzca z 2015 roku, i Douglas Stewart, nagrodzony w 2020 roku. James i Stewart mogą dołączyć do elitarnego grona autorów, którzy zdobyli Bookera dwukrotnie. Do tej pory udało się to tylko czterem pisarzom. Tegoroczny Booker nie opiera się jednak wyłącznie na znanych nazwiskach. Aż 10 autorów pojawiło się na długiej liście po raz pierwszy, a 3 nominowane książki to debiuty. Najmłodszy kandydat ma 28 lat, najstarszy 81. Tegoroczne książki zabierają czytelników od szpitala w Meksyku, przez miasto Kingston na Jamajce, szkockie wyspy Hebrydy, aż po postapokaliptyczne wybrzeże Anglii.
1: Relacjonowała Anna Rączkowska.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie 24 stopnie maksymalnie, teraz jeszcze około 21, zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Jutro ma być naprawdę słonecznie i gorąco, bo 30 stopni będą pokazywały termometry. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: zapraszamy na reklamy.
8: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę. 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
7: Po reklamie.

Ostrołęcka policja przestrzega przed fałszywymi ofertami wakacyjnych noclegów i uczula wszystkich, którzy będą rezerwowali wakacyjne wyjazdy, bo wakacje to czas zwiększonej aktywności oszustów, którzy wykorzystują pośpiech i chęć znalezienia taniego zakwaterowania, a więc warto zachować ostrożność podczas rezerwowania noclegów przez internet. Warto, to rady ostrołęckich policjantów, korzystać z renomowanych i sprawdzonych serwisów rezerwacyjnych, sprawdzić opinię o obiekcie, a także jego historię w internecie, zweryfikować adres noclegu, a tu pomocne mogą być mapy internetowe, zdjęcia satelitarne, które pozwolą sprawdzić, czy pod wskazanym adresem rzeczywiście znajduje się oferowany obiekt. Zachować ostrożność wobec ofert, których cena jest wyjątkowo niska. Warto to również skontaktować się telefonicznie z właścicielem obiektu i poprosić o dodatkowe informacje albo też zdjęcia. Nie dokonujmy wpłat na prywatne rachunki bankowe, jeśli mamy jakieś wątpliwości. Zachowujmy też całą korespondencję z wynajmującym i potwierdzenia dokonanych płatności. Unikajmy również przechodzenia do komunikatorów poza portalem rezerwacyjnym, jeśli serwis umożliwia prowadzenie korespondencji i płatności w swoim systemie. To takich kilka rad, które pozwolą nam się cieszyć wakacjami i uniknąć fałszywych ofert noclegowych.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Mieszkańcy Milewa w powiecie łomżyńskim zyskali nowoczesny i bezpieczny most nad rzeką Gać. Wczoraj uroczyście oddano do użytku obiekt wraz z przebudowanymi dojazdami, a to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat. Podkreślał to podczas otwarcia wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
1: Wiele lat zabiegu, wiele lat starań. Od 2014 roku, a tak naprawdę i wcześniej już słyszałem od mieszkańców naszej gminy, że ta inwestycja jest potrzebna, że ten mostek, dzisiaj to jest fantastyczna przeprawa, to jest ogromny most. Jest on, pewnie też będzie ciągiem zapasowym dla głównego mostu na drodze wojewódzkiej na rzeczce Gać. Ale dla naszych mieszkańców, przede wszystkim dla mieszkańców z powiatu łomżyńskiego, z gminy Łomża, jest to dojazd do Pól, a dla tych, którzy są z drugiej strony, a więc powiat zambrowski, gmina Zambrów, dojazd do kościoła.
0: Bezpieczniejszy przejazd, lepsza infrastruktura i większy komfort podróżowania to najważniejsze efekty zakończonej inwestycji, podkreślał starosta łomżyński Lech Szabłowski.
2: Do tej pory tutaj funkcjonujący most był w bardzo złym stanie technicznym. Ograniczona była nośność przejazdu pojazdów przez ten most do 3 ton. Tereny takie bardzo dobrze rozwinięte rolniczo. Mieszkańcy, w szczególności wsi Milewo, którzy mają łąki, pola po drugiej stronie rzeki Gać, przejeżdżali tym mostem, tą drogą, dużymi pojazdami, ciężkimi pojazdami, no groziło to katastrofą nawet budowlaną. Z strony gminy Zambrów mieszkańcy kilku wiosek to jest parafia Puchały, czyli oni przemieszczają się tutaj, jeżdżą przynajmniej raz w tygodniu do kościoła.
0: Otwarcie mostu to nie tylko zakończenie ważnej inwestycji, ale też kolejny krok w modernizacji infrastruktury drogowej powiatu łomżyńskiego, zauważał wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Każda nowa inwestycja infrastrukturalna, która po pierwsze zmienia jakość życia mieszkańców, jest czymś, co bardzo cieszy administrację centralną, cieszy samorząd terytorialny. Cieszę się, że mogłem w tym współuczestniczyć. Bardzo dobre informacje dla mieszkańców tego regionu, ludzi ciężko pracujących i każdego dnia wykorzystujących i tę drogę, i przede wszystkim most, który został gruntownie przebudowany i zmodernizowany.
0: Most łączy nie tylko dwie miejscowości, ale też dwie gminy, Łomża i Zambrów, a także dwa powiaty, łomżyński i zambrowski. Całkowity koszt tej inwestycji to blisko 10 milionów złotych.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Wild Wild West i Will Smith. On nie tylko zaśpiewał, a raczej zrapował piosenkę do tego filmu, ale także w tym filmie zagrał. 32 minuty po godzinie 11. Dodam jeszcze, że ta piosenka z 99 roku, więc już 27 lat kończy w tym roku. A za 7 minut profesor Jerzy Bralczyk i audycja z cyklu Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Iwona pyta, czy zamieszczając motto mamy obowiązek podać autora i czy konieczny jest cudzysłów. Pani Iwona była zaproszona na uroczystość szkolną, przyglądała się pani dekoracji, na której był cytat w cudzysłowie, ale nie był podpisany. No, czy taki cytat umieszczony na dekoracji można nazwać mottem, to jest jeszcze pytanie. W takiej sytuacji jednak, jeżeli już stawiamy cudzysłów, to z pewnością powinniśmy podać autora, bo ważne jest, kto te słowa wypowiedział. Jeżeli się na nie powołujemy i jeszcze zaznaczamy, że to są słowa cudze, to chyba warto dodać, kto był ich autorem, no chyba, że się tego ktoś wstydzi, ale i wówczas powinien pomyśleć, czy rzeczywiście taki cytat chce umieścić. Motto pełni taką trochę inną funkcję w naszych tekstach. To jest taki tekst osobny. Często występuje on jako taki element nad tekstem, wtedy dajemy koniecznie autora, albo też jest na osobnej stronie. Teraz, kiedy czytamy wielu pisarzy, także na przykład amerykańskich, którzy tymi mottami kraszą swoje utwory, to widzimy, jak chętnie nawiązują oni do tekstów innych. Ponieważ ma to taką funkcję trochę też zdobniczą, to moglibyśmy sobie wyobrazić, że takie motto miałoby inny trochę kształt, inny druk. Może nawet nie byłoby absolutnej konieczności ustawiania tam cudzysłowu. Cudzysłów nie jest zupełnie niezbędny, natomiast autor? O, oczywiście tak. Nawet jeśli to jest jakieś popularne powiedzenie, to nie szkodzi napisać popularne powiedzenie. Ale jeśli już decydujemy się na zacytowanie kogoś, to odważmy się podać, kto autorem tych słów jest.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.
3: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, światłości sumień, światłości młodych polskich sumień, przyjdź, przyjdź i umocnij w ich tę miłość, z której się kiedyś poczęła pierwsza polska pieśń Bogu Rodzica, orędzie wiary i godności człowieka na polskiej, na słowiańskiej ziemi.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filippazzi odprawił na Jasnej Górze mszę świętą. Hierarcha stara się przybywać raz w miesiącu na Jasną Górę, aby swoją posługę w Kościele Polskim zawierzać Maryi. Podkreślał, że potrzebuje pomocy Matki Bożej w swojej misji.
1: W pewnym momencie zdecydowałem, że przynajmniej raz w miesiącu chcę przyjechać tutaj na Jasną Górę, aby pomodlić się. I właśnie dzisiaj to jest ta jedna moja prywatna obecność. Moja misja w Polsce nie jest łatwa, zatem potrzebuję bardzo pomocy Matki Bożej.
0: A w tym roku przypadają 3 lata posługi w Polsce arcybiskupa Filippazziego. Na ten urząd został mianowany przez papieża Franciszka 8 sierpnia 2023 roku. Ksiądz arcybiskup jest 74. nuncjuszem apostolskim w Polsce.

0: pieszo, rowerem, a nawet biegiem w deszczu i w upale Polska pielgrzymuje na Jasną Górę. Tak można scharakteryzować lato w częstochowskim sanktuarium. Teraz docierają mniejsze grupy rowerowe i parafialne, głównie z Górnego Śląska, ale nie tylko. 4 dni w drodze, każdego dnia ponad 100 kilometrów na kółkach, w sumie 445 kilometrów. To pielgrzymka rowerowa z parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce, zorganizowana przez męską grupę różańcową Nazaret, mówi lider wspólnoty Leszek Białobrzeski.
1: To już jest czwarta nasza pielgrzymka. Co roku przyjeżdżamy, by Matce Bożej podziękować za wszystkie łaski, prosić o siły, o wytrwałość. Męska grupa różańcowa Nazaret, koncentrujemy się przede wszystkim na odmawianiu różańca, ale i ja organizuję pielgrzymki rowerowe. Również dla osób uzależnionych prowadzimy rekolekcje, pomagamy. Dla osób bezdomnych też służymy pomocą, dla ośrodków. Poza tym mamy spotkania modlitewne w kościele. Coraz więcej nas jest.
0: Ksiądz Emil Hebda przyjechał z grupą wiernych z parafii Świętej Zofii w Młodocinie, także po raz czwarty na Jasną Górę w pielgrzymce rowerowej.
2: Jak wybraliśmy się właśnie 4 lata temu po raz pierwszy, to zostało to w jakiś sposób zasiane w sercach i to często tak jest, że poprzez znajomych, kogoś z rodziny tych osób przybywa i na pewno, tak jak mówili tutaj uczestnicy, jest to taka wyprawa modlitewno-integracyjna, tak bym powiedział. Modlitwa łącząca przez Maryję z Jezusem, ale także łącząca ludzi bardzo mocno między sobą i to jest, myślę, wielką wartością.
0: Uczestnicy chwalą pielgrzymkę rowerową, mimo że też jest wyzwaniem.
3: Dorota Woźniak.
4: Jolanta Wasik.
3: Nie każdy dysponuje odpowiednio czasem, żeby sobie pozwolić na tą pieszą pielgrzymkę. Nie każdy dysponuje takim zdrowiem, czy posiada takie zdrowie, żeby sobie na to pozwolić, aczkolwiek wyprawa rowerowa, no też to jest wyzwanie.
4: Też z tego względu, że jest to krócej, bo 3 dni, że można bardziej to zaprojektować, zaplanować, jeśli się ma obowiązki jeszcze dodatkowe. No i wydaje mi się, że to jest taka bardzo pozytywna i duchowa wyprawa. Dużo energii trzeba, dużo siły.
0: Coraz bliżej Częstochowy są pątnice z Podhala i Kujaw, a piesza pielgrzymka łomżyńska na Jasną Górę wyruszy w drogę już w najbliższą sobotę, 1 sierpnia.

0: Podlascy strażacy ruszają na ratunek Hiszpanii. Już w sierpniu będą walczyć z ogromnymi pożarami lasów. 12 strażaków z grupy GFFF dołączy do polskiej misji gaśniczej w regionie Kastylia, mówi Justyna Kłusewicz, rzecznik podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: GFFF Poland gasi rozległe pożary, wykorzystując niewielką ilość wody i głównie narzędzia ręczne. Ta mobilność i możliwość wejścia w teren trudno dostępny bądź niedostępny dla dużych i ciężkich pojazdów sprawia, że moduł staje się coraz bardziej przydatny. 20 sierpnia 12 z nich wejdzie w skład jednej z trzech 35-osobowych zmian strażaków, pozostając w stałej gotowości do podjęcia działań gaśniczych w przypadku rozwoju pożarów wielkopowierzchniowych na terenie Hiszpanii.
0: Były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak powiedział, że samochody i sprzęt już są w drodze do Hiszpanii, a sami strażacy z naszego kraju wylecą do Hiszpanii w sobotę.
2: Jest to grupa strażaków przygotowana do działania przy zwalczaniu pożarów lasów na terenach trudno dostępnych. Strażacy działają przede wszystkim z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego i narzędzi ręcznych. Jesteśmy drugą co do wielkości grupą w Hiszpanii, która będzie stacjonować przez miesiąc w takich trzech grupach 35-osobowych.
0: Groźne wielohektarowe pożary lasów szaleją nie tylko w Hiszpanii, także we Włoszech, Francji, Grecji, między innymi na wyspie Paros. Jak mówi Paweł Frontczak, ze względu na przewidywaną suszę, sezon pożarowy w Europie może potrwać aż do listopada. Strażak podkreślał, że w Polsce mamy bardzo dobrze prowadzony monitoring przeciwpożarowy lasów. 9 na 10 pożarów jest gaszonych, zanim obejmie powierzchnię jednego hektara.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Czy dojdzie do jeszcze większej komercjalizacji mundialu? Wszystko na to wskazuje, bo FIFA chce dopuścić prywatnych inwestorów do działalności związanej z organizacją i komercyjną obsługą swoich turniejów. A plany mogą w przyszłości wpłynąć na częstotliwość mistrzostw świata, liczbę uczestników, wybór gospodarzy, a nawet kalendarz rozgrywek klubowych. Światowa Federacja zamierza utworzyć spółkę, która ma odpowiadać za sprzedaż praw telewizyjnych, sponsoring, bilety, licencje, a także za przygotowanie najważniejszych zawodów FIFA. Wartość spółki oszacowano na 20 miliardów dolarów. FIFA zapewnia, że zachowa kontrolę i wyłączne prawo do podejmowania decyzji sportowych. Zewnętrzni udziałowcy nie mieliby formalnego wpływu na format rozgrywek. Według krytyków presja na zwiększanie zysków może jednak skłaniać federację do dalszego rozszerzania mundialu, organizowania go częściej niż raz na 4 lata albo wybierania gospodarzy przede wszystkim pod kątem potencjalnych przychodów. Plan wywołał zdecydowany sprzeciw UEFA. Europejska Federacja oceniła, że FIFA przekracza granice, której organizacje zarządzające futbolem nie powinny naruszać. FIFA argumentuje, że pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój futbolu, a grupie potencjalnych inwestorów ma przewodzić spółka założona przez Joshua Kushnera, czyli brata zięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Doradcą FIFA przy tym projekcie jest bank JP Morgan. Utworzenie nowej spółki wymaga jeszcze poparcia większości federacji członkowskich, a także zgody Rady FIFA. Już za 20 minut, godzina 13, to jest środa, spędzają ją Państwo z Radiem Nadzieja.

Ponad 35 stopni ciepła, alerty zdrowotne, zagrożenie pożarowe i możliwy chaos komunikacyjny. Tak Wielka Brytania mierzy się z czwartą falą upałów tego lata, a u nas gorąco też będzie. I to jutro, i pojutrze. Jutro do 30 stopni w regionie, a w piątek nawet 32, więc będzie już naprawdę gorąco. Będzie także burzowo, przed czym przestrzegamy. Później w weekend letnio powyżej 25 stopni, ale bez upałów. I w kolejnym tygodniu temperatury mogą znów wzrastać nawet do 33 stopni. Miejmy to na uwadze.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 31 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na Placu Parafialnym w Poświętnem. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
5: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
4: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus stworzą nowy klub parlamentarny. Zapowiedział to dziś w Sejmie były premier Mateusz Morawiecki, a więcej powiemy w wiadomościach o godzinie 13.
1: Radio Nadzieja.

0: Na zegarach 13, czas na wiadomości, a przedstawi je Wiktoria Małż.
1: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus stworzą nowy klub parlamentarny, ogłosił jego lider Mateusz Morawiecki. Port Polska wkracza w nowy etap. We wrześniu symboliczny start budowy lotniska. W sobotę rusza 42. piesza pielgrzymka łomżyńska na Jasną Górę. Kolejny zwrot akcji w sporze między frakcjami Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Parlamentarzyści skupieni wokół byłego premiera zapowiedzieli, że utworzą własny klub parlamentarny. W jego skład wejdzie 40 posłów i jeden senator. Mówił o tym na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.
2: Sytuacja jest skomplikowana. Stronnicy Mateusza Morawieckiego zakładają własny klub, bo jak mówią, zostali wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości. Komitet Polityczny Partii jednak decyzji o ich wyrzuceniu nie podjął, a to oznacza, że na razie będą członkami PiS-u, ale ze swoim klubem. Mateusz Morawiecki mówił, że nie chce brać udziału w partyjnych gierkach.
3: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, następnie odwrotnie. Nie chcemy się wdawać w tego typu przepychanki.
2: Mateusz Morawiecki nie może założyć nowego klubu parlamentarnego, będąc członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił rzecznik partii Rafał Bochenek.
4: Pytanie, czy pan Mateusz Morawiecki dzisiaj nie oszukuje także wyborców?
2: Pytany o sytuację w PiS-ie premier Donald Tusk mówił, że z zaciekawieniem śledzi ten serial.
5: Każda telenowela budzi często negatywne emocje, że to jest kicz albo... A mnie się ten serial całkiem podoba, muszę powiedzieć.
2: Klub parlamentarny założony przez Mateusza Morawieckiego będzie trzecim co do wielkości w Sejmie.
1: Relacjonowała Sylwia Białek.
6: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: We wrześniu odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę lotniska w ramach Portu Polska. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że choć formalnie zna już datę rozpoczęcia prac, to czeka jeszcze na ostatnie szczegóły.
7: Próbne odwierty, próbne palowanie już jest. Byłem na placu budowy, widziałem te prace. Natomiast firma, która wygrała przetarg na budowanie fundamentów pod terminal, zapowiada, że stanie się to we wrześniu. Dokładną datę teoretycznie już znam, ale nie wiem jeszcze, jakie niespodzianki wykonawca natrafi na placu budowy. Wspólnie z pełnomocnikiem i firmą uzgodnimy takie oficjalne wbicie łopaty.
1: Port Polska ma być jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych obecnie realizowanych w Europie oraz największą w naszym kraju. Wartość inwestycji szacowana jest na prawie 132 miliardy złotych.
6: Najnowsze informacje z regionu.
1: Rozpoczęła się rekrutacja do żłobka miejskiego numer 2 w Ostrołęce. Rodzice najmłodszych mieszkańców miasta mogą już składać dokumenty na rok szkolny 2026-2027. Nowa miejska placówka przy ulicy Mazowieckiej zapewni dzieciom bezpieczne i nowoczesne warunki do rozwoju, zabawy oraz codziennej opieki, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
8: Oferujemy opiekę dla dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z Ostrołęki, w tym z rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz maluchy z orzeczeniem o niepełnosprawności. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem rekrutacja do żłobka miejskiego numer 2 należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45. Wszystkie szczegóły, regulamin oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w naszych mediach społecznościowych.
1: Rekrutacja potrwa do 12 sierpnia, a lista dzieci zakwalifikowanych zostanie opublikowana 14 sierpnia. W sobotę 1 sierpnia rusza 42. piesza pielgrzymka łomżyńska na Jasną Górę. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie Misjonarze. Przez 2 tygodnie pokonają oni ponad 400 kilometrów. Mieszkańcy Łomży, z którymi rozmawialiśmy, mówią zgodnie, że pielgrzymka to wyjątkowe przeżycie.
9: To takie wyzwanie duchowe na pewno, sprawdzenie się siebie, ale też pójście w jakiejś intencji, w takiej, której każdy gdzieś tam skrywa, no i myśli o tej intencji. Cały czas.
10: Co panu dała pielgrzymka?
9: To takie poznanie samego siebie. Przede wszystkim uwierzenie we własne siły, że mogę. Oczywiście przy wsparciu siły boskiej.
11: Chodziłam na pielgrzymki i powiem, że doświadczenie jest super. To jest czas modlitwy, wyciszenia, ale też bycia wspólnie razem z tymi, którzy pielgrzymują. I myślę, że to jest taki czas przemyślenia też, na czym polega życie.
12: To jest naprawdę coś pięknego. Te osoby, które były, rzeczywiście wracają wzmocnione, z radością. radością.
10: Dla mnie pielgrzymka to jest, proszę Pana, ofiarowanie Bogu czegoś, co potrzebuje w danym momencie. To tak ja uważam, no.
1: Pątnicy wyruszą z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary 1 sierpnia. Na pielgrzymkę wciąż można się jeszcze zapisać. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej pielgrzymkałomżeńska.org.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
13: Na termometrach 22 stopnie teraz, 23 do 24 to prognozowana temperatura maksymalna, zachmurzenie duże, ale przejaśni dzisiaj też sporo, jutro za to gorąco. 29 stopni na termometrach, ma być dużo słońca. W piątek ostrzegamy do 32 stopni i burzowo.
6: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
13: 6 minut po godzinie 13 słuchają Państwo Radia Nadzieja w środę, 29 lipca. My w środę zabieramy Państwa w Bieszczady, nie inaczej będzie o 13.15. Przed nami audycja o Bieszczadach inaczej.
14: Zapraszamy na reklamy.
15: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
16: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
15: Co?
16: A mleko i śmietanę kupiłeś?
15: Tak, mazurski smak.
16: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
15: Tak, mazurski smak.
16: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
15: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
17: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
18: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
19: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
18: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Frauglutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
14: Po reklamie.

0: Na audycję zaprasza dr Łukasz Bajda, historyk, przewodnik beskidzki, autor licznych publikacji poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego, pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
1: Do skojarzeń, takich potocznych skojarzeń z Bieszczadami należy architektura drewniana, sakralna, dokładnie to, co duża część turystów nazywa w taki bardzo swobodny sposób cerkiewkami. No ja chyba już na łamach naszej audycji mówiłem o tym, że nie lubię tego określenia cerkiewka, że jak ktoś tak zdrabnia, to od razu taką sztuczność w tym terminie czuję i taki apel mam do Państwa. Za każdym razem, jak będziecie chcieli powiedzieć kościółek albo cerkiewka, to pomyślcie sobie, jak źle brzmi słowo meczecik albo synagoszka. Bo to jednak pewien szacunek do miejsca kultu, do zabytku, do tutaj jakiejś perły architektury. Wydaje mi się, że należy się, więc nie kościółkujmy, nie cerkiewkujmy, ale kiedy mówimy o Bieszczadach, to rzeczywiście tych drewnianych, dawnych w większości cerkwi jest sporo, bo do II wojny światowej większość mieszkańców było wyznania grecko-katolickiego. To też częściej można było w krajobrazie dawnej wsi bieszczadzkiej zobaczyć cerkiew niż kościół. Do naszych czasów jednak prawie 70% tych często bardzo zabytkowych cerkwi zostało zniszczonych. No tutaj lata 40. to bardzo trudny czas w Bieszczadach, ale i później te miejsca kultu były niszczone, a przynajmniej władze czasem nie pozwalały na ich ratowanie. Zresztą tutaj taki głośny przypadek z 80. roku z Rajskiego, gdzie jak mieszkańcy zwrócili się do władz o przekazanie im dawnej cerkwi z przeznaczeniem na kościół, to wojsko w ramach ćwiczeń tę cerkiew wysadziło. Także jeszcze 40 kilka lat temu niszczono te zabytkowe cerkwie w Bieszczadach. Ale oczywiście, choć było też troszkę i do tej pory jest zachowanych, murowanych dawnych cerkwi, to jakoś tak jest, że zainteresowanie ludzi i największy taki emocjonalny stosunek ludzie w opowieściach mają do tych drewnianych świątyń, do tych drewnianych cerkwi, no tak czasem zdrabnianych, jak to na początku powiedziałem. No i tutaj zarówno obiekty sakralne, jak i świeckie, zarówno kościoły, jak i cerkwie z terenu całego województwa zostały, najciekawsze obiekty z tychże, wpisane na trasy szlaku architektury drewnianej. Tutaj idea, żeby najciekawsze takie obiekty drewniane, zabytkowe wpisać w jeden szlak, jakoś tutaj też wspólną taką identyfikację za pomocą tablic informacyjnych, za pomocą drogowskazów, wspólną akcję promocyjną. Ideę tego szlaku rzucono w 2000 roku, czyli już ponad 25 lat temu. Tutaj początkowo mówiono o województwie podkarpackim i małopolskim, później także do tego projektu szlaków architektury drewnianej dołączyły województwo śląskie i świętokrzyskie. No tutaj w sumie przeszło 400 obiektów znalazło się na szlakach architektury drewnianej, z czego 130 w naszym województwie. No i z czego oczywiście wiele interesujących obiektów na terenie Bieszczadów. I tutaj też mówiąc o całym szlaku architektury drewnianej w województwie podkarpackim, możemy mówić o 9 trasach, których 3 w większym lub mniejszym stopniu dotyczą szeroko pojętych Bieszczadów. No najbardziej oczywiście trasa numer 3 Ustrzycko-Leska, ale też nie można pominąć trasy numer 4 Sanocko-Dukielskiej. Tam właśnie znajdują się cerkwie z Komańczy i okolic. No i jeszcze trzeba wspomnieć trasę sanocko-dynowską, bo dla osób, które od Rzeszowa Doliną Sanu chcą się udawać w Bieszczady, to tam też naprawdę piękne, sakralne obiekty drewniane do dziś się zachowały. I tutaj, jeżeli chodzi o sam ten potencjał tkwiący w tych pięknych świątyniach, zwłaszcza architektury cerkiewnej, to również dostrzegane jest to po drugiej stronie granicy i w ostatnich latach do tych szlaków podkarpackich dołączyło także wytyczenie tras po najciekawszych obiektach po stronie ukraińskiej w obwodach lwowskim, zakarpackim i iwano-frankiwskim. Tutaj, kiedy jedziemy w Bieszczady, wiadomo, nie wszystkie z tych zachowanych dawnych, drewnianych cerkwi są wpisane na szlak architektury drewnianej, ale trzeba wspomnieć, że na szlaku architektury drewnianej znajdują się również dwie najcenniejsze bieszczadzkie cerkwie, czyli te świątynie, które w 2013 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To był wtedy taki duży wpis polsko-ukraiński, ale z terenu Bieszczadów wówczas dwa obiekty zostały na tę prestiżową listę wstawione i pierwszy obiekt to oczywiście dawna cerkiew, a obecnie kościół w miejscowości Smolnik nad Sanem. Smolnik to jedna z dwóch miejscowości o tej nazwie, także łatwo się pomylić, bo w Smolniku nad Sanem, ja zawsze mówię moim Smolniku, bo jest w gminie Lutowiska, gdzie jestem zameldowany, zresztą w Smolniku nad Sanem, w tej dawnej cerkwie, obecnie kościele chrzczony był mój synek, także ja mam duży sentyment do tej świątyni, także tutaj owa cerkiew, mówiąc o pierwotnym przeznaczeniu, wzniesiona w 1791 roku, jest reprezentującą ten archaiczny styl budownictwa, nazywany często stylem bojkowskim. Czyli tak w takiej formie została ta świątynia wybudowana, jak dawni mieszkańcy Bieszczadów niemal wszystkie swoje dawne świątynie budowali. I większość z tych świątyń, czy to zniszczonych w tych latach 40., ale też wcześniej zastąpionych nowymi, bo tak to było zarówno z zabytkowymi kościołami, jak i z zabytkowymi cerkwiami w wieku XIX, kiedy nie było jeszcze świadomości ochrony zabytków. Często było tak, że jak budowano nową, czasem drewnianą, czasem murowaną świątynię, to przeżytek był wtedy burzony, a w lepszym przypadku sprzedawany innej wsi i zdemontowaną świątynię potem wywożono gdzieś dalej i stawiano na nowo. Ale w Smolniku tak się nie stało i ta dawna cerkiew, a obecnie kościół w tej pięknej miejscowości był dumą swojej społeczności przez bardzo długi czas. No i jest nim do dziś, bo tutaj po II wojnie światowej, kiedy te tereny powróciły w granice państwa polskiego w 1951 roku i Smolnik również, to początkowo świątynia nie była traktowana tak jak powinna. Nie był to obiekt sakralny, bo przez lata był tam magazyn, między innymi siano tam trzymano i dopiero w 1974 roku świątynia została przywrócona do kultu już jako kościół filialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ramach parafii rzymskokatolickiej z Lutowisk. To też takie charakterystyczne, że te dawne cerkwie, które przetrwały do naszych czasów, bardzo często zostały uratowane tylko dlatego, że miejscowe społeczności rzymskokatolickie zainteresowały się nimi i po często bardzo długich i niełatwych staraniach uzyskały zgodę władz na przejęcie dawnych cerkwi na kościoły, no co się oczywiście wiązało potem z dużym trudem remontu, bo te świątynie nieremontowane, pozbawione opieki ze strony władz, wykorzystywane w zupełnie inny niż powinny sposób, po prostu niszczały, no a wiele z nich nie przetrwało do naszego czasu. To, co wspominałem o tych około 70% tych dawnych cerkwi zniszczonych. No tutaj ta piękna drewniana świątynia w stylu bojkowskim ze Smolnika zachwyca z zewnątrz tą swoją archaiczną architekturą. Wewnątrz co prawda nie zachowało się oryginalne wyposażenie, ale wnętrze świątyni nawiązuje do tej tradycji cerkiewnej, bo tam troszkę ikon można zobaczyć. Też są elementy, które przetrwały pierwotnej polichromii tego malowania ścian, co podkreśla również bardzo cenny charakter tego pochodzącego z XVIII wieku zabytku. Ale tutaj sprawy nie są łatwe z zabytkami. Wiadomo, że drewniane świątynie, no jak wszystkie drewniane budynki, nie lubią ognia, ale w Smolniku mieliśmy do czynienia z dosyć nietypowym atakiem na ten zabytek, na tę świątynię, bo kiedyś jedna niedźwiedzica próbowała wejść na dach cerkwi, obecnie kościoła w Smolniku. To było już pewnie ze 20 lat temu, jak to rójka pszczela zrobiła sobie gniazdo w jednej z wież świątyni i niedźwiedzicy, której pachniało tam miodem, zachciało się tam wejść. Także były ślady przez dłuższy czas zdrapanego obicia ścian świątyni i ślady pazurów niedźwiedzich. Także tam niektórzy żartowali, że to by trzeba było zostawić jako atrakcję dla turystów. Zresztą tam też w ramach atrakcji kiedyś, chyba to był poniedziałek wielkanocny, były 3 niedźwiedzie widziane pod świątynią. To się ludzie śmiali, że chciały zdążyć na nabożeństwo przed mieszkańcami. No nie wiem, czy na tyle są pobożne. Bieszczadzkie niedźwiedzie, dość, że rzeczywiście zanim tam tereny w pobliżu świątyni zostały pogrodzone, no to były tam te drapieżniki widywane. No tutaj jeszcze jednym zdaniem chciałem wspomnieć o tym stylu bojkowskim, czyli mamy te dachy brogowe, te dachy wieńczące każdą z części świątyni od przednawia przez nawę aż do sanktuarium, czyli cerkiewnego prezbiterium, które świątyni oddzielone pierwotnie było oczywiście ikonostasem i to właśnie bardzo dobrze możemy w Smolniku nad Sanem zobaczyć. Także jako cerkiew nosiła wezwanie świętego Michała Archanioła, a jako kościół świątynia w Smolniku nosi wezwanie w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Ale wspomniałem przedtem, że na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zostały wpisane 2 bieszczadzkie dawne cerkwie. Tutaj trzeba wspomnieć też o miejscowości Turzańsk i również noszącej wezwanie świętego Michała Archanioła cerkwi w tej miejscowości. Tutaj sama cerkiew wybudowana w początkach, w pierwszych latach XIX wieku. Obecnie jest pod opieką społeczności prawosławnej, ale jako grecko-katolicka służyła przez ponad 100 lat, aż do czasu przesiedleń. Później przez krótki okres była kościołem rzymskokatolickim, a od 1963 roku została przejęta przez społeczność prawosławną. I tutaj jak pojadą Państwo w okolice Komańczy, warto odbić od trasy wiodącej z Zagórza przez Rzepeć do tej znanej bieszczadzkiej miejscowości i właśnie udać się do Turzańska. To jest właśnie tak jak w Smolniku mamy przykład tego stylu nazywanego bojkowskim, czyli od nazwy tych bieszczadzkich górali, to w Turzańsku mamy cerkiew charakterystyczną dla wschodniej Łemkowszczyzny. I czasem mówi się, że Turzańsk, Rzepeć i Komańcza to są cerkwie wschodnio-łemkowskie albo osławickie. Tutaj takie barokowe zwieńczenia są, barokowe hełmy są na poszczególnych częściach, ale no, z niczym się tych świątyń nie da pomylić. Od razu jak na pierwszy rzut oka ktoś, kto choć troszkę zna region, to będzie wiedział, że chodzi o okolice Komańczy i w Turzańsku taka cerkiew nieco jeszcze rozbudowana, ale w tym stylu wschodnio-łemkowskim jest do zobaczenia. No i tam w Turzańsku możemy zobaczyć oryginalny ikonostas, oryginalne polichromie, także świątynia niezwykle piękna, wspaniale w ostatnich latach remontowana, godna polecenia, a nie jest tak często odwiedzana, bo jednak te 3 kilometry od głównej trasy trzeba odbić i to turystów zniechęca. A kiedy będziecie w Turzańsku, to zachęcam też do tego, żeby udać się na Suliłę. To jest no, zalesiona teraz w większości góra, ale tam właśnie jak zostawimy samochód w górnej części Turzańska, udamy się drogą leśną na szczyt Suliły i potem łąkami będziemy sobie schodzili do cerkwi, to też dolinę wsi Turzańsk możemy zobaczyć. No i oczywiście troszeczkę zadumać się nad historią już tej zachodniej części naszego regionu, który to wschodnią Łemkowszczyzną jest nazywany. Oczywiście tych cerkwi, które są na szlaku architektury drewnianej, które są godne polecenia, jest znacznie więcej. No tutaj problemem jednak jest to, że często turyści narzekają, że nie można wejść do środka i rzeczywiście nawet te obiekty ze szlaku architektury drewnianej, no często po prostu możemy podziwiać tylko z zewnątrz. Dlatego też warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że Smolnik nad Sanem, o którym mówiłem przed chwilą, no tutaj dzięki panu Adamowi, lokalnemu parafianinowi, leśnikowi, pszczelarzowi jest udostępniany zmiany turystom. Pan Adam sporo czasu społecznie nam spędza i udostępnia świątynię, opiekując się kluczem. Zresztą tam też parafia i ksiądz proboszcz Ludowisk dbają o to, że nawet pod nieobecność pana Adama czasem też otwarta świątynia jest i w sezonie turystycznym Smolnik od środka można zobaczyć. W Turzańsku tam na drzwiach jest telefon, można sobie wcześniej umówić, żeby pan, który opiekuje się kluczami, przyjechał. Tylko też apeluję do państwa, że właśnie jak się uda wejść do środka, to żeby do takiej skarbony zawsze coś zostawić, bo zabytek to z jednej strony duma dla społeczności, ale to są też koszty i warto o tym pamiętać i nieładnie jest na przykład brać cegiełkę, nie składając ofiary, jak to czasem w Smolniku sam widziałem wśród turystów, którzy ze mną tam przyjeżdżali. Zresztą zawsze zwracałem uwagę, że cegiełka to jest za wykupienie choćby symbolicznego jakiegoś tam datku, złożenie na rzecz utrzymania świątyni. No tutaj w okolicach Komańczy często też otwarta jest cerkiew w Szczawnem, też z zachowanym ikonostasem, zachowanymi malowidłami. Tam pani Ania z lokalnej prawosławnej społeczności sporo czasu poświęca, więc tam ta położona przy głównej drodze cerkiew jest chętnie odwiedzana przez turystów, ale też takich przykładów świątyń ze szlaku architektury drewnianej, które zachwycają swoją architekturą, swoim wyposażeniem, jest wiele i też warto wspomnieć, że nie wszystkie drewniane cerkwie zostały wpisane na szlak architektury drewnianej, a niektóre bardzo ładne. No, dla mnie osobiście taką nie znajdującą się na szlaku architektury drewnianej, ale piękną świątynią jest dawna cerkiew, obecnie kościół w miejscowości Leszczowate. Jak kiedyś się państwu uda zbłądzić tam w okolice Ustrzyk Dolnych, to ta niezbyt wiekowa, bo mająca zaledwie 100 lat cerkiew z 1922 roku ma, chociaż obecnie od lat jest kościołem, zachowany ikonostas, zachowane oryginalne malowidła, naprawdę piękna świątynia. Zresztą to piękno zaklęte w drewnie, jak to niektórzy mówią, czyli te świątynie. Oczywiście nie tylko dawne cerkwie, bo też trzeba wspomnieć, że na szlaku architektury drewnianej znajduje się kościół w średniej wsi, czyli najstarsza drewniana świątynia w Bieszczadach. Także zachęcam do podróżowania szlakiem architektury drewnianej, a także swoimi własnymi, samodzielnie wytyczonymi szlakami samochodowymi po naszym regionie.
0: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.

0: Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to jesienią przyszłego roku mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnego lodowiska Rolkowiska. Tak mówił na naszej antenie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Prace nad nowym obiektem w pobliżu parku Jana Pawła II trwają od kilku miesięcy do 3 sierpnia. Wykonawca ma już postawić dach, informuje gospodarz miasta.
1: Mieszkańcy już będą widzieć, można powiedzieć, oprócz wykopów, które miały miejsce, tak, teraz już naocznie konstrukcję, ale już na jesieni następnego roku, jeżeli nic nie stanie oczywiście na przeszkodzie, to mieszkańcy będą mogli już korzystać z nowoczesnego lodowiska, a później oczywiście rolkowisko, jest tam ścianka wspinaczkowa, również inne atrakcje przewidziane dla młodzieży.
0: A całkowita wartość lodowiska Rolkowiska to prawie 15 milionów złotych, z czego 5 milionów stanowią środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Już za 19 minut, godzina 14.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Premier Donald Tusk spotka się z Wołodymirem Zełenskim, prezydentem Ukrainy w Lublinie. Więcej o tym spotkaniu powiemy za 7 minut w wiadomościach o 14:00.

0: Jest 14. Czas na wiadomości. Przedstawi Wiktoria Małż.
1: Premier Donald Tusk spotka się w Lublinie z prezydentem Ukrainy. Tradycja i bezpieczeństwo idą w parze. W województwie podlaskim ruszył program Smak Bezpiecznej Wsi. Fala gorąca nadciąga do Polski. Od jutra nawet ponad 30 stopni. Premier Donald Tusk spotka się w Lublinie z Wołodymirem Zełenskim. Prezydent Ukrainy wraca ze Stanów Zjednoczonych do Kijowa przez Polskę. Jego samolot po przelocie przez ocean lądował w Irlandii, skąd ma polecieć do Lublina.
2: Portal Europejska Prawda napisał, że będzie to pierwsze spotkanie Zełenskiego z Tuskiem od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym. Portal przypomniał, że chodziło o nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Europejska Prawda napisała także, że w najostrzejszej fazie konfliktu samolot Zełenskiego przestał latać przez Polskę. Dodała też, że w Polsce doszło do aktów agresji wobec Ukraińców. Według ukraińskich dziennikarzy spotkanie Tuska z Zełenskim związane jest z 6. rocznicą powołania polsko-ukraińsko-litewskiej platformy współpracy. Pracy nazywanej Trójkątem Lubelskim. W trakcie rozmowy z premierem Polski prezydent Ukrainy ma poinformować szefa polskiego rządu o rezultatach wizyty w Stanach Zjednoczonych.
1: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Tradycyjne przepisy i nowoczesne bezpieczeństwo. W województwie podlaskim ruszają warsztaty z dofinansowaniem. Blisko 100 tysięcy złotych trafi do kół gospodyń wiejskich i organizacji społecznych z południowej i centralnej części regionu. To środki z programu Smak Bezpiecznej Wsi, który łączy pielęgnowanie kulinarnego dziedzictwa z nauką praktycznych umiejętności przydatnych na co dzień i w sytuacjach kryzysowych, mówi Bogdan Dyjuk, członek zarządu województwa podlaskiego.
4: Rozpropagować swoje funkcjonowanie w środowisku, aby państwa działalność jako kół gospodyń i gospodarzy wiejskich była w szerszym otoczeniu znana. Ta inicjatywa rozwija się, kwitnie i oby tak w naszym podlaskim województwie było również w latach następnych. Gratuluję i powodzenia do dzieła.
1: Władze regionu liczą, że w kolejnych edycjach uda się zwiększyć pulę środków, by jeszcze więcej organizacji mogło rozwijać swoją działalność i promować regionalne dziedzictwo. Do Polski powracają upały. Już dziś w całym kraju będzie bardzo gorąco, a od jutra w większości regionów termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
5: Dzisiaj mamy dosyć przyjemny dzień. Mamy niewielkie zachmurzenie nad Polską. Na północy jest tam nieco więcej chmur. Na zachodzie występują lokalnie jakieś słabe przelotne opady deszczu, ale generalnie dzisiaj mamy dosyć spokojną aurę. Temperatura aktualnie na krańcach zachodnich naszego kraju waha się w okolicach 26 stopni, więc jeszcze tych upałów nie mamy, natomiast temperatura nam stopniowo wzrasta. Już jutro na zachodzie kraju spodziewamy się temperatur rzędu nawet 35-36 stopni.
1: Według prognoz pogody temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza mogą utrzymać się przez tydzień na zachodzie, południu i w centrum Polski.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Potyczki rycerzy, pokazy jazdy konnej oraz msza święta polowa. Między innymi tak będzie wyglądał kolejny festyn świętego Wawrzyńca organizowany przez gminę Łomża. Odbędzie się on 9 sierpnia. Będzie to wielkie rycerskie świętowanie, mówi Piotr Kłys, wójt gminy Łomża.
6: Bardzo fajny rycersko-archeologiczny festyn, na którym przygotowaliśmy niesamowite atrakcje. Po raz kolejny Państwo zobaczycie potyczki rycerzy, pokazy jazdy konnej, a także i przedstawienie, w którym będzie brało udział około 60 rekonstruktorów, w tym seniorzy z gminy Łomża. Tuż przed tym wydarzeniem o godzinie 11 na wspomnianym już przeze mnie wzgórzu będziemy uczestniczyć w polowej mszy świętej i serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, bo będzie to jak co roku. Wielkie święto rodzinne.
1: Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia na wzgórzu Świętego Wawrzyńca oraz Górze Królowej Bony. I tym zaproszeniem kończymy wiadomości. Dziękuję Państwu za uwagę. O godzinie 16 zapraszamy na Flesz Regionu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Jutro upały nadciągają nad region. Warto o tym pamiętać. Do 30 stopni, w piątek nawet do 32. A dziś do końca dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, 24 stopnie na termometrach. W nocy temperatura spadnie do 12.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
7: Po reklamie.

A to ostatnia środa lipca, spędzają ją Państwo z Radiem Nadzieja. Już 8 minut po godzinie 14, a kwadrans po 14 zapraszamy na audycję Agroinfo, blisko rolnika.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Rok pracy, bilans działań i rozmowy z rolnikami. Tak można opisać konferencję podsumowującą 12 miesięcy działań ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Wydarzenie odbyło się w gospodarstwie rolnym w miejscowości Czyżew-Ruźwieś w województwie podlaskim. Katarzyna Polewko, zapraszam na relację ze spotkania.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Minister Stefan Krajewski podczas wystąpienia mówił o najważniejszych działaniach resortu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
2: Możemy powiedzieć, że rok to długo i rok to krótko, bo to, co chciałoby się zrobić, to, co chciałoby się przedstawić, zawsze jest tak, że chce się, żeby to było szybciej, sprawniej, lepiej. Są rzeczy, na które mamy wpływ, na niektóre wpływu nie mamy, chociażby kryzys klimatyczny, anomalia pogodowe, które nas dotykają, a rolnicy doskonale wiedzą, że nie każda wiosna jest łatwa, nie każde żniwa są udane, nie na wszystko właśnie mamy wpływ. W ciągu tego roku byłem we wszystkich województwach i z taką merytoryczną dyskusją, rozmową o tym, co ważne, co potrzebne, co trzeba natychmiast zmienić, co może poczekać dłużej, ale trzeba to zmienić. Ale to tysiące rozmów z rolnikami w różnych miejscach. Co z konkretów, które chciałbym przedstawić, o których chciałbym opowiedzieć, bo przecież na tym powinniśmy się skupić. To 17 ustaw, które przeprowadziliśmy. 9 projektów w pracach rządowych, ale też 128 rozporządzeń, które mają ułatwić, usprawnić pracę całego sektora. Między innymi skrócenie okresu międzywycieleniowego, ubój pastwiskowy, zmiany w Funduszu Ochrony Rolnictwa, przemieszczenie świń bez papierowych świadectw. To są rzeczy, które nie są może tak efektywne i widoczne, ale są niezwykle potrzebne, by ułatwiać funkcjonowanie rolników. Ale też zapowiadałem rok temu, że przeprowadzę 3 ważne ustawy dla rolników, dla obszarów wiejskich. Po pierwsze, aktywny rolnik. Udało się przeprowadzić konsultacje z organizacjami, ze związkami zawodowymi, z rolnikami indywidualnymi. Udało się przeprowadzić tę ustawę przez rząd, przez parlament, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Były zgłaszane poprawki, była dyskusja nad tym projektem. Wydawałoby się, że już podpis prezydenta będzie formalnością. Pan prezydent zdecydował inaczej. Rozumiem, że miał do tego prawo, ale nie rozumiem tej decyzji. Ustawa o aktywnym rolniku nie miała nikogo w jakiś sposób rugować z gospodarstwa, z ziemi, ale miała sprawić, żeby pieniądze trafiały do aktywnych, czynnych rolników. Ustawa, która też jest niezwykle ważna, o zachowaniu rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Jest już po stałym Komitecie Rady Ministrów. Niezwykle ważne, żeby ona przeszła przez parlament sprawnie i mam nadzieję, że w przypadku tej ustawy pan prezydent nie będzie miał dylematu, że ją podpisze, bo na to czekają rolnicy, czekają przedsiębiorcy, przetwórcy z obszarów wiejskich. Podwyższenie kwoty premii dla młodego rolnika z 200 do 300 tysięcy. To stało się faktem, obowiązuje. To też otwarcie agroterminala. Gdański agroterminal, który będzie służyć rolnikom, żeby wywieźć zboże, żeby wyeksportować sprawniej i szybciej. To nie są czcze zapowiedzi, a to jest konkretna realizacja tego, co obiecaliśmy. Oznaczenie owoców i warzyw na półkach sklepowych flagą kraju pochodzenia. Kiedy zapowiadałem najniższy w historii kredyt dla rolników, oprocentowanie 1%. W czwartym kwartale 2025 roku rolnicy zawarli prawie 14,5 tysiąca umów na łączną kwotę około 3 miliardów złotych. I wiem, że kredyt nie jest jedynym rozwiązaniem, ale jest jednym z wielu, żeby w trudnej sytuacji wspomóc rolników. W czwartym kwartale 2025 roku uruchomiono pożyczki na spłatę wymagalnych zobowiązań cywilnoprawnych w łącznej kwocie 30 milionów złotych. W tym roku będzie to 100 milionów złotych po to, by pomóc rolnikom w trudnej sytuacji. ale też wspólna polityka rolna po 2027 roku. Robimy wszystko, by ten budżet był jak największy. Naprawiliśmy zielony, europejski zielony ład, umowa z krajami Mercosuru. Przyjęliśmy uchwałę, w której jednoznacznie powiedzieliśmy, że będziemy przeciwko tej umowie. Zrobiliśmy wszystko, by zbudować mniejszość blokującą. Kiedy widzieliśmy, że się nie da tej mniejszości zbudować, zaproponowaliśmy hamulec bezpieczeństwa, różnego rodzaju środki ochronne, które miały doprowadzić, że w momencie, kiedy zacznie ta umowa obowiązywać, będziemy chronić polskich rolników, polskich konsumentów. I to wszystko się dzieje. Ale też pojawiły się pierwsze dane za maj 2026 roku. Zwiększyliśmy eksport z Polski do krajów Mercosur z 4,4 miliona euro do 5,9 miliona euro. Zmniejszyliśmy import.
1: W czasie wystąpienia ministra Stefana Krajewskiego pojawiły się podziękowania, ale także obietnice dalszej wytężonej pracy na rzecz rolników i rolnictwa.
2: Ziemia dla rolnika, zmiany sposoby dzierżawienia gruntów, zasobu Skarbu Państwa, aby te gospodarstwa rodzinne, młodzi rolnicy mogli dostać szansę na powiększenie swojego gospodarstwa na preferencyjnych warunkach, oddłużanie gospodarstw i szybsza pomoc dla rolników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale też gruntowna reforma instytucji rolniczych. Wspieramy dalej produkt polski. My chcemy, żeby było znakowane jeszcze bardziej to, co jest nasze, lokalne. To też kwestia automatów stawianych dzisiaj w wielu miejscach, warzywomaty, jajkomaty, ale też zakaz utylizacji żywności, która jest prowadzona przez sklepy ze względu na skończenie się okresu przydatności. Nie wszystko przychodzi łatwo, trzeba rozwiązań. Są problemy, pozwólcie nam działać, a wierzę, że równie z nimi sobie poradzimy. Rolnicy są dla mnie niezwykle ważni, zawsze będę stał po waszej stronie, niezależnie od funkcji, jakie pełnię, niezależnie od miejsca, w którym jestem. Taka jest moja rola.
1: Spotkaniu towarzyszyła debata poświęcona wyzwaniom, z jakimi mierzy się dziś polskie rolnictwo. O regionalne smaki zadbały koła gospodyń wiejskich, a atmosferę uzupełniły występy artystyczne.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd informacji dla rolników. Pierwszy miesiąc obowiązywania umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur przyniósł korzystne wyniki dla polskiego handlu artykułami rolno-spożywczymi. Wstępne dane pokazują, że polskie produkty są atrakcyjne dla rynków państw Mercosur. W maju 2026 odnotowano wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych do państw Mercosur przy jednoczesnym spadku importu. Więcej o danych można przeczytać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Agroinfo.
3: Hodowcy trzody apelują, minister odpowiada. W związku ze stale pogarszającą się sytuacją rynkową w sektorze wieprzowiny, minister Stefan Krajewski skierował kolejny wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy dla producentów świń. Polscy producenci borykają się ze spadkiem cen od wielu miesięcy. Cena świń w Polsce jest niższa o 7% od średniej w Unii Europejskiej. Minister Stefan Krajewski zwrócił się do unijnego komisarza do spraw rolnictwa i żywności z wnioskiem o uruchomienie przez Komisję Europejską nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń w Polsce. Celem pomocy jest finansowa rekompensata braku opłacalności produkcji w związku z notowanym na rynku znaczącym spadkiem cen świń.
0: Agroinfo.
3: Był apel o pomoc, jest odpowiedź. Gdy na początku lipca minister Stefan Krajewski wizytował zniszczone przez grad uprawy, prosił o wsparcie dla poszkodowanych gospodarstw. Na prośbę szefa resortu rolnictwa odpowiedziała Krajowa Grupa Spożywcza, przygotowując pakiet szczególnych rozwiązań. To 20% obniżki ceny kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczonego do siewów ozimych w 2026 roku, a także 50% obniżki opłaty za odstępstwo rolne w przypadku wykorzystania do siewu jesiennego 2026 materiału z własnego zbioru. Więcej o wsparciu przeczytamy na stronie ministerstwa.
0: Agroinfo.
3: Nowelizacja rządowej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt z podpisem prezydenta. Nowe przepisy uproszczą zasady ubezpieczania upraw. Rolnicy nie będą już musieli mierzyć się ze skomplikowanym systemem określenia klasy gleby przy korzystaniu z ubezpieczeń. To odpowiedź na wnioski, jakie wpływały do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Rozpoczęła się rekrutacja do żłobka miejskiego nr 2 w Ostrołęce. Rodzice najmłodszych mieszkańców miasta mogą już składać dokumenty na rok szkolny 2026-2027. Nowa miejska placówka przy ulicy Mazowieckiej zapewni dzieciom bezpieczne i nowoczesne warunki do rozwoju, zabawy i do codziennej opieki, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
1: Oferujemy opiekę dla dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z Ostrołęki, w tym z rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz maluchy z orzeczeniem o niepełnosprawności. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem rekrutacja do żłobka miejskiego nr 2 należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45. Wszystkie szczegóły, regulamin oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w naszych mediach społecznościowych.
0: Rekrutacja potrwa do 12 sierpnia, a lista dzieci zakwalifikowanych zostanie opublikowana dwa dni później, czyli 14 sierpnia.

0: Już jutro w kaplicy w Ostrożnym odbędzie się uroczystość ku czci Matki Bożej Anielskiej. Modlitewne spotkanie rozpocznie się o 10.30 nabożeństwem różańcowym. O 11.00 sprawowana będzie uroczysta msza święta. Do wspólnej modlitwy zaproszeni są wszyscy diecezjanie, parafianie i goście spoza diecezji. Zaprasza ksiądz Mariusz Szulc, asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskich.
1: Porciunkula, czyli mała cząstka. Nazwa ta odnosi się do kapliczki Matki Bożej Anielskiej, będącej dzisiaj najmniejszym sanktuarium świata, którą święty Franciszek w XIII wieku otrzymał w darze i odbudował własnymi rękoma. Dlatego my również pragniemy wszystkich parafian, wszystkich diecezjan, a także gości zaprosić do małej kapliczki w lesie, w Ostrożnym, kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, aby wspólnie modlić się, aby wspólnie przeżywać uroczystość odpustową już jutro, 30 lipca o godzinie 10.30 różaniec, a o godzinie 11.00 uroczystość. Czysta msza święta odpustowa z procesją.
0: A przypominamy, że w każdą pierwszą sobotę miesiąca do kaplicy Matki Bożej Anielskiej organizowana jest piesza pielgrzymka z Łomży.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Estetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Estetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

Już za 8 minut 15, za 3 minuty fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. O 15 koronka do miłosierdzia Bożego z Państwa udziałem, więc zapraszamy, aby od 15 dzwonić i łączyć się do wspólnej modlitwy na antenie Radia Nadzieja 512 123 502 lub 512 123 503. To numer telefonów do naszego studia.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Sił fizycznych nie miałam wcale. Męka odebrała mi je zupełnie. Cały ten czas byłam jakby w omdleniu. Każde drgnienie serca Jezusa odbijało się w moim sercu i przeszywało moją duszę. Nawet gdyby te męki mnie samej dotyczyły, to bym mniej cierpiała. Ale kiedy patrzę na Tego, którego ukochało całą mocą serce moje, że On cierpi, a ja Mu w niczym ulżyć nie mogę, serce moje rozpadało się w miłości i goryczy. Konałam z Nim, a skonać nie mogłam. Ale nie zamieniłabym tego męczeństwa za wszystką rozkosz świata całego. Miłość moja w tym cierpieniu spotęgowała się do niepojęcia. Wiem, że Pan mnie podtrzymywał swą wszechmocą, bo inaczej nie wytrzymałabym ani chwili. Wszystkie rodzaje męk przeżywałam razem z Nim w sposób szczególny. Nie wszystko jeszcze świat wie, co Jezus cierpiał. Towarzyszyłam Mu w ogrójcu i w ciemnicy. W badaniach sądowych byłam z Nim w każdym rodzaju męki Jego. Nie uszło uwagi mojej ani jeden ruch, ani jedno spojrzenie Jego. Poznałam całą wszechmoc miłości i miłosierdzia Jego ku duszom.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Twój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy ze studia Radia Nadzieja. Pozdrawia Was ksiądz Dariusz Tybura i zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do modlitwy pierwszą osobę.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy naszej całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego
2: Bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłaci za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłaci, zapraszam kolejną osobę.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Dziś Kościół katolicki wspomina świętych Martę, Marię i Łazarza. To rodzeństwo z Betanii należące do grona najbliższych przyjaciół Jezusa. Ich postawa pokazuje, że wiara wyraża się zarówno w codziennej służbie, jak i w uważnym słuchaniu Bożego Słowa, mówi ksiądz Jan Krupka.
2: Byli dla Jezusa, tak po ludzku mówiąc, pewnym oparciem. I to zrozumiałe, bo Betania, znajdując się w pobliżu Jerozolimy, była takim pewnym miejscem, w którym Jezus mógł się zatrzymać. W ciągu dnia nauczając w Jerozolimie, mógł udawać się później do Betanii, gdzie zatrzymywał się na posiłek, na odpoczynek, na nocleg, jeśli była taka potrzeba.
1: Właściwa relacja z Jezusem nie tylko pozwala na budowanie dobrych relacji z rodzeństwem, ale także uczy budować relacje z innymi ludźmi.
2: Marta i Maria w różny sposób przyjęły Jezusa, czy też podeszły do faktu, że Jezus się u nich zatrzymał. Marta zajęła się przygotowaniem posiłku i innych rzeczy. Maria zaś korzystała z okazji, by usiąść u stóp Jezusa i przysłuchiwać się Jego nauce. Jezus do końca nie potępia ani jednej, ani drugiej, ale zaznacza, że to, co Maria uczyniła, a więc słuchanie Słowa Bożego, to jest ta szczególnie wartościowa cząstka. Każdy z tych właśnie w tym rodzeństwie, myślę, że ma swoje znaczenie, przy których warto się zatrzymać, pochylić się, aby oni nam też służyli pewnym przykładem w naszym byciu bliskim Jezusowi.
1: Wspomnienie świętych Marty, Marii, Łazarza zostało ustanowione przez papieża Franciszka w 2021 roku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W sobotę 1 sierpnia rusza 42. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie Misjonarze. Przez 2 tygodnie pokonają oni ponad 400 kilometrów. Mieszkańcy Łomży, z którymi rozmawialiśmy, mówią zgodnie, że pielgrzymka to wyjątkowe przeżycie.
3: To takie wyzwanie duchowe na pewno, sprawdzenie się siebie, ale też pójście w jakiejś intencji, w takiej, której każdy gdzieś tam skrywa, no i myśli o tej intencji cały czas.
4: Co panu dała pielgrzymka?
3: To takie poznanie samego siebie. Przede wszystkim uwierzenie we własne siły, że mogę. Oczywiście przy wsparciu siły boskiej.
5: Chodziłam na pielgrzymki i powiem, że doświadczenie jest super. To jest czas modlitwy, wyciszenia, ale też bycia wspólnie razem z tymi, którzy pielgrzymują. I myślę, że to jest taki czas przemyślenia też, na czym polega życie.
6: To jest naprawdę coś pięknego. Te osoby, które były, rzeczywiście wracają wzmocnione, z radością.
7: Dla mnie pielgrzymka to jest, proszę pana, ofiarowanie Bogu czegoś, co potrzebuje w danym momencie. To tak ja uważam. No.
1: Pątnicy wyruszą z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary. Na pielgrzymkę wciąż można się zapisać. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej pielgrzymkałomżyńska.org.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Pieszo, rowerem, a nawet biegiem w deszczu i w upale Polska pielgrzymuje na Jasną Górę. Tak najkrócej można scharakteryzować lato w częstochowskim sanktuarium. Teraz docierają mniejsze grupy rowerowe oraz parafialne. 4 dni w drodze, każdego ponad 100 kilometrów na kółku. W sumie 445 kilometrów. To pielgrzymka rowerowa z parafii Zbawiciela w Ostrołęce, zorganizowana przez męską grupę różańcową Nazaret.
8: To już jest 4. nasza pielgrzymka. Co roku przyjeżdżamy, by Matce Bożej podziękować za wszystkie łaski, prosić o siły, o wytrwałość. Męska grupa różańcowa Nazaret, koncentrujemy się przede wszystkim na odmawianiu różańca, ale i no ja organizuję pielgrzymki rowerowe. Również dla osób uzależnionych prowadzimy rekolekcje, pomagamy. Dla osób bezdomnych też służymy pomocą, dla ośrodków. Poza tym mamy spotkania modlitewne w kościele. Coraz więcej nas jest.
1: Mówi lider wspólnoty Leszek Białobrzeski. Uczestnicy chwalą pielgrzymkę rowerową, mimo że też jest wyzwaniem.
9: Dorota Woźniak.
10: Jolanta Wasik.
9: Nie każdy dysponuje odpowiednio czasem, żeby sobie pozwolić na tą pieszą pielgrzymkę. Nie każdy dysponuje takim zdrowiem, czy posiada takie zdrowie, żeby sobie na to pozwolić. Aczkolwiek wyprawa rowerowa, no też to jest wyzwanie.
10: Też z tego względu, że jest to krócej, bo 3 dni, że można bardziej to zaprojektować, zaplanować, jeśli się ma obowiązki jeszcze dodatkowe. No i wydaje mi się, że to jest taka bardzo pozytywna i duchowa wyprawa. Dużo energii trzeba, dużo siły.
1: W drodze są już też piesze pielgrzymki diecezjalne, które już wyruszają z najdalszych zakątków kraju.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziałem mu: Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat.
2: Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Tak właśnie wyznaje swoją wiarę Maria, siostra Marty i Łazarza, a jej wyznanie nabiera wyjątkowej wymowy, kiedy zostaje wypowiedziane w szczególnym momencie. Jej brat Łazarz umarł, ciało zostało złożone w grobie. Po kilku dniach od jego śmierci przybył do Betanii Jezus, którego wcześniej zawiadomiono o tym, że Łazarz jest bardzo chory. Jezus, którego przyjścia oczekiwano, by mógł w jakiś sposób pomóc Łazarzowi. I oto, gdy Jezus przybył do Betanii, Marta w obecności Jego składa wyznanie, które przed chwilą słyszeliśmy. Poprzez te słowa święta Marta nas uczy takiej właśnie postawy wiary i zaufania Jezusowi. Zawierzenia Jemu, nawet w najtrudniejszych, najcięższych chwilach życia. My też nieraz musimy stanąć wobec ciężkich doświadczeń, które stają się naszym udziałem na drogach życia. I nam nieraz trzeba stawiać czoła przeciwnościom, rozwiązywać niełatwe problemy. Obyśmy potrafili wzorem Marty w tych trudnych momentach trwać przy Chrystusie, naszym Zbawicielu. Obyśmy potrafili w Nim szukać umocnienia w chwilach, kiedy przeżywamy nasze doświadczenia. Obyśmy potrafili z przekonaniem i zaangażowanym sercem wypowiadać nasze wyznanie wiary. Tak, Panie, ja wciąż wierzę.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to jesienią przyszłego roku mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnego lodowiska Rolkowiska. Mówił na naszej antenie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Prace nad nowym obiektem w pobliżu parku Jana Pawła II trwają od kilku miesięcy. Do 3 sierpnia wykonawca ma już postawić dach, informuje gospodarz miasta.
2: Mieszkańcy już będą widzieć, można powiedzieć, oprócz wykopów, które miały miejsce, tak, teraz już naocznie konstrukcję, ale już na jesieni następnego roku, jeżeli nic nie stanie oczywiście na przeszkodzie, to mieszkańcy będą mogli już korzystać z nowoczesnego lodowiska, a później oczywiście rolkowisko, jest tam ścianka wspinaczkowa, również inne atrakcje przewidziane dla młodzieży.
1: Całkowita wartość lodowiska rolkowiska wynosi prawie 15 milionów złotych, z czego 5 milionów stanowią środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mija kilka miesięcy od otwarcia obwodnicy Kolna. W ciągu drogi wojewódzkiej numer 647, a pierwsze efekty inwestycji są już wyraźnie widoczne. Jak ocenia burmistrz Kolna, nowa trasa znacząco usprawniła ruch drogowy w mieście. Samochody nie koncentrują się już w centrum, dzięki czemu ruch rozłożył się na kilka kierunków, mówi Andrzej Duda.
3: Ruch się znacząco rozładował. On można powiedzieć, podzielił się na połowę, tak? Część ludzi korzysta ze starodroża, czyli tu przez światła i przez ronda w mieście jedzie, a część korzysta z obwodnicy i ulicy Dębowej, czyli z naszej mini obwodnicy, bo tak żeśmy ją budowali kiedyś. Taką nazwę miała projekt. Jest to ulica o parametrach drogi krajowej, szeroka. Wykonywana była w technologii drogi krajowej.
1: Burmistrz Kolna dodaje, że obwodnica to nie tylko płynniejszy ruch. Mniejsze natężenie ruchu w centrum oznacza również mniejszą eksploatację miejskich dróg.
3: Myślę, że 2-3 lata i będziemy już mieli pełną obwodnicę, ukończoną obwodnicę naszego miasta i wtedy już ten ruch będzie zdecydowanie mniejszy, szczególnie w tych okresach letnich pewno zmniejszy się obciążenie, a więc trwałość tych ulic i jezdni będzie dużo większa, no bo to przecież tak naprawdę asfalt zużywa się od ruchu aut. Na pewno żywotność naszych dróg będzie dużo, dużo dłuższa i czasowo to będą zwiększą się te okresy między remontami dróg.
1: Budowa obwodnicy Kolna usprawnia połączenie regionalne, m.in. w kierunku Mazur oraz korytarza Via Baltica. Rozpoczęła się rekrutacja do żłobka miejskiego nr 2 w Ostrołęce. Rodzice najmłodszych mieszkańców miasta mogą już składać dokumenty na nadchodzący rok szkolny. Nowa miejska placówka przy ulicy Mazowieckiej zapewni dzieciom bezpieczne i nowoczesne warunki do rozwoju, zabawy oraz codziennej opieki, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
4: Oferujemy opiekę dla dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z Ostrołęki, w tym z rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz maluchy z orzeczeniem o niepełnosprawności. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem rekrutacja do żłobka miejskiego nr 2 należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45. Wszystkie szczegóły, regulamin oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w naszych mediach społecznościowych.
1: Rekrutacja potrwa do 12 sierpnia, a lista dzieci zakwalifikowanych zostanie opublikowana 14 sierpnia. Podlascy strażacy ruszają na ratunek Hiszpanii. Już w sierpniu będą walczyć z ogromnymi pożarami lasów. 12 strażaków z grupy GFFF dołączy do polskiej misji gaśniczej w regionie Castilla-La Mancha, mówi Justyna Kusewicz, rzecznik podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
5: GFFF Poland gasi rozległe pożary, wykorzystując niewielką ilość wody i głównie narzędzia ręczne. Ta mobilność i możliwość wejścia w teren trudno dostępny bądź niedostępny dla dużych i ciężkich pojazdów sprawia, że moduł staje się coraz bardziej przydatny. 20 sierpnia 12 z nich wejdzie w skład jednej z trzech 35-osobowych zmian strażaków, pozostając w stałej gotowości do podjęcia działań gaśniczych w przypadku rozwoju pożarów wielkopowierzchniowych na terenie Hiszpanii.
1: Łącznie do Hiszpanii wyjedzie 105 strażaków, którzy od 1 do 30 sierpnia będą wspierać miejscowe służby. Ogień objął już ponad 30 tysięcy hektarów i nadal stanowi zagrożenie dla mieszkańców oraz infrastruktury. Potyczki rycerzy, pokazy jazdy konnej oraz msza święta polowa. Między innymi tak będzie wyglądał kolejny festyn świętego Wawrzyńca organizowany przez gminę Łomża. Odbędzie się on 9 sierpnia. Będzie to wielkie rycerskie świętowanie, mówi Piotr Kłys, wójt gminy Łomża.
0: Bardzo fajny, rycersko-archeologiczny festyn, na którym przygotowaliśmy niesamowite atrakcje. Po raz kolejny Państwo zobaczycie potyczki rycerzy, pokazy jazdy konnej, a także i przedstawienie, w którym będzie brało udział około 60 rekonstruktorów, w tym seniorzy z gminy Łomża. Tuż przed tym wydarzeniem o godzinie 11 na wspomnianym już przeze mnie wzgórzu będziemy uczestniczyć w polowej mszy świętej i serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, bo będzie to jak co roku wielkie święto rodzinne.
1: Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia na wzgórzu Świętego Wawrzyńca oraz Górze Królowej Bony.
6: Flesz regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Andrzej Duda, burmistrz Szkolna, jest naszym dzisiejszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Dzisiaj rozmowa wyjątkowo telefonicznie, ale oczywiście przechodzimy już do naszych tematów. Panie burmistrzu, w Kolnie funkcjonuje już miejski żłobek. Już od 1 września najmłodsi mieszkańcy miasta będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę. Czy zainteresowanie placówką jest takie, jakiego się spodziewaliście?
2: No i zainteresowanie jest, ale miejsca wolne mamy. Jeszcze jest około niespełna 40 dzieci, które będą uczęszczały na dzisiaj. Miejsc mamy na 60 dzieci, w związku z tym zachęcamy. Jeżeli rodzice zdecydują się, zachęcamy do wyboru naszego żłobka. Pani dyrektor rekrutuje kadrę, praktycznie już chyba skończyła to rekrutację. Żłobek jest nowiutki, bardzo dobrze wyposażony. No jest to taka placówka na miarę XXI wieku, bym powiedział. Także warto przyjść, zobaczyć, obejrzeć, jak to wszystko będzie wyglądało.
1: Także to jest jeszcze dobra informacja, bo jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował, to może z tej oferty skorzystać, może przyjść też zobaczyć, odwiedzić żłobek, no i przede wszystkim może wziąć udział w rekrutacji.
2: Tak jest, zachęcamy bardzo serdecznie.
1: Budowa żłobka była jedną z najważniejszych inwestycji w Kolnie. Co pana zdaniem zmieni ona dla młodych rodzin właśnie?
2: Pani redaktor, przede wszystkim umożliwi matkom czy ojcom, którzy musieliby opiekować się dziećmi, tak, jeżeli nie mają rodzin typu babcia, która już jest na emeryturze, musieliby no niestety wycofać się z życia zawodowego. Ten żłobek na pewno umożliwi funkcjonowanie w pracy. Opieka na pewno będzie dobra. Inwestycja była finansowana w 90%, więc nie żałowaliśmy na wyposażenie tego żłobka. Jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Myślę, że kadrę pani dyrektor dobierze bardzo dobrą, ponieważ pani dyrektor pracowała w szkole, ale pracowała również w żłobku. Ma doświadczenie tego typu, ma odpowiednie wykształcenie. Będziemy mieli logopedę, będziemy starali się pozyskać również psychologa, także wszystkie porady dotyczące dzieci będą mogły uzyskać na miejscu. Myślę, że będzie to żłobek na wysokim poziomie, o tak bym to powiedział. Staramy się, żeby ta placówka była taką wzorcową placówką.
1: Udział w tej rekrutacji mogą brać tylko mieszkańcy miasta, czy też inne?
2: Nie. Mogą brać mieszkańcy gminy, czy gmin ościennych, także nie ma problemu ten żłobek będzie praktycznie prawie za darmo, tak? Także myślę, że warto skorzystać z oferty tego żłobka.
1: Także już takie oficjalne, naprawdę oficjalne funkcjonowanie 1 września, więc pewnie za jakiś czas będziemy mogli wyciągnąć z tej inwestycji większe wnioski.
2: Tak, mam taką nadzieję.
1: Panie burmistrzu, trwa sezon wakacyjny, kiedy ruch turystyczny jest szczególnie duży. Przez wiele lat Kolno kojarzyło się kierowcom z dużym natężeniem ruchu i korkami. Czy po otwarciu drogi ekspresowej i obwodnicy mieszkańcy rzeczywiście odczuli ulgę?
2: No myślę, że tak, że sporo. Oczywiście nie wszyscy, bo mieszkańcy ulicy Dębowej, czyli na tej ulicy, na której ja mieszkam, mają większy ruch niż mieli, bo obserwuję to każdy weekend. No niestety nie mamy jeszcze dokończonej tej obwodnicy. Mamy tylko obwodnicę w ciągu drogi, połowę w zasadzie obwodnicy w ciągu drogi krajowej. Na drugą połowę czekamy. Generalna dyrekcja praktycznie już uzgodniła, bo były ostatnie konsultacje, dokumentację techniczną i finansową dotyczącą budowy drogi. Przechodzimy już do konkretnego projektu, a więc myślę, że niebawem ta inwestycja będzie rozpoczęta i zakończy się ten przejazd jeszcze przez miasto, ale trzeba powiedzieć, że w związku z tym, że powstały dwie drogi alternatywne, czyli stary przebieg drogi krajowej numer 63 i od ronda przy Uchwytach ulicą Dębową, potem ulicą Mickiewicza na prawo i wjeżdżamy na rondo i na obwodnicę. Wyjeżdżamy za Kolnem już tą obwodnicą, no to ruch się znacząco rozładował. On można powiedzieć podzielił się na połowę, tak? Część ludzi korzysta ze starodroża, czyli tu przez Światła i przez Ronda w mieście jedzie, a część korzysta z obwodnicy i ulicy Dębowej, czyli z naszej mini obwodnicy, bo tak żeśmy ją budowali kiedyś. Taką nazwę miała projekt. Jest to ulica o parametrach drogi krajowej, szeroka, wytrzymałościowo jest to wykonywana była w technologii drogi krajowej. Już zapomniałem, jak nazywa się ta kategoria DK1 czy DK2, ale ma bardzo, bardzo solidne podłoże i bardzo dużą warstwę asfaltu, także obciążenie te, które jest, nie stanowi dla niej problemu.
1: Czyli ten ruch się rozłożył, ale przez miasto przez miasto przejeżdżały wcześniej tysiące samochodów każdego dnia, można powiedzieć. Czy mniejsze natężenie ruchu oznacza także wolniejsze zużywanie się miejskich dróg?
2: No na pewno, jeżeli chodzi o ten odcinek, który obejmuje obwodnica, to widać już znacząco spadek ruchu. I co można powiedzieć? No jeszcze dobrze by było, gdyby wszystkie tiry jeździły tą obwodnicą, ale tak się nie dzieje.
1: Czyli tutaj jeszcze jest dalej wyzwanie, jeżeli chodzi o ten
2: jeszcze
1: ruch.
2: Jeszcze wyzwanie, ale myślę, że 2-3 lata i będziemy już mieli pełną obwodnicę, ukończoną obwodnicę naszego miasta i wtedy już ten ruch będzie zdecydowanie mniejszy, szczególnie w tych okresach letnich, no bo w tych od długiego weekendu majowego do końca powiedzmy sierpnia, września nawet ten ruch jest
1: naprawdę spory.
2: Przecież
1: to taka popularna trasa, tak? Na Mazury tak, chociażby.
2: Tak. Ten wyjedzie zazwyczaj, znaczy w większości Warszawa, tak. Wszystko co poza Warszawą z południa. Białystok często też jeździ, chociaż Białystok ma alternatywę, no dłuższą trasę, ale tutaj przez Grajewo-Szczuczyn też może jechać, tak? Ale bardzo często widzimy bardzo dużo białostockich rejestracji przejeżdżających przez nasze miasto w piątek po południu czy w sobotę rano.
1: Tak.
2: Z powrotem w niedzielę.
1: A czy można powiedzieć, że w przyszłości pozwoli to ograniczyć chociażby wydatki na remonty ulic?
2: No na pewno zmniejszy się obciążenie, a więc trwałość tych ulic i jezdni będzie dużo większa, no bo to przecież tak naprawdę asfalt zużywa się od ruchu aut, tak? Robią się kolejne, ściera się i pęka, a więc na pewno żywotność naszych dróg będzie dużo, dużo dłuższe i czasowo zwiększą się te okresy między remontami dróg.
1: Tak, panie burmistrzu, wakacje to także czas intensywnych prac inwestycyjnych. Co obecnie dzieje się na terenie miasta?
2: Panie dyrektor, mamy trochę inwestycji, mimo tego, że tych pieniędzy jest znacznie mniej niż było od 2 lat, to tak naprawdę tylko jedną potężną inwestycję, na jedną otrzymaliśmy i to wniosek był składany dużo, dużo wcześniej. Chodzi o budowę w zasadzie nowej ciepłowni na Zrębki, czyli modernizację starej ciepłowni. To jest projekt rzędu 40 kilku milionów. I on już jest rozpoczęty. Myślę, że niebawem już firma wejdzie i wkopie pierwszą łopatę, tak, w inwestycje, bo jeszcze trwają prace projektowe. To jest taki potężny projekt, z którym się musimy zmierzyć. Następna inwestycja to też związana z przedsiębiorstwem usług komunalnych, bo budujemy nowe 2 ujęcia wody. Dotyczą one naszych wodociągów, tak, bo te 2 stare. Mieliśmy 4 w ogóle zawsze, czyli mieliśmy dosyć spore zabezpieczenie, jeżeli chodzi o ujęcia wody, ale 2 niestety mają problemy z powodu i spadku poziomu wód, i z powodu już lat, które mają. A więc będziemy mieli praktycznie 4 w miarę nowe, 2 nowe i 2 w miarę nowe ujęcia wody, czyli będziemy zabezpieczeni i nie będziemy mieli problemów z wodą, bo do tej pory zresztą ich też nie mieliśmy, jak niektóre regiony kraju. Ale taką inwestycją, która jest taka typowo samorządowa, to będzie rewitalizacja. I ta rewitalizacja dotyczy 3 miejsc. Jedno miejsce to jest plac przy szkole podstawowej numer 2. On jest niezagospodarowany. Obszar, na którym usytuowana jest szkoła, jest duży.
1: Co tam się będzie działo w takim razie? Co tam powstanie?
2: No tam będą różnego rodzaju ścieżki edukacyjne, będzie dużo zieleni, będzie takie miejsce
1: odpoczynku, relaksu.
2: Relaksu dla dzieci, tak. Tak, to będzie takie miejsce, w którym będzie można sobie naprawdę przyjemnie odpocząć wiosną, latem, a w zimie pewnie też. Następne miejsce, które będziemy rewitalizować, to jest miejsce skwerek przy liceum ogólnokształcącym. Mamy tam niewielki plac, ale tam chcemy właśnie zazielenić nasze miasto. Jest to przy głównej ulicy i mamy już praktycznie projekt, więc niebawem pewnie przystąpimy już do prac. I też będzie, myślę, bardzo przyjemne i takie zielone miejsce. Ale największym takim projektem w tej rewitalizacji będzie zagospodarowanie placu przy kościele świętej Anny. Tam robimy plac zabaw, tam robimy amfiteatr. Ta część miasta nie miała tak blisko placu zabaw, bo tutaj zawsze inwestycje były bloki, szkoły, więc bliżej. A tam ulice Łabno Mała, Łabno Duża, Kopernika czy Grunwaldzka, no miały bardzo daleko do centrum, będą miały teraz naprawdę blisko, bo no, powiedzmy kilkaset metrów do kościoła świętej Anny jest z tych ulic, więc będzie można sobie przejść spacerkiem i z dziećmi, które będą mogły skorzystać z placu zabaw, czy można będzie wyjść na występy, które będą odbywały się w amfiteatrze. Także no...
1: Będzie piękniej, będzie zielono.
2: Tak jest.
1: Bo brakuje takich miejsc odpoczynku, relaksu, takich zielonych miejsc przede wszystkim mieszkańcom?
2: No troszeczkę brakuje, bo mieliśmy dużo inwestycje kilka lat temu, przebudowę drogi krajowej numer 63, no i dużo drzew niestety trzeba było wyciąć. My odsadzamy, my odsadziliśmy tych drzew 1000, można powiedzieć, bo ostatnie nasadzenia to 600 drzew na 600-lecie, więc myślę, że za parę lat nasze miasto będzie bardzo zielone. Wycięliśmy też kilkadziesiąt drzew na parku, to niespełna połowę, ale posadziliśmy 2 razy tyle, więc myślę, że zresztą już widać to, już te drzewa nabierają takich kształtów, one są jeszcze małe, niskie, ale niebawem będziemy mieli bardzo zielono. No trzeba trochę czasu. Niektóre drzewa już były tak stare, 70-letnie i puste w środku.
1: Też ze względów na bezpieczeństwo trzeba
2: tak,
1: było.
2: Zagrażały bezpieczeństwu. No, mnie jest zawsze żal wycinać drzewo. Ogromnie, ale niestety, no czasami trzeba podjąć takie decyzje. Tak jak ogromnie żałuję świerków, które rosły. No, ja jestem burmistrzem już 20 lat, więc ten czas biegnie niesamowicie, ale chyba z 12 lat temu musieliśmy wyciąć ostatnie 2 świerki, bo pierwsze 2 podczas burzy zostały trafione piorunem. Masakra, i powiem tak kolokwialnie. I jeden został rozszczepany, a drugi w połowie się złamał. Zostały 2 piękne świerki. Tu przyjeżdżali fachowcy, którzy na linach wchodzili i zrywali szyszki na nasienia z naszych świerków. I było ogromny żal rozstawać się z nimi, ale niestety zachorowały nam bardzo mocno. Wzywaliśmy dendrologa, tak jak w przypadku Dębu Wolności, którego leczymy nieustannie.
1: No nie tak, dało bo to się przecież wizytówka miasta.
2: Tak, nie dało się nic zrobić, ponieważ szczególnie po weekendzie widać było, że nie utrzymamy długo tych świerków, bo wywoziliśmy ze dwie taczki nawozu ptasiego. Wrony tak obsiadały nam te świerki i tak zanieczyszczały odchodami wokół tych świerków ziemię, że po prostu częściowo pewnie i przez ten azot te świerki dostały choroby. Tak nam też mówili dendrolodzy. No i zaczęły schnąć niestety. No i trzeba było je usunąć. One miały też około 60 lat, każdy z nich, więc piękne drzewa były. Ja ogromnie żałuję właśnie drzew. No ale niestety, no są takie momenty, że jak chcemy wybudować ulicę, chcemy zrobić ścieżki rowerowe, no to niestety stara droga, która była zbyt wąska, a w pasie drogowym rosły przy samej krawędzi drzewa i trzeba było je niestety pousuwać. Ale mówię, tych nasadzeń zrobiliśmy kilkakrotnie więcej.
1: Także za kilkadziesiąt lat będą ponownie nowe drzewa cieszyły oko.
2: Tak, myślę, że za kilkadziesiąt lat to już będzie...
1: Kolejne pokolenia będą mogły cieszyć się.
2: Natomiast myślę, że za 10-15 lat będzie miasto naprawdę miastem zielonym.
1: Panie burmistrzu, tak, połowa wakacji tak za nami, a więc dlaczego warto ten czas spędzić w Kolnie? Bo tak jak wiemy, też oferta Kokis jest bardzo szeroka i bardzo bogata.
2: Pani redaktor, więc mamy tak, mamy naprawdę kilka imprez dla dzieci, które jeszcze przed nami, bo oczywiście już sporo było. Mamy wakacje na kulturowo Skokis, mamy wakacje na sportowo Skokis. Te imprezy już się rozpoczęły, ale będą trwały do końca wakacji. Przed nami też wakacje z teatrem. Teatr dla dzieci, Piraci i Wyspa Skarbów. To wszystko przed nami. Niebawem odbędzie się koncert, bo koncert odbędzie się 2 sierpnia w niedzielę, czyli już niebawem koncert pod tytułem Śpiew łączy pokolenia. Będą śpiewane przeboje polskie w wykonaniu zespołu artystycznego Skokis. To jest naprawdę... Dużo imprez, dużo zabawy. Także zachęcamy wszystkich, którzy zostali lub wrócili z wakacji.
1: Ale nie tylko mieszkańców, bo i okolicznych gości.
2: Zapraszamy okolicznych gości, zapraszamy wszystkich, którzy będą mogli skorzystać z oferty naszego Kokisu. A tak jak wspomniałem, najbliższy koncert to... nadchodząca niedziela w Parku Miejskim pod Dębami w Kolnie o godzinie 20:00. To piąta już edycja tego koncertu. I tak jak mówię, no warto być. Fajna atmosfera, miło spędzony czas. Można się pobawić.
1: Więc jeżeli nie mają Państwo planów na nadchodzącą niedzielę, czyli już 2 dzień sierpnia, no to warto być może wybrać się do Kolna.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: A dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Andrzej Duda, burmistrz Kolna, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to jesienią przyszłego roku mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnego lodowiska Rolkowiska. Mówi na naszej antenie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Prace nad nowym obiektem w pobliżu parku Jana Pawła II trwają od kilku miesięcy. Do 3 sierpnia wykonawca ma już postawić dach, informuje gospodarz miasta.
2: Mieszkańcy już będą widzieć, można powiedzieć, oprócz wykopów, które miały miejsce, tak, teraz już naocznie konstrukcję, ale już na jesieni następnego roku, jeżeli nic nie stanie oczywiście na przeszkodzie, to mieszkańcy będą mogli już korzystać z nowoczesnego lodowiska, a później oczywiście rolkowisko, jest tam ścianka wspinaczkowa, również inne atrakcje przewidziane dla młodzieży.
1: Całkowita wartość lodowiska rolkowiska wynosi prawie 15 milionów złotych, z czego 5 milionów stanowią środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mija kilka miesięcy od otwarcia obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647, a pierwsze efekty inwestycji są już wyraźnie widoczne. Jak ocenia burmistrz Kolna, nowa trasa znacząco usprawniła ruch drogowy w mieście. Samochody nie koncentrują się już w centrum, dzięki czemu ruch rozłożył się na kilka kierunków, mówi Andrzej Duda.
3: Ruch się znacząco rozładował. On można powiedzieć, podzielił się na połowę, tak? Część ludzi korzysta ze starodroża, czyli tu przez światła i przez ronda w mieście jedzie, a część korzysta z obwodnicy i ulicy Dębowej, czyli z naszej mini obwodnicy, bo tak żeśmy ją budowali kiedyś. Taką nazwę miała projekt. Jest to ulica o parametrach drogi krajowej, szeroka. Wykonywana była w technologii drogi krajowej.
1: Burmistrz Kolna dodaje, że obwodnica to nie tylko płynniejszy ruch. Mniejsze natężenie ruchu w centrum oznacza również mniejszą eksploatację miejskich dróg.
3: Myślę, że 2-3 lata i będziemy już mieli pełną obwodnicę, ukończoną obwodnicę naszego miasta i wtedy już ten ruch będzie zdecydowanie mniejszy, szczególnie w tych okresach letnich, pewno zmniejszy się obciążenie, a więc trwałość tych ulic i jezdni będzie dużo większa, no bo to przecież tak naprawdę asfalt zużywa się od ruchu aut. Na pewno żywotność naszych dróg będzie dużo, dużo dłuższa i czasowo to będą, zwiększą się te okresy między remontami dróg.
1: Budowa obwodnicy Kolna usprawnia połączenia regionalne, m.in. w kierunku Mazur oraz korytarza Via Baltica. Rozpoczęła się rekrutacja do żłobka miejskiego nr 2 w Ostrołęce. Rodzice najmłodszych mieszkańców miasta mogą już składać dokumenty na nadchodzący rok szkolny. Nowa miejska placówka przy ulicy Mazowieckiej zapewni dzieciom bezpieczne i nowoczesne warunki do rozwoju, zabawy oraz codziennej opieki, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
4: Oferujemy opiekę dla dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z Ostrołęki, w tym z rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz maluchy z orzeczeniem o niepełnosprawności. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem rekrutacja do żłobka miejskiego nr 2 należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45. Wszystkie szczegóły, regulamin oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w naszych mediach społecznościowych.
1: Rekrutacja potrwa do 12 sierpnia, a lista dzieci zakwalifikowanych zostanie opublikowana 14 sierpnia. Podlascy strażacy ruszają na ratunek Hiszpanii. Już w sierpniu będą walczyć z ogromnymi pożarami lasów. 12 strażaków z grupy GFFF dołączy do polskiej misji gaśniczej w regionie Castilla-La Mancha, mówi Justyna Kusewicz, rzecznik podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
5: GFFF Poland gasi rozległe pożary, wykorzystując niewielką ilość wody i głównie narzędzia ręczne. Ta mobilność i możliwość wejścia w teren trudno dostępny bądź niedostępny dla dużych i ciężkich pojazdów sprawia, że moduł staje się coraz bardziej przydatny. 20 sierpnia 12 z nich wejdzie w skład jednej z trzech 35-osobowych zmian strażaków, pozostając w stałej gotowości do podjęcia działań gaśniczych w przypadku rozwoju pożarów wielkopowierzchniowych na terenie Hiszpanii.
1: Łącznie do Hiszpanii wyjedzie 105 strażaków, którzy od 1 do 30 sierpnia będą wspierać miejscowe służby. Ogień objął już ponad 30 tysięcy hektarów i nadal stanowi zagrożenie dla mieszkańców oraz infrastruktury. Potyczki rycerzy, pokazy jazdy konnej oraz msza święta polowa. Między innymi tak będzie wyglądał kolejny festyn świętego Wawrzyńca organizowany przez gminę Łomża. Odbędzie się on 9 sierpnia. Będzie to wielkie rycerskie świętowanie, mówi Piotr Kłys, wójt gminy Łomża.
0: Bardzo fajny rycersko-archeologiczny festyn, na którym przygotowaliśmy niesamowite atrakcje. Po raz kolejny Państwo zobaczycie potyczki rycerzy, pokazy jazdy konnej, a także i przedstawienie, w którym będzie brało udział około 60 rekonstruktorów, w tym seniorzy z gminy Łomża. Tuż przed tym wydarzeniem o godzinie 11 na wspomnianym już przeze mnie wzgórzu będziemy uczestniczyć w polowej mszy świętej i serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, bo będzie to jak co roku wielkie święto rodzinne.
1: Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia na wzgórzu Świętego Wawrzyńca oraz Górze Królowej Bony.
6: Flesz regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 31 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu parafialnym w Poświętnem. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Święta. Gość poranka.
1: A naszym dzisiejszym gościem w poranku rozgłośni katolickich 7:09 jest pani poseł Anna Kwiecień ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dzień dobry pani poseł.
2: Dzień dobry, witam.
1: I z Prawa i Sprawiedliwości też cały czas?
2: Prawdę mówiąc, no w piątek pan prezes jasno powiedział, prawda? Na konferencji o 12 można sobie odczytać i odsłuchać to, że zostaliśmy wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj właściwie to potwierdził pan rzecznik Bochenek, mówiąc, że od strony politycznej nic się nie zmieniło, natomiast musi być tylko dopełniona taka procedura formalna, jaką jest zaproszenie nas na tak zwany sąd koleżeński, no i chyba tam ogłoszenie tej ostatecznej decyzji.
1: No właśnie, pani poseł, bo jeśli ktoś z naszych słuchaczy wczoraj wieczorem poszedł spać bardzo wcześnie, to pewnie nie wie, o co chodzi, ale Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o skierowaniu spraw członków Stowarzyszenia Waszego Rozwój Plus i nie tylko, też innych posłów, którzy nie podpisali tej deklaracji o rezygnacji ze stowarzyszeń, do sądu dyscyplinarnego. Może chodzi o to, żebyście po prostu sami odeszli, bo to będzie lepiej wyglądało dla Prawa i Sprawiedliwości.
2: Myślę, że tak, ale przecież chyba to, co mówi pan prezes, to mamy prawo traktować poważnie. No i my tak naprawdę wyrzuceni zostaliśmy o godzinie 12 w miniony piątek. No a wczorajsza wypowiedź, to są tylko procedury. W piątek miniony zostaliśmy wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Prezes powiedział tak, już po wszystkim, tak, takich słów też użył. Czy pani się stawi przed oblicze tego sądu dyscyplinarnego i rzecznika?
2: Pani redaktor, ja jestem człowiekiem, który szanuje prawo i szanuje też moją partię Prawo i Sprawiedliwość, w której spędziłam 20 lat swojego życia. I no cóż, nie wyobrażam sobie, żeby kogokolwiek lekceważyć, choć ja w ostatnim czasie czułam się bardzo lekceważona, ale to nieważne, zresztą to jest najmniejsze, to właściwie wygumkowuje, to nie o to chodzi, nie chodzi o moje uczucia, natomiast oczywiście stawię się.
1: Słyszę, że z takim, chyba to mogę powiedzieć, bólem serca pani o tym mówi, takie westchnięcie. No właśnie, 20 lat związana była pani z Prawem i Sprawiedliwością, więc dlaczego zdecydowała się pani, żeby tego oświadczenia nie podpisywać o rezygnacji ze stowarzyszenia?
2: Dlatego, że uważam, że po prostu polityka, jaka jest w tej chwili prowadzona, tak naprawdę prowadzi Prawo i Sprawiedliwość do wyniku, jakby był 23-24, to byłaby po prostu górka, że tak powiem. Ale tak naprawdę uważam, że taka polityka, jaka jest dzisiaj prowadzona w Prawie i Sprawiedliwości, prowadzi nas do wyniku poniżej 20%. I my zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, które nie spotkały się ze zrozumieniem, tylko dlatego, że jest grupa osób, która od lat, nie od miesięcy, od lat niszczy wizerunek od środka, niszczy wizerunek osiągnięć Prawa i Sprawiedliwości. Ja się z tym po prostu diametralnie nie zgadzam. Ja protestuję.
1: No właśnie, pani poseł, bo nagle się okazało, że Mateusz Morawiecki był przeciwko 500+, przeciwko
2: F-35. No dokładnie, pani redaktor.
1: Godziny przed przyklepaniem zostały pewnie wysłane do ministerstw. No, podważanie decyzji
2: całego
1: rządu...
2: Całego dorobku.
1: Właśnie. Czy to jest dobra strategia na wygranie kolejnych wyborów?
2: To jest strategia na obrzydzanie Mateusza Morawieckiego i całej formacji Prawa i Sprawiedliwości. I pani redaktor, to się nie zaczęło teraz. To się zaczęło w końcówce ubiegłej kadencji. Ja przeciwko temu protestuję, przeciwko niszczeniu Mateusza Morawieckiego, przeciwko niszczeniu całego dorobku Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko niszczeniu także mojej ciężkiej pracy, dlatego jestem w Rozwoju Plus.
1: No właśnie, przodują w tej krytyce...
2: Prawdziwi rozłamowcy są zupełnie w innym miejscu, ale są na tyle sprytni, że przykleili nam taką łatkę. Rozłamowcy są gdzie indziej.
1: Dlaczego politycy Solidarnej Polski, później Suwerennej Polski, mają takie przełożenie na kierunek działania Prawa i Sprawiedliwości? Skoro ich sondaże, jeśli mieliby startować samodzielnie, to było poniżej 3%, dlatego się chyba na ten start samodzielny nie decydowali nigdy.
2: Nie wiem, no to jest decyzja kierownictwa. partii. Trudno mi to także zaakceptować i zrozumieć, ale to są decyzje pana prezesa, no co by nie mówić. Dlaczego tak, a nie inaczej wygląda dzisiaj praca w Prawie i Sprawiedliwości, w Klubie Prawa i Sprawiedliwości? No tłumaczenie się z każdego wyjazdu w teren przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo ktoś tam gdzieś siedzi i słucha i wyjmie jakieś pół zdania i natychmiast do pana prezesa biegnie ze swoją narracją, ze swoją agendą i to ma powodować, że premier Mateusz Morawiecki ciągle musi się tłumaczyć, przepraszam, ja to użyję, za cichy chód po ulicy, no to jest po prostu jakaś sytuacja no, diametralnie nieakceptowalna przeze mnie.
1: A ściganie się, pani poseł, z konfederacjami obiema w prześciganiu jeszcze chyba ich postulatów, to jest dobra strategia na kolejną kampanię?
2: Nie, to jest zła strategia. Chociaż ja chcę powiedzieć, prześciganie się w takim momencie, jeżeli cały, bym powiedziała, organizm pracuje na tą agendę, jest złym pomysłem. Moim zdaniem znakomitym był pomysł dwóch płuc. My wchodzimy w tak zwany za chwilę bieg do mety. To będzie długi maraton, żeby ten organizm wytrzymał, żeby dostarczył i sercu, i całemu organizmowi odpowiednią ilość tlenu. Ja daję takie porównanie po prostu, ale państwo rozumiecie, o co chodzi. To praca takiego organizmu musi być na dwóch płucach. Nikt nie ukończył maratonu, jak ma amputowane jedno płuce i pozostaje mu drugie tylko. Nikt. Więc ja uważam, że to jest kardynalny błąd, że prowadzi się taką politykę, która zmierza do tego, żeby spróbować przeskoczyć pana Brauna. Nie, my musimy i też kierować, bo taki mamy tak zwany szeroki namiot i pewne postulaty i pewne kierunki działań w odniesieniu do ludzi bardzo prawicowych i w kierunku do ludzi nieco umiarkowanych i my chcieliśmy właśnie do takich nieco umiarkowanych kierować swój przekaz. Aczkolwiek muszę pani powiedzieć, że w Rozwoju Plus też są ludzie i też są posłowie, którzy jedni są, jak ja to mówię, konserwatywną taką opcją, na przykład ja. Mhm. I są tacy, którzy mają nieco mniej konserwatywne spojrzenie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wszyscy jesteśmy osobami po prawej stronie sceny politycznej i my jako prawica chcemy zwyciężyć. My chcemy mieć przywrócony ten ład, który prowadził Polskę do wielkiego rozwoju gospodarczego, do tego, że były realizowane duże inwestycje, że były realizowane małe inwestycje w samorządach. Dzisiaj tego w ogóle nie ma, że mimo różnych problemów wiele udało się zrobić w służbie zdrowia. Cała informatyzacja, podniesienie wynagrodzeń, szczególnie tam, gdzie były bardzo źle wynagradzani pracownicy, czyli pielęgniarki, ratownicy, laboranci. Do tego zatrzymaliśmy prywatyzację tak naprawdę służby zdrowia. My znieśliśmy limity za naszych czasów. Płaciliśmy wszystkie nadwykonania. To mówi nawet pani Leszczyna, że PiS płacił za wszystko, bo było, bo Polska miała budżet, że tak powiem, tak skonstruowany i tak były pilnowane finanse publiczne, że na wszystko wystarczało. Teraz sypie się budżet, katastrofa w ochronie zdrowia, katastrofa w szkolnictwie, w inwestycjach, a wąska grupka niestety rozłamowców, prawdziwych rozłamowców, intrygantów, skupia uwagę nie tylko Polaków, ale i pana prezesa na tym, żeby wyrzucić pana Mateusza Morawieckiego.
1: No właśnie, to jest chyba pani poseł prezent. To jest chyba prezent dla Donalda Tuska. Też myślę na jesień, bo tak. Będziemy pewnie po wakacjach, teraz wakacje sejmowe za chwilę, ale pewnie też będziemy o tym dalej dyskutować. No właśnie, Janusz Cieszyński kiedyś mówił, to chyba w Wirtualnej Polsce, że Prawo i Sprawiedliwość, on chciałby, żeby to było od Janusza do Janusza, czyli od Cieszyńskiego do Kowalskiego. Już ani Cieszyńskiego, ani Kowalskiego nie ma w Prawie i Sprawiedliwości. Ja przypominam sobie rozmowę z panią w poranku 7:09 i była pani oddana takiemu myśleniu o Polsce, jaką reprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Czy ktoś z kierownictwa partii z panią rozmawiał? Może już po tym, jak dołączyła pani do Stowarzyszenia Rozwój Plus?
2: Jeszcze tuż przed dołączeniem do Stowarzyszenia Rozwoju Plus miałam rozmowę z panem przewodniczącym Błaszczakiem, żebym nie wstępowała do tego stowarzyszenia. Potem właściwie już rozmów praktycznie nie było. Było z pojedynczymi posłami, natomiast już do żadnej rozmowy takiej kluczowej nie doszło. Wszyscy wiedzą, że ja mam bardzo ugruntowane poglądy i uważam, że my musimy wrócić na ścieżkę rozwoju, pracować dla Polski. Ja jestem wychowana w duchu ogromnego patriotyzmu. I po prostu boli mnie, strasznie mnie to boli. Jak widzę, w jakim to kierunku zmierza i kto tak naprawdę doprowadził do takiej sytuacji, a kogo moim zdaniem w sposób absolutnie niesłuszny się obwinia za to.
1: Ja widzę wśród waszych wyborców, którzy są tacy, którzy jeszcze nie dowierzają temu wszystkiemu. Myślą, że to może jakieś jednak w cudzysłowie szachy prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale czy pani poseł dopuszcza do siebie taką możliwość, że za rok będziecie w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy jednak startowali na jednej liście z Prawem i Sprawiedliwością?
2: Ależ tak, tylko że Musi się wiele zmienić, musi się dokonać pewne uzdrowienie.
1: A może pani poseł, sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości poniżej 20%, kilka ich musi dojść, może to będzie jakieś
2: nie wiem, pani redaktor, ja sobie tego nie życzę tak do końca, bo ja naprawdę uważam, że po prostu prawica składa się z wielu elementów na tej scenie i tak jak Janusz świetnie powiedział, od Janusza do Janusza. My wszyscy chcemy pracować dla Polski i uważam, że absolutnie tak. Ja nie powiem nawet jednego marnego słowa na temat moich zdecydowanej większości kolegów, bo to o tych osobach, o których myślę, a które tu nazywam prawdziwymi rozłamowcami, to jest dosłownie grupa naprawdę na palcach jednej ręki policzyć. Natomiast pozostali moi koledzy są znakomitymi i fachowcami i świetnymi posłami. Ja po prostu mam wiele takiego wewnętrznego i uczucia ciepła i jedności z tymi osobami. Ja marnego słowa nie powiem na swojego szefa Marka Suskiego, bo on potrafił nas naprawdę tam w terenie jednoczyć. Mam tylko słowa uznania dla wielu kolegów i liczę na to, że damy sobie pewien czas, w ramach którego zbudujemy most, w ramach którego bym powiedziała, może nie rozstanie, ale jakaś separacja krótka, tak jak w małżeństwach. Małżeństwa się rozchodzą, ale zanim się rozejdą, jest pewna separacja, dają sobie czas i bardzo często ponownie zaczynają razem pracować, bo ja uważam, że ze sobą trudno nam dzisiaj funkcjonować, ale bez siebie absolutnie nie potrafimy żyć, nawet bym powiedziała.
1: Kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale nie stworzyło rządu i Donald Tusk kluczył w sprawie CPK, pojawił się taki duży ruch społeczny, tak, dla CPK. On zjednoczył pod tym sztandarem właśnie tego projektu bardzo różne środowiska, czasem ideologicznie od siebie bardzo mocno odległe. To jest ten kierunek, w którym wy chcecie jako Rozwój Plus iść, właśnie takie duże prorozwojowe projekty. Zastanawiam się, na ile to może przyciągnąć wyborców, na ile procent w tym już ostatecznym wyborczym rozrachunku.
2: Myślę, że zdecydowana większość Polaków rozumie, czym jest dzisiaj przy tej globalnej gospodarce, czym jest rozwój gospodarczy. I wszyscy dostrzegają, że Mateusz Morawiecki jest gwarantem tego, że Polska może znowu wrócić na tory takiego intensywnego rozwoju. Przy czym ten rozwój zrównoważony jest dla nas bardzo też istotny, żeby żadnych grup społecznych, obszarów społecznych, nie tylko obszarów, ale miejsc na mapie naszej Polski nie wykluczać, czyli nie koncentrować się tylko na przykład na dużych miastach, one są bardzo ważne, ale także musimy dbać o rozwój małych miejscowości, wsi, rolnictwa.
1: Które się, pani poseł, mówiąc wprost, wyludniają, no a jeśli się będą wyludniały, to będą bardzo mocno podupadały za chwilę.
2: Dokładnie, więc my musimy tam tworzyć taką politykę, żeby nikt nie chciał stamtąd wyjeżdżać ani uciekać, a może nawet, żeby ludzie z dużych miast mieli szansę po prostu w dużym mieście pracować, ale de facto żyć, mieszkać, bardzo często posyłać swoje dzieci do szkół w małych miejscowościach, w takich enklawach naprawdę dobrego, spokojnego życia. O tym, na tym nam bardzo zależy. I oczywiście my każdego, kto dostrzega taką potrzebę, no my będziemy, myślę, że pozytywnie, że tak powiem, nie tylko oceniać, ale z biegiem czasu nawet przyjmować. Ja nie mówię, że w tej chwili to tak wiele się dzieje, że trudno mi dzisiaj
1: chociaż
2: deklarować cokolwiek.
1: Chociaż pan poseł Uściński dołączył do was, do Rozwój Plus.
2: Z czego się bardzo cieszę, dlatego że to jest właśnie ta strona konserwatywna, która będzie na pewno w Rozwój Plus, czyli moja osoba, chociażby Piotr Uściński. No, bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jak ja to mówię, alleluja i do przodu. Nie tylko ja tak mówię.
1: Pani poseł, klub parlamentarny. Co z tym klubem parlamentarnym wobec tego zagrania Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości? Czy go stworzycie?
2: Pani redaktor, zasuwam w tej chwili usta. Zasuwam. Nic na ten temat nie powiem.
1: Bo za godzinę, chyba ma być.
2: Zapraszam na 9:30 na konferencję. Będzie cały Rozwój Plus.
1: I się wyjaśni coś przynajmniej.
2: Wszystko się wyjaśni.
1: Dobrze, a później wakacje sejmowe, jak rozumiem, no właśnie, wy będziecie mieli wakacje jako Rozwój Plus, czy będziecie już pracować mocno w terenie?
2: Nigdzie się nie wybieram. Wszystko, zmieniłam plany. Będę w sierpniu pracować.
1: Poseł Anna Kwiecień ze Stowarzyszenia Rozwój Plus była gościem poranka 7:09. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, do widzenia.
0: 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: A kolejnym gościem środowego wydania Pranka 7:09 jest Tomasz Żółciak, dziennikarz Wirtualnej Polski i Money.pl. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry.
1: No, myśleliśmy, że politycy Prawa i Sprawiedliwości i sam Mateusz Morawiecki zostaną wykluczeni z partii, a tymczasem nie zostali wykluczeni. Sprawa trafia przed oblicze rzecznika dyscypliny partyjnej. Kto kogo ograł?
2: No rzeczywiście takie było spodziewanie w samym PiS-ie, przynajmniej w dużej jego części, że zbierze się komitet polityczny, podejmie uchwałę i rozłamowcy zostaną wykluczeni. Dyskusja właściwie sprowadzała się do tego, czy to będzie jedna taka zbiorcza uchwała wyrzucająca tych około 40 osób z partii i z klubu PiS, czy to będzie po prostu kilkadziesiąt indywidualnych, imiennych uchwał stwierdzających fakt wygaśnięcia tego członkostwa. Okazało się zupełnie inaczej. Ten wariant został przedstawiony właściwie tuż przed posiedzeniem komitetu i uznano, że to jest wariant, który należy wdrożyć. On został przegłosowany jako pierwszy i jako pierwszy uzyskał większość, w związku z czym ten kolejny, z tego co słychać, ten domyślny wariant, o którym się tyle wcześniej mówiło, nawet nie został poddany pod głosowanie, bo decyzje zapadły wcześniej. I wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, sądząc też po takich pierwszych reakcjach mainstreamowych, części mainstreamowych mediów, że jest to jakiś dziwny, żeby nie powiedzieć głupi scenariusz, w który idzie PiS, że PiS znowu nie dowiózł, że Kaczyński jest słaby, że miało być inaczej, znowu się nie potrafią rozstać i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście jestem bardzo daleki od takich stwierdzeń, bo to jest zbyt upraszczające świat, zwłaszcza świat polityki, bo ja uważam, że ten ruch ze strony Kaczyńskiego i PiS-u jest bardzo, ale to bardzo sprytny, z różnych względów.
1: No właśnie, co teraz zrobi Mateusz Morawiecki? No bo rozłamowcy mieli założyć klub parlamentarny. Mówi się, że chodzi też o pieniądze, tak? Bo Prawo i Sprawiedliwość mogłoby stracić, no straciłoby część pieniędzy, gdyby ten nowy klub powstał. Morawiecki co, teraz sam ma odejść? No, to jest dla nich trudna sytuacja.
2: Ja myślę, że po prostu centrala na Nowogrodzkiej postanowiła nie ułatwiać życia Morawieckim, nie ułatwiać im tego rozwodu politycznego. I rzeczywiście tutaj w grę wchodzi kilka czynników, o jednym z nich już wspomniałaś, czyli prawdopodobnie chodzi o to, żeby po prostu trochę przyciąć ich na pieniądze, jak to się mówi potocznie. Gdyby rzeczywiście doszło do założenia nowego klubu parlamentarnego jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, to od 1 sierpnia nowy klub mógłby już liczyć na spory transfer pieniędzy z kancelarii Sejmu na funkcjonowanie klubów. To jest wszystko uregulowane, jak i na co kluby otrzymują pieniądze. W przypadku takiego klubu, no to jeżeli to jest, znaczy to jest niebagatelna kwota, bo średnio to jest wiele pozycji i one są różnie liczone też w zależności od wielkości klubu, ale można tak w bardzo dużym uproszczeniu przyjąć, że to jest mniej więcej 3000 zł miesięcznie na posła. No to widzimy, o jakich pieniądzach tutaj mówimy. I tych pieniędzy chwilowo Morawieccy zostają pozbawieni, chociaż no to nie jest być może kwestia pozbawienia ich tych pieniędzy w ogóle, tylko uszczknięcia im tych pieniędzy w skali na przykład miesiąca czy dwóch. Chociaż zobaczymy oczywiście, jak ten proces będzie przebiegał, bo i tu jest drugi aspekt tej sprawy, to jest, jak zakładam, dążenie do tego, żeby frakcja Morawieckiego sama wyszła z partii, a nie została wyrzucona. To jest dosyć spora różnica, bo to pozwala potem budować obu stronom opowieść. Gdyby Morawiecki został wyrzucony, na czym mu zresztą zależy, to mógłby mówić o tym, że on chciał dobrze, no ale zły PiS go wyrzucił, a Kaczyński dał się omotać maślarzom i ziobrystom. Natomiast jeżeli będzie zmuszony do tego, żeby złożyć rezygnację, on i jego ludzie, no to wówczas Nowogrodzka będzie mówiła, że no my chcieliśmy dobrze, my chcieliśmy dać im czas na namysł, by zawrócili z tej złej drogi, no ale postanowili pozostać na drodze rozłamu i przyczynić się być może do porażki wyborczej PiSu i prawicy
1: tyle, że
2: w ogóle.
1: Wiesz, Tomku, tydzień temu prezes mówił, jest już po wszystkim. Ci, którzy nie podpisali, są poza partią, więc to tu chodzi tylko o jakiś, jak rozumiem, gest, ale chodzi też o wyławianie posłów, no bo jeśli będą się spotykali z rzecznikiem dyscypliny, pewnie będą padały jakieś obietnice, będzie może jakieś rozmiękczanie, jakieś dobre miejsce na listach. Chociaż na razie widzimy, że poseł Piotr Uściński dołącza do Mateusza Morawieckiego, to premier wczoraj w Polsacie zapowiadał, że będzie nawet
2: no,
1: członek.
2: To jest trzeci aspekt tej całej sprawy. To znaczy gra na czas, wyciszenie emocji i przychodzi czas na takie rozmowy gabinetowo-kuluarowe. I rzeczywiście spodziewam się, że jak tych 40 kilku buntowników zacznie kolędować do Karola Karskiego, który jest właśnie tym działaczem od 20 lat odpowiedzialnym za dyscyplinę w partii, no to tam mogą być nie tylko reprymendy, ale też propozycje. I na to jest to pewnie obliczone. Wspomniałaś o Jarosławie Kaczyńskim, który wypowiedział te słynne słowa, że jest po wszystkim. No tutaj widzę dwie opcje. Albo on to mówił jeszcze w świętym przekonaniu, że ten wariant, o którym tak długo dyskutowaliśmy w ostatnich dniach, że po prostu to będzie wyrzucenie, twarde rozstanie i tyle, no to mówił to z pełnym przekonaniem, że taki może wówczas był plan. Albo, i tutaj wariant drugi, on już wiedział, że jest jeszcze inna opcja, ale postanowił uśpić czujność Morawieckiego i jego ludzi. Bo ja mam wrażenie, obserwując wczoraj reakcję taką na gorąco Mateusza Morawieckiego na decyzję Komitetu Politycznego PiS, ja tam wyczułem irytację. Ja tam wyczułem zwątpienie i takie rozgoryczenie, że gdzieś ktoś mu pokrzyżował chwilowo szyki. I rzeczywiście wczoraj to Rozwój Plus był tym, który raczej był w defensywie, a to Nowogrodzka strzeliła gola. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy też ten transfer Piotra Uścińskiego do Rozwoju Plus, więc jest to taki trochę symboliczny transfer, który ma znaczenie takie, no właśnie symboliczne, to znaczy po tej wczorajszej, no chyba jednak porażce, tak gdybym tak to zbilansował, porażce Morawieckiego w tym boju z Nowogrodzką, no to teraz jest to małe takie zwycięstwo, że pokazano, że jednak są mimo wszystko tacy, którzy wciąż do nas dołączają, mimo że Nowogrodzka też czyni takie zabiegi, żeby kaptować ludzi Morawieckiemu. Oczywiście to nie jest ostateczny bilans tego starcia. To nie jest tak, że w momencie, kiedy Morawieccy zostaną wyrzuceni, to tak to zostanie zamrożone, albo w momencie, kiedy Morawiecki założy klub, to już się nigdy nie ma prawa zmienić. Oczywiście nie, to wszystko będzie płynne. Ja myślę, że tam jest też potencjalnie spore grono takich przyjmujących postawę wyczekującą w PiS-ie, którzy nie chcą na ten moment podejmować decyzji, czy są lojalni wobec Kaczyńskiego, czy Morawieckiego, tylko po prostu czekają na efekt tej wojny i kto wyjdzie z niej wzmocniony,
1: no właśnie,
2: a kto nie.
1: Weźmy pod uwagę, że będzie spływało coraz więcej sondaży. Są teraz takie, które dają Prawu i Sprawiedliwości 17%, tym rozwojowcom 7%, nawet może 8%. Nawet dwójka z przodu, 21-22%, to jest sporo mniej posłów w Sejmie, więc ci posłowie, którzy nie mają szansy na dobre miejsca na listach, być może będą kierowali swoje oczy ku Morawieckiemu, widząc w tym jakąś szansę.
2: Problem z tymi sondażami, które do tej pory się pokazywały, one Rozwojowi plus Morawieckiego dawały tak mniej więcej, jeżeli dobrze kojarzę, od jakichś 2-7,5%. Więc ten rozstrzał jest potencjalnie duży, bo od błędu statystycznego po coś, co daje perspektywę na wejście do Sejmu, uzyskanie subwencji partyjnej i stanie się istotnym graczem. No, problem z tymi sondażami polega na tym, że one do tej pory dotyczą formacji, która nie istnieje jeszcze formalnie i do pewnego momentu była mowa, że ona w ogóle nie powstanie. Teraz ten kontekst istotnie się zmienia. No, rozłam następuje na naszych oczach. Prawdopodobnie będzie parcie do tego, żeby jak najszybciej stworzyć klub sejmowy, tylko oczywiście w świetle komplikacji, które wczoraj się pojawiły w relacjach z Nowogrodzką, jest pytanie, czy dojdzie do powstania tego klubu na tym posiedzeniu Sejmu, czy to zostanie też odłożone w czasie. No a potem w trzecim kroku będzie kwestia powołania nowej partii politycznej i jakiegoś pozycjonowania się względem PiS-u, bo moim zdaniem pomimo tego rozłamu, pomimo tej skali emocji, to wszyscy uczestnicy tego sporu wiedzą, że w jakiejś mierze są na siebie skazani. To znaczy raczej nie unikniemy tutaj jakiejś formy konsolidacji prawicy i tak jak w przypadku Senatu mówi się o jakiejś formule paktu senackiego prawicy, o tyle w przypadku Sejmu wydaje mi się, że też sytuacja na ten moment, kiedy prawica się rozdrabnia, jest dla niej niekorzystna, bo w pewnym momencie przyjdzie pan Dont i ich pościna w odpowiedni sposób, bo metoda Donta przy wyborach parlamentarnych premiuje dużych graczy, stąd poparcie wielu podmiotów do tego, by się jednak konsolidować. Więc zakładam, że Morawiecki będzie otwarty na jakieś rozmowy koalicyjne, pomimo tych psów, jakie wieszano na nim, zwłaszcza ustami Jacka Kurskiego. I myślę, że też wie o tym Kaczyński. To znaczy Kaczyński moim zdaniem zdecydował się na rozwód, czy jakąś formułę tego rozwodu, czy wszczęcie tego procesu, który nie wiadomo, czy do tego rozwodu doprowadzi, ale teraz, w wakacje, na długi czas przed wyborami, żeby ta scena po prawej stronie zdążyła się utrwalić na nowo, poukładać i żeby Kaczyński jednak cały czas był tym liczbowo największym graczem, bo to ma kolosalne znaczenie przy rozmowach koalicyjnych, bo to on chce narzucać warunki tej koalicji, a nie chce, żeby ktoś narzucał je jemu.
1: I myślisz, że te emocje będą po wakacjach raczej wyciszane? No bo w Prawie i Sprawiedliwości mamy teraz takie dwa głosy. Jedni mówią, dobrze, koledzy wyszli, doceniamy, co robili, doceniamy rząd Morawieckiego, te emocje muszą zostać uspokojone. Mamy po drugiej stronie czy Jacka Sasina, Mariusza Błaszczaka, czy już nie mówiąc o Jacku Kurskim, którzy robią z Morawieckiego doradcę Tuska, sprzeciwiającego się 500+, F-35 i wszystkiemu się sprzeciwiającego. W zasadzie nie wiadomo, dlaczego on był tym premierem desygnowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, więc jak będzie to wyglądało po wakacjach? Czy będzie to wojna na haki? Czy może udawanie właśnie takie, że wróg jest gdzie indziej i my siebie nie atakujemy? Jakieś ignorowanie, może nieprzyjazne, ale ignorowanie się.
2: Ja bym się, znaczy, gdybym bazował tylko na tym, co deklarują politycy na przykład związani z Nowogrodzką i Jarosławem Kaczyńskim, to spodziewałbym się wyciszenia. Nawet słyszałem termin głaskanie. Ja myślę, że obie strony trochę się już wyszumiały i trzeba będzie teraz się po prostu siłą rzeczy rozjechać na wakacje sejmowe i te emocje w naturalny sposób opadną. Ale oczywiście no, to nie powoduje, że one nie będą się pojawiać nawet tak punktowo i co jakiś czas. Myślę, że kwity będą hulały, będą jedni na drugich będą donosić. No, widzimy, co się dzieje cały czas na Twitterze. Ostatnio była na przykład dyskusja o kamieniach milowych KPO, kto za nie odpowiadał, kto o nich wiedział, kto o nich nie wiedział, więc myślę, że takie przytyczki to będą cały czas obecne. Mateusz Morawiecki wczoraj opublikował 10 takich, no nawet nie punktów programowych, tylko takich wektorów programowych nowej formacji. One nie są specjalnie odkrywcze, one momentami są wręcz śmieszne, bo jeden z tych punktów dotyczy tego, że prezydenta należy szanować, więc nie wiem, co to ma wprowadzić nowego i świeżego do debaty publicznej, a tym bardziej jestem ciekaw, czy ten punkt obowiązywałby w przypadku, gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski, ale zostawmy to. Natomiast już Solidarna Polska, dawna Solidarna Polska, wytyka, że właściwie 9 na 10 tych punktów, jeżeli nie pełne 10, to jest kopiuj wklej. To są ich postulaty. Patryk Jaki publikował wczoraj taką grafikę udowadniającą, że to jest właściwie ściągawka z tego, o czym mówili ziobryści, wskazując, że jeżeli Morawieccy mówią, że doszło do suwpolizacji PiS-u, no to w takim razie doszło też w naturalny sposób do suwpolizacji Rozwoju Plus. Więc takie oskarżenia wzajemnie będą cały czas, te emocje gdzieś tam cały czas będą, ale na ten moment ja się spodziewam takiego chwilowego wyciszenia emocji, bo obie strony chcą zobaczyć, co zobaczą, kiedy opadnie bitewny kurz. Na razie jesteśmy w takim zamiąchu politycznym, wszyscy się okładają i teraz trzeba nabrać oddech i zobaczyć, ile jest ofiar, i gdzie my jesteśmy na tym polu bitwy w ogóle?
1: Bardzo obrazowy opis tej sytuacji politycznej. Tomasz Żółciak, dziennikarz.
2: To przez to, że oglądałem Grę o Tron ostatnio i być może te wątki militarne gdzieś mi się tutaj skradły, więc z góry przepraszam za ten może nieudany
1: bardzo metafory. Bardzo dobrze to wyszło. Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska, Mani.pl był gościem poranka 7:09. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję, miłego dnia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Na radiowym zegarze godzina 17:56, a państwo słuchacie wieczornego programu Radia Nadzieja. Serdecznie wita państwa Anna Borawska. Bardzo się cieszę, że jesteście państwo z nami, z Radiem Nadzieja. Już o godzinie 18:00 połączymy się z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, skąd będziemy transmitować dla państwa mszę świętą. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Dzisiejsze wspomnienie świętych Marty, Marii, Łazarza, rodzeństwa, które przyjęło Jezusa do swojego domu w Betanii, przypomina nam o gościnności, miłości i wierze. Święta Marta jako gospodyni ukazuje nam wartość służby i oddania, natomiast Maria, zasłuchana w Słowo Boże, przypomina, jak ważne jest szukanie Boga w modlitwie. Łazarz, którego Jezus wskrzesił, uczy nas nadziei i zaufania w miłosierdzie Boże. W tej Eucharystii prosimy, abyśmy potrafili łączyć akt miłości bliźniego z pełnym otwarciem na Słowo Boże i obecność Boga w naszym życiu. Z księdzem kanonikiem Stanisławem i włącznie z księdzem Marianem Grochowskim modlę się w następujących intencjach. Za Halinę Gardocką, mszy gregoriańskiej, Barbarę Mogielnicką, intencja jest od rodziny Cudowskich, za Stefanię, Kazimierza, Lecha i Daniela Świderskich. Prosimy im o radość życia wiecznego. Przed Bogiem, który darzy nas swoim miłosierdziem i czyni nas swoimi przyjaciółmi, stajmy w pokorze i wyznajmy naszą słabość. Panie, który nazywasz nas przyjaciółmi i czynisz takimi dla siebie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który w przyjaźni ogarniasz nas swoją miłością, zmiłuj się nad nami. Panie, który przyjaźń Twoją pieczętujesz oddaniem za nas swojego życia, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Twój Syn przywołał Łazarza z grobu do życia i zechciał przyjąć gościnę w domu Marty. Prosimy Cię, spraw, abyśmy służąc Mu wiernie w naszych braciach mogli wraz z Marią karmić się rozważaniem Jego słowa,

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Biada mi, matko moja, że mi urodziłaś męża skargi, niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam ani nie daję pożyczki, a wszyscy mnie złorzeczą. Ilekoć otrzymałem Twoje słowo, chłonąłem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego, bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże zastępów. Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się bawić. Pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś mnie gniewem. Dlaczego mój ból nie ma granic, a moja rana jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? Czy będziesz więc dla mnie jakby zwodniczym strumieniem, zwodniczą wodą? Dlatego tak mówi Pan. Jeśli się nawrócisz, dozwolę, by znów stanął przede mną. Jeśli zaś będziesz czynić to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami, wtedy oni się zwrócą ku Tobie. Ty się jednak nie będziesz ku nim zwracał. Uczynię z Ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze szpiżu. Będę walczyć z Tobą, lecz się nie zwyciężą, bo ja jestem z Tobą, by Cię wspomagać i uwolnić, mówi Pan. Wybawię Cię z rąk złoczyńców i uwolnię Cię z mocy gwałtowników. Oto słowo Boże.

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie, podobnie do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Radowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobnie jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał

nazwałem was przyjaciółmi, albo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Kochani bracia, drogie siostry, jak na wstępie mszy świętej przed chwilą ksiądz prałat powiedział, że mamy wspomnienie świętych Marii, Marty i Łazarza. Oni byli rodzeństwem. Pan Jezus, dążając do Jerozolimy, często gościł w ich domu. W Piśmie Świętym mamy jakby dwa urywki mówiące o tej rodzinie. Jeden tekst mówi o tym, że kiedy Pan Jezus przyszedł pewnego razu do tego domu, to Maria wyszła się do Pana Jezusa, mówiąc: Panie, powiedz mojej siostrze Marcie, mojej siostrze Marii, żeby mi pomogła. A wtedy Pan Jezus powiedział: Marto, Marto, troszcz się o wiele, a trzeba coś ważniejszego. I drugi tekst, kochani, mówi o tym, że Pan Jezus został wezwany przez tę rodzinę do ich miejscowości, do ich domu, bo Łazarz umarł. I Pan Jezus wtedy zapłakał nad grobem Łazarza. Pamiętamy to. Pan Jezus wskrzesił zmarłego człowieka, który już 4 dni był w grobie. Już ciało się rozkładało. A Pan Jezus go wskrzesił i ten człowiek odżył. Oczywiście wiemy, że za ten cud faryzeusze postanowili Panu Jezusa zgładzić, bo wielu ludzi, widząc ten cud, uwierzyło, że Pan Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. Kochani, patrząc na te osoby tej rodziny, Marię, Martę i Łazarza, można by porównać do społeczeństwa. Marta to osoba, która zajmuje się domem, dba o porządek w domu, rodziną. Łazarz to głowa rodziny. To ktoś, kto dba o to, żeby rodzina miała dom nad głową, dach, żeby mieli co jeść. Maria to osoba reprezentująca jakby te osoby, które poświęciły się Panu Bogu. I zauważcie, że wszyscy są przyjaciółmi Pana Jezusa. Ale Pan Jezus mówi, że ta, która się jakby poświęciła się Panu Bogu, najlepsze cząstki obrała. Ale Jezus nie jakby nie neguje, że Marta i Łazarz są jakby gorsi. Oni też spełniają dobrą rolę. Oni są przyjaciółmi Boga. Kochani, każdy człowiek, bez względu na to, czym się trudni w swoim życiu, może być przyjacielem Pana Boga. Ważne jest, żeby o Bogu nie zapominał, żeby był wierny Panu Bogu, żeby świadczył Panu Bogu wtedy, kiedy trzeba, nie wstydził się swojej wiary. Jakże, kochani, dzisiaj wielu ludzi nie przyznaje się do Pana Boga. Jakże wielu ludzi zapomina Panu Bogu.
wiel ludzi łamie przykazania Boże. Ci ludzie, kochani, też są przyjaciółmi Pana Boga, ale Pan Bóg czeka, aby się nawrócili, aby zmienili swoje życie. W pierwszym czytaniu z Księgi Jeremiasza jest mowa, jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede mną. Jeśli zaś będziesz czynić to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami. Kochani, trzeba nam twarz przy Bogu. Do kogo pójdziemy? Kto nam może pomóc, jeżeli nie Pan Bóg? On jest wszechmocny. On jest naszym Panem. Czy chcemy, czy nie chcemy, to będziemy musieli stanąć po śmierci przed Jego obliczem i zdać sprawę swego życia. Dlatego bądźmy tymi dobrymi przyjaciółmi Pana Boga. Bądźmy wierni Jemu i zasłużmy na to, byśmy byli w niebie wszyscy razem. Amen.

0: wpatrując się w przykład świętych Marty, Marii, Łazarza, sercem pełnym ufności przedstawmy Bogu nasze prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, by troską Marty otaczał opieką ludzi będących w potrzebie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za kobiety, aby ich praca domowa była szanowana i doceniana. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rolników, aby ich praca spotykała się z wdzięcznością ludzi, którzy z niej korzystają. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, aby otrzymali pełnię życia w Chrystusie Zmartwychwstałym. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili służyć potrzebującym. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza których powierzamy tego wieczoru. A są to Halina Gardowska, Barbara Mogielnicka, Stefania Kazimierz-Lech, Daniel Świderscy, aby zostali obdarzeni łaską życia wiecznego w pełnej radości w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas swoją łaską, abyśmy żyli w pełnej miłości, w wierze i nadziei przez Chrystusa, Pana naszego.

Wysławiamy Ciebie, Boże, który ukazałeś swoją chwałę w świętych Marcie, Marii i Łazarzu i pokornie Cię błagamy, abyś przyjął naszą służbę, tak jak przyjąłeś z upodobaniem i gościnę w pełną miłości przez Chrystusa.

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, w zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków, toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze świętymi niewiędnący wieniec chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z aniołami, archaniołami, wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud wyrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli dla ziemi zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogucę Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i Ulubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi patronami dnia dzisiejszego, świętą Marią, Martą i Łazarzem, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twego Syna Jezusa Chrystusa.

pouczeń przez Zbawiciela i posłusznie Go słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie, prosimy, niech pobożne przyjęcie ciała i krwi Twojego jednorodzonego Syna uwolni nas od rzeczy przemijających, abyśmy za przykładem

Ciebie radować się oglądaniem Ciebie na wieki, przez Chrystusa Pana naszego. Wychodząc na świątynię z takim przekonaniem, że bardzo ważne jest, kiedy dom jest gościnny, bo tak jak z przysłowiem polskim, gość w dom, Bóg w dom, niech właśnie Chrystus będzie stałym domownikiem naszym, nie tylko gościem, abyśmy przeżywali radość, że On jest z nami. Niech Pan Jezus nam błogosławi, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

na radiowym zegarze, godzina 18.40. Zakończyliśmy transmisję wieczornej mszy świętej z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. A już teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa zespół Kadosz. Powiedz mi, Mario.

Ola Olszewska i przypadkiem na antenie Radia Nadzieja. A dzisiaj mamy środę, to jest 29 dzień lipca 2026 roku. To 210 dzień tego roku, a do końca 2026 pozostało 155 dni. Imieniny obchodzi dziś Maria, Marta i Olaf, bo w Kościele katolickim 29 lipca przypada wspomnienie świętej Marty. Słońce wzeszło o 4:44 i zajdzie o 20:32. Dzień będzie trwał 15 godzin i 48 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 10 minut oraz będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 16 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało 55 dni. A dzisiejszy cytat dnia to: najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, czy można komuś zaufać, jest mu zaufać, powiedział Ernest Hemingway. A już teraz na antenie Radia Nadzieja zespół Clock Clock w utworze Over.

0: wieczór w dobrym nastroju. Dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
0: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
1: Po reklamie.

0: Na antenie Radia Nadzieja zaśpiewała Sarah James, My Wave. Aktualnie na łomżyńskich termometrach 23 stopnie Celsjusza, ale uwaga, uwaga, do Polski powracają upały. Już dziś w całym kraju jest bardzo gorąco, a od jutra w większości regionów termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 15 województw. Będą one obowiązywały od jutrzejszego popołudnia i potrwają do piątkowego wieczoru, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
1: Mam już wystawione ostrzeżenia na upały. Na przeważającą obszarze kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia, natomiast na południowym zachodzie są to ostrzeżenia ze stopniem trzecim, czyli tam, gdzie będziemy mieli temperaturę przekraczającą 34 stopnie w ciągu dwóch dni.
0: Największe upały prognozowane są na Dolnym Śląsku, południu województwa lubuskiego i południowo-zachodniej Wielkopolsce, gdzie temperatura sięgnie nawet 36 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia dotyczą niemal całej Polski z wyłączeniem województwa warmińsko-mazurskiego, Suwalszczyzny, Podlasia i Pogórza Karpackiego. Według prognoz pogody temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza mogą utrzymać się przez tydzień, zwłaszcza na południowym wschodzie Polski. A na potwierdzenie tego zaśpiewa nam teraz zespół Big Day w dzień gorącego lata. Uff, jak gorąco!

0: To jest wieczór z Radiem Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze już 5 minut po godzinie 19. W najbliższą sobotę, czyli 1 sierpnia, rusza 42. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie, misjonarze. Pytaliśmy z tej okazji mieszkańców Łomży o to, dlaczego warto pielgrzymować. Pątnicy przez 2 tygodnie pokonają ponad 400 kilometrów. Mieszkańcy Łomży, z którymi rozmawialiśmy, mówią zgodnie, że pielgrzymka to wyjątkowe przeżycie. Posłuchajmy.
1: To takie wyzwanie duchowe na pewno, sprawdzenie się siebie, ale też pójście w jakiejś intencji, w takiej, której każdy gdzieś tam skrywa, no i myśli o tej intencji cały czas.
2: Co panu dała pielgrzymka?
1: To takie poznanie samego siebie. Przede wszystkim uwierzenie we własne siły, że mogę. Oczywiście przy wsparciu siły boskiej.
3: Chodziłam na pielgrzymki i powiem, że doświadczenie jest super. To jest czas modlitwy, wyciszenia, ale też bycia wspólnie razem z tymi, którzy pielgrzymują. I myślę, że to jest taki czas przemyślenia też, na czym polega życie.
4: To jest naprawdę coś pięknego. Te osoby, które były, rzeczywiście wracają wzmocnione, z radością.
5: Dla mnie pielgrzymka to jest, proszę pana, ofiarowanie Bogu czegoś, co potrzebuje w danym momencie. To tak ja uważam. No.
0: Pątnicy wyruszą z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Farę w najbliższą sobotę. Na pielgrzymkę wciąż można się zapisać. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej pielgrzymka-łomżyńska-bez-polskich-znaków.org.pl. A już teraz na naszej antenie Ewelina Lisowska w stronę słońca.

0: Wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
1: Po reklamie.

0: Tom Gregory i Man Still Cries na antenie Radia Nadzieja. Obronność po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie oraz relacje polsko-ukraińskie to według ukraińskich mediów najważniejsze tematy poruszone w rozmowie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie w Lublinie trwało około godziny. Prezydent Zełenski poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem, napisał na platformie X już po spotkaniu premier Donald Tusk.
1: Wołodymyr Zełenski przyleciał do Polski ze Stanów Zjednoczonych z międzylądowaniem w Irlandii. Wybór Lublina jako miejsca spotkania ma symboliczne znaczenie. Miasto zostało wyróżnione przez Ukraińców za pomoc udzieloną uchodźcom w pierwszych dniach pełnoskalowej wojny. W Lublinie 6 lat temu zawiązano inicjatywę polsko-ukraińsko-litewską nazwaną Trójkątem Lubelskim. Oficjalnie ani premier Polski, ani prezydent Ukrainy nie podali szczegółów rozmowy. Ze względu na poruszane kwestie objęte tajemnicą nie zorganizowano konferencji prasowej. Przed spotkaniem kancelaria szefa polskiego rządu podała, że rozmowa ma dotyczyć podsumowania wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych oraz spraw dwustronnych, w tym dotyczących trudnej historii. Natomiast rzecznik ukraińskiego prezydenta Sierhij Nikiforow dodał, że poruszane zostaną także kwestie przejawów agresji wobec Ukraińców. Ten ostatni temat opisywany jest przez rosyjskie agencje prasowe i portale. Ukraińskie media szczegółowo relacjonują sprawę napaści na Ukraińców we Wrocławiu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A już teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa zespół Bratanki w kinie w Lublinie.

0: Na antenie Radia Nadzieja zaśpiewała Kasia Klich, Lepszy model. A teraz o propozycji dla pań w każdym wieku. Warto już dziś zarezerwować sobie ten termin. Trwają zapisy na trzecią pieszą pielgrzymkę kobiet do Matki Bożej Pocieszenia, która odbędzie się 29 sierpnia. To okazja dla kobiet, by zatrzymać się na moment, nabrać duchowych sił i spędzić czas we wspólnocie podczas modlitwy i pielgrzymowania. Podkreśla ksiądz Michał Wyszyński, duszpasterz kobiet diecezji łomżyńskiej.
1: To jest czas pięknej modlitwy, odrobiny trudu i takiego poświęcenia dla tego, żeby zanieść nasze intencje Matce Bożej Pocieszenia, żeby to pocieszenie uzyskać, albo za pocieszenie podziękować. Piękny moment zakończenia wakacji, wejścia w nowy rok szkolny dla wszystkich młodych pań, które jeszcze są w szkole czy studiują, to wiadomo, że to jest powrót do pewnej rzeczywistości naukowej, ale też dla mam wszystkich.
0: Trasa poprowadzi z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Nie obowiązują listy uczestniczek ani wcześniejsza rejestracja. Wystarczy chęć wspólnego pielgrzymowania, woda i coś do jedzenia.

0: Wieczór w dobrym nastroju.
1: Tak, to jest wieczór w dobrym nastroju, bo z radiem Nadzieja, a na naszym zegarze 31 minut po godzinie 19. Coraz więcej dzieci w Danii dorasta bez rodzeństwa. Według Krajowego Urzędu Statystycznego brata ani siostry nie ma już co ósme dziecko. Rodzina Klintów, w której wychowuje się siedmioro dzieci, postawiła na zupełnie inny model. Bardzo zależało nam na tym, żeby dzieci miały siebie nawzajem, żeby także wtedy, gdy nas już nie będzie, nadal mogły na siebie liczyć. Dlatego staramy się, by miały mocną więź, dobre relacje i były dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Dzieci przyznają, że w dużej rodzinie zawsze jest z kim porozmawiać, ale każdy musi włączyć się w domowe obowiązki. Inaczej wygląda życie Bettini Hassing, która samotnie wychowuje córkę i Ben. Z całego serca mogę polecić posiadanie jednego dziecka. Tworzy się z nim niezwykle silna więź. Według duńskich ekspertów liczba jedynaków rośnie między innymi z powodu późniejszego macierzyństwa i samotnego rodzicielstwa. A na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa teraz zespół Łzy. Ktoś.

Phil Collins i Another Day in Paradise na antenie Radia Nadzieja. A dzisiaj, czyli 29 lipca, przypada rocznica heroicznego czynu świętego Maksymiliana Kolbego. W 1941 roku w niemieckim obozie Auschwitz franciszkanin ten dobrowolnie zgłosił się na śmierć głodową za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Dwa tygodnie później, 14 sierpnia 1941 roku, ojciec Kolbe został zamordowany śmiertelnym zastrzykiem z fenolu. Dzień ten jest oficjalnym dniem jego liturgicznego wspomnienia w Kościele katolickim. A to jest wieczór z Radiem Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze godzina 19:41, a na naszej antenie zaśpiewa teraz Robert Gawliński. Nie pokonasz miłości.

0: Better Days i grupa One Republic na antenie Radia Nadzieja. Trwają intensywne prace przy budowie tężni solankowej w parku Jana Pawła II w Łomży. Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od kilku lat, nabiera tempa. Obecnie prowadzone są roboty związane m.in. z układaniem tarniny. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem, mówił na antenie Radia Nadzieja Piotr Serdyński, wiceprezydent Łomży.
1: Te roboty przebiegają w sposób sprawny. Obecnie wykonawca jest na etapie układania tarniny, która będzie elementem tej tężni i po ukończeniu tych robót przez wykonawcę zewnętrznego, swój zakres będzie tam wykonywał MPGKiM.
0: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja zostanie ukończona już w październiku tego roku. Wartość inwestycji wynosi blisko 1,5 miliona złotych. Is Now. Zaśpiewa teraz na antenie Radia Nadzieja Moloko.

może się wydawać. To tytuł utworu, który wybrzmiał na antenie Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze już niespełna 3 minut brakuje do godziny 20. O 20 katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, a jeszcze przed serwisem zaśpiewa nam Roxana Węgiel. Dobrze jest, jak jest.

0: Dobre.
1: Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
2: Wiktoria Małusz, zapraszam. Dziś Kościół katolicki wspomina świętych Martę, Marię i Łazarza. To rodzeństwo z Betanii należące do grona najbliższych przyjaciół Jezusa. Ich postawa pokazuje, że wiara wyraża się zarówno w codziennej służbie, jak i w uważnym słuchaniu Bożego Słowa, mówi ksiądz Jan Krupka.
3: Byli dla Jezusa, tak po ludzku mówiąc, pewnym oparciem. I to zrozumiałe, bo Betania, znajdując się w pobliżu Jerozolimy, była takim pewnym miejscem, w którym Jezus mógł się zatrzymać. W ciągu dnia nauczając w Jerozolimie, mógł udawać się później do Betanii, gdzie zatrzymywał się na posiłek, na odpoczynek, na nocleg, jeśli była taka potrzeba.
2: Właściwa relacja z Jezusem nie tylko pozwala na budowanie dobrych relacji z rodzeństwem, ale także uczy budować relacje z innymi ludźmi.
3: Marta i Maria w różny sposób przyjęły Jezusa, czy też podeszły do faktu, że Jezus się u nich zatrzymał. Marta zajęła się przygotowaniem posiłku i innych rzeczy. Maria zaś korzystała z okazji, by usiąść u stóp Jezusa i przysłuchiwać się Jego nauce. Jezus do końca nie potępia ani jednej, ani drugiej, ale zaznacza, że to, co Maria uczyniła, a więc słuchanie Słowa Bożego, to jest ta szczególnie wartościowa cząstka. Każdy z tych właśnie w tym rodzeństwie, myślę, że ma swoje znaczenie, przy których warto się zatrzymać, pochylić się, aby oni nam też służyli pewnym przykładem w naszym byciu bliskim Jezusowi.
2: Wspomnienie świętych Marty, Marii, Łazarza zostało ustanowione przez papieża Franciszka w 2021 roku.
1: Katolicki serwis informacyjny.
2: W sobotę 1 sierpnia rusza 42. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie Misjonarze. Przez 2 tygodnie pokonają oni ponad 400 kilometrów. Mieszkańcy Łomży, z którymi rozmawialiśmy, mówią zgodnie, że pielgrzymka to wyjątkowe przeżycie.
4: To takie wyzwanie duchowe na pewno, sprawdzenie się siebie, ale też pójście w jakiejś intencji, w takiej, której każdy gdzieś tam skrywa, no i myśli o tej intencji cały czas.
5: Co panu dała pielgrzymka?
4: To takie poznanie samego siebie. Przede wszystkim uwierzenie we własne siły, że mogę. Oczywiście przy wsparciu siły boskiej.
6: Chodziłam na pielgrzymki i powiem, że doświadczenie jest super. To jest czas modlitwy, wyciszenia, ale też bycia wspólnie razem z tymi, którzy pielgrzymują. I myślę, że to jest taki czas przemyślenia też, na czym polega życie.
7: To jest naprawdę coś pięknego. Te osoby, które były, rzeczywiście wracają wzmocnione, z radością.
8: Dla mnie pielgrzymka to jest, proszę pana, ofiarowanie Bogu czegoś, co potrzebuje w danym momencie. To tak ja uważam. No.
2: Pątnicy wyruszą z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary. Na pielgrzymkę wciąż można się zapisać. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej pielgrzymkałomżyńska.org.
1: Katolicki serwis informacyjny.
2: Pieszo, rowerem, a nawet biegiem w deszczu i w upale Polska pielgrzymuje na Jasną Górę. Tak najkrócej można scharakteryzować lato w częstochowskim sanktuarium. Teraz docierają mniejsze grupy rowerowe oraz parafialne. 4 dni w drodze, każdego ponad 100 kilometrów na kółku. W sumie 445 kilometrów. To pielgrzymka rowerowa z parafii Zbawiciela w Ostrołęce, zorganizowana przez męską grupę różańcową Nazaret.
9: To już jest 4. nasza pielgrzymka. Co roku przyjeżdżamy, by Matce Bożej podziękować za wszystkie łaski, prosić o siły, o wytrwałość. Męska grupa różańcowa Nazaret, koncentrujemy się przede wszystkim na odmawianiu różańca, ale i no ja organizuję pielgrzymki rowerowe. Również dla osób uzależnionych prowadzimy rekolekcje, pomagamy. Dla osób bezdomnych też służymy pomocą, dla ośrodków. Poza tym mamy spotkania modlitewne w kościele. Coraz więcej nas jest.
2: Mówi lider wspólnoty Leszek Białobrzeski. Uczestnicy chwalą pielgrzymkę rowerową, mimo że też jest wyzwaniem.
10: Dorota Woźniak.
11: Jolanta Wasik.
10: Nie każdy dysponuje odpowiednio czasem, żeby sobie pozwolić na tą pieszą pielgrzymkę. Nie każdy dysponuje takim zdrowiem, czy posiada takie zdrowie, żeby sobie na to pozwolić. Aczkolwiek wyprawa rowerowa, no też to jest wyzwanie.
11: Też z tego względu, że jest to krócej, bo 3 dni, że można bardziej to zaprojektować, zaplanować, jeśli się ma obowiązki jeszcze dodatkowe. No i wydaje mi się, że to jest taka bardzo pozytywna i duchowa wyprawa. Dużo energii trzeba, dużo siły.
2: W drodze są już też piesze pielgrzymki diecezjalne, które już wyruszają z najdalszych zakątków kraju.
1: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja. Wieczór w dobrym nastroju. W dobrym nastroju.

Grupa Yes i Owner of a Lonely Heart na antenie Radia Nadzieja na naszym zegarze 10 minut po godzinie 20. Podlascy strażacy ruszają na ratunek Hiszpanii. Już w sierpniu będą walczyć z ogromnymi pożarami lasów. 12 strażaków z grupy GFFF dołączy do polskiej misji gaśniczej w regionie Kastylia-La Mancha, mówi Justyna Kłusewicz, rzecznik podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP. GFFF Poland gasi rozległe pożary, wykorzystując niewielką ilość wody oraz przede wszystkim narzędzia ręczne. Mobilność modułu oraz możliwość dotarcia do terenów trudno dostępnych lub całkowicie niedostępnych dla dużych i ciężkich pojazdów sprawiają, że staje się on coraz bardziej przydatny. 20 sierpnia 12 strażaków z GFFF Poland wejdzie w skład jednej z trzech 35-osobowych zmian pozostających w stałej gotowości do podjęcia działań gaśniczych w przypadku rozwoju pożarów wielkopowierzchniowych na terenie Hiszpanii. Łącznie do Hiszpanii wyjedzie 105 strażaków, którzy od 1 do 30 sierpnia będą wspierać miejscowe służby. Ogień objął już ponad 30 tysięcy hektarów i nadal stanowi zagrożenie dla mieszkańców oraz infrastruktury. A teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa Kasjan, Droga jak sen.

To jest wieczór w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze 14 minut po godzinie 20, a już o 20:20 wieczorna modlitwa różańcowa. Serdecznie zapraszam do włączania się do modlitwy na antenie Radia Nadzieja. Podaję numery telefonów do naszego studia 512 123 502 i 512 123 503.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: Modlitwa różańcowa.
2: Już wkrótce rozpoczynamy miesiąc sierpień. Miesiąc, który zapisał się w historii naszego narodu jako czas zwycięstw w walce o wolność. Pamięć o tych dniach wzywa nas, katolików, nie tylko do wzruszających wspomnień, ale przede wszystkim do walki duchowej o wewnętrzną wolność. Zatem prośmy dziś w naszej modlitwie różańcowej o uwolnienie z nałogu alkoholizmu, narkomanii, wszelkich uzależnień, osoby, które borykają się z tymi problemami. Naszą modlitwę otoczmy wszystkich dotkniętych problemem alkoholizmu i jego skutkami. Dramaty rodzin, alkoholików, losy dzieci, marzenia o lepszej, trzeźwej przyszłości to wołanie o pomoc, o ratunek. Módlmy się, aby rodziny chrześcijańskie poprzez życie sakramentalne, wspólną modlitwę i wzajemną miłość stanowiły skuteczną ochronę od wszystkich form uzależnień dla swoich dzieci, aby ludzie młodzi, którzy wpadli w pułapkę uzależnień, otworzyli się na łaskę Bożą. Aby dar sierpniowej abstynencji podejmowany przez wielu ludzi dobrej woli był zaczynem dobra w naszych środowiskach i przyczynił się do otrzeźwienia narodu. Polecajmy wszystkich, którzy złożyli przysięgę abstynencji, aby trwali w swoich postanowieniach. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
3: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
3: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
3: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Część bolesna Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, modlitwa w Ogrójcu. Jezus w czasie swojego ziemskiego życia wiele czasu spędzał na modlitwie, jednak ta była wyjątkowa. Ciemna noc, tylko On i wybrani uczniowie. Czuwajcie i módlcie się, mówi do uczniów i sam także idzie się modlić. Jakże prosta i szczera jest modlitwa Jezusa. Ojcze, jeżeli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Jezus modli się pomimo trudności, a uczniowie? A ja? Nawet jednej godziny nie mogliście czuwać? Jezus zachęca do modlitwy i sam jej uczy. Do mnie należy otwarcie serca na Jego naukę.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
3: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy modliła się Jadwiga, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać Pani i szczęść Boże.
4: Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Boleśnie ranią ciało Jezusa, a On milczy. W spokoju przyjmuje to, co ofiarowują Mu ludzie. Dlaczego? Nie rozumiesz? Dlatego, aby mnie i Ciebie nauczyć cierpliwego przyjmowania i przeżywania tego, co trudne, tego, co boli, co rani. Jezus wie, że nie jest sam. Wie, że ma Ojca, który Go kocha. Przecież i ja mam tego samego Ojca. Czy pamiętam o tym codziennie?
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: To amen.
1: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, Matko, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, a to obrzydło tak po niebo.

0: Przejamen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie. Jakby jeszcze mało było tego cierpienia, wkładają Jezusowi na głowę koronę z cierni. To nowy ból, nowe cierpienie. Jezus nadal nie narzeka, lecz przyjmuje wszystko z miłością. Jakże trudno nam zrozumieć postawę Jezusa, jednak trzeba pamiętać, że jest to postawa miłości i zaufania, do której Jezus zaprasza także mnie. Czy przyjmuję to zaproszenie?
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

0: wodę złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa Pana Jezusa. Jezus z krzyżem na ramionach idzie drogą przygotowaną Mu przez Ojca. Z krzyżem złożonym z moich grzechów. Z krzyżem bardzo ciężkim. Na swej drodze spotyka wielu ludzi. Większość z nich krzyczy złośliwie i szyderczo. Są jednak i tacy, którzy cicho pomagają. Do której grupy ja się zaliczam?
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Czyj amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona Ci między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Szej, amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święty.

0: Przejamen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: Cześć, amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Maszej, amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
3: Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Umęczone ciało Jezusa przybijają do krzyża, a On w cichości przyjmuje to cierpienie. To właśnie na krzyżu dokonują się największe tajemnice zbawienia. Tu Jezus ostatecznie oddaje swą duszę w ręce Ojca. Tu pokazuje, co to znaczy kochać miłością prawdziwą. A jaka jest moja miłość?
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święty.

0: Przejamen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święty.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święty.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód.

0: Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Mów zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Pani Ani, która łączyła radio słuchaczy, a w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
2: Cecylia,
3: Ewa.
1: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

0: różańcowa.
1: Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać za wspólną wieczorną modlitwę różańcową. Na naszym radiowym zegarze 58 minut po godzinie 20, a to oznacza, że już o 21 apel jasnogórski na antenie Radia Nadzieja. A ja już serdecznie Państwu dziękuję za obecność, dziękuję za wspólną modlitwę, za wspólnie spędzony wieczór. Żegna się z Państwem Anna Borawska. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem.

0: codziennie w dobrym nastroju.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Dziś wieczorem papież ponownie zawita w Castel Gandolfo, weźmie udział w modlitwie i koncercie Pieśń Pokoju. Dyrektorzy katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel, w którym proszą, by nie zmuszano ich do udziału w eutanazji. Zamiast do lekarza, Brytyjczycy coraz częściej zwracają się o pomoc do sztucznej inteligencji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po letnim urlopie Leon XIV powrócił do normalnej działalności. Dziś miał serię audiencji prywatnych, m.in. dla kardynała Marksa z Monachium. Wieczorem ponownie zawita w Castel Gandolfo, będzie modlić się o pokój wraz z dziećmi i młodzieżą z miejsc dotkniętych kryzysami. Karol Darmoros.
3: Papież poprowadzi rozważanie i modlitwę o pokój. Towarzyszyć mu będą Andrea Bocelli oraz chór ABF Voices. Tworzą go dzieci i młodzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti, a także z Włoch. Historie młodych chórzystów często naznaczone są wojną, biedą lub cierpieniem. Wydarzenie nawiązuje do duchowości świętego Franciszka i obchodów 800. rocznicy jego narodzin dla nieba. Nagranie spotkania będzie dostępne od godziny 21 na portalu i kanale YouTube Vatican News.
1: Wiadomości ze świata.
2: Dyrektorzy 150 katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel o uszanowanie ich specyficznej misji względem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Pozwólcie nam nadal łagodzić cierpienia bez zadawania śmierci, piszą w opublikowanej wczoraj odezwie. Podkreślają, że zmuszanie ich do przeprowadzania eutanazji godzi w sumienia i narusza zaufanie, którym obdarzyli ich pacjenci.
4: Przyjęta 15 lipca ustawa o końcu życia zmusza wszystkie placówki służby zdrowia, by na ich terenie przeprowadzano wspomagane samobójstwo i eutanazję. Taki przymus wyklucza dobrowolną zgodę i stanowi pogwałcenie sumienia. Sygnatariusze apelu zapewniają, że ich personel nie ignoruje trudnych przypadków. Wręcz przeciwnie, wie jak na nie reagować dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie terapii paliatywnej. Do swych pacjentów podchodzi z osobistym oddaniem. Dzięki temu udaje się nie tylko złagodzić ból, ale także pomóc w odkryciu piękna i sensu życia pomimo niepełnosprawności, choroby czy podeszłego wieku.
2: Encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji okazuje się coraz bardziej aktualna. Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Bezpieczeństwa AI w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 1/3 Brytyjczyków wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego lub porad lekarskich.
5: Szukają rozwiązań osobistych problemów w kontakcie z chatbotem. Co 10 Brytyjczyk co tydzień, a 4% codziennie. Eksperci przestrzegają przed emocjonalnym uzależnieniem. O ryzyku bezkrytycznego zaufania do sztucznej inteligencji przypomina sprawa amerykańskiego pastora Scotta Wintersa, który pozwał OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT wielokrotnie błędnie oceniał jego objawy i nie zalecił wizyty u lekarza przed niemal śmiertelną zatorowością płucną. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Przypomnijmy, że encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji jest dostępna w formie bezpłatnego audiobooka na polskiej stronie Watykan News.
1: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Andrzej Duda, burmistrz Kolna, jest naszym dzisiejszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Dzisiaj rozmowa wyjątkowo telefonicznie, ale oczywiście przechodzimy już do naszych tematów. Panie burmistrzu, w Kolnie funkcjonuje już miejski żłobek. Już od 1 września najmłodsi mieszkańcy miasta będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę. Czy zainteresowanie placówką jest takie, jakiego się spodziewaliście?
2: No i zainteresowanie jest, ale miejsca wolne mamy. Jeszcze jest około, jest pełna 40 dzieci, które będą uczęszczały na dzisiaj. Miejsc mamy na 60 dzieci, w związku z tym zachęcamy. Jeżeli rodzice zdecydują się, zachęcamy do wyboru naszego żłobka. Pani dyrektor rekrutuje kadrę, praktycznie już chyba skończyła to rekrutację. Żłobek jest nowiutki, bardzo dobrze wyposażony. No jest to taka placówka na miarę XXI wieku, bym powiedział. Także warto przyjść, zobaczyć, obejrzeć, jak to wszystko będzie wyglądało.
1: Także to jest jeszcze dobra informacja, bo jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował, to może z tej oferty skorzystać, może przyjść też zobaczyć, odwiedzić żłobek, no i przede wszystkim może wziąć udział w rekrutacji.
2: Tak jest, zachęcamy bardzo serdecznie.
1: Budowa żłobka była jedną z najważniejszych inwestycji w Kolnie. Co pana zdaniem zmieni ona dla młodych rodzin właśnie?
2: Pani redaktor, przede wszystkim umożliwi matkom czy ojcom, którzy musieliby opiekować się dziećmi, tak, jeżeli nie mają rodzin typu babcia, która już jest na emeryturze, musieliby no niestety wycofać się z życia zawodowego. Ten żłobek na pewno umożliwi funkcjonowanie w pracy. Opieka na pewno będzie dobra. Inwestycja była finansowana w 90%, więc nie żałowaliśmy na wyposażenie tego żłobka. Jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Myślę, że kadrę pani dyrektor dobierze bardzo dobrą, ponieważ pani dyrektor pracowała w szkole, ale pracowała również w żłobku, ma doświadczenie tego typu, ma odpowiednie wykształcenie. Będziemy mieli logopedę, będziemy starali się pozyskać również psychologa, także wszystkie porady dotyczące dzieci będą mogły uzyskać na miejscu. Myślę, że będzie to żłobek na wysokim poziomie, o tak bym to powiedział. Staramy się, żeby ta placówka była taką wzorcową placówką.
1: Udział w tej rekrutacji mogą brać tylko mieszkańcy miasta, czy też inne?
2: Nie. Mogą brać mieszkańcy gminy, czy gmin ościennych, także nie ma problemu ten żłobek będzie praktycznie prawie za darmo, tak? Także myślę, że warto skorzystać z oferty tego żłobka.
1: Także już takie oficjalne, naprawdę oficjalne funkcjonowanie 1 września, więc pewnie za jakiś czas będziemy mogli wyciągnąć z tej inwestycji większe wnioski.
2: Tak, mam taką nadzieję.
1: Panie burmistrzu, trwa sezon wakacyjny, kiedy ruch turystyczny jest szczególnie duży. Przez wiele lat Kolno kojarzyło się kierowcom z dużym natężeniem ruchu i korkami. Czy po otwarciu drogi ekspresowej i obwodnicy mieszkańcy rzeczywiście odczuli ulgę?
2: No myślę, że tak, że sporo. Oczywiście nie wszyscy, bo mieszkańcy ulicy Dębowej, czyli na tej ulicy, na której ja mieszkam, mają większy ruch niż mieli, bo obserwuję to każdy weekend. No niestety nie mamy jeszcze dokończonej tej obwodnicy. Mamy tylko obwodnicę w ciągu drogi, połowę w zasadzie obwodnicy w ciągu drogi krajowej. Na drugą połowę czekamy. Generalna dyrekcja praktycznie już uzgodniła, bo były ostatnie konsultacje, dokumentację techniczną i finansową dotyczącą budowy drogi. Przechodzimy już do konkretnego projektu, a więc myślę, że niebawem ta inwestycja będzie rozpoczęta i zakończy się ten przejazd jeszcze przez miasto, ale trzeba powiedzieć, że w związku z tym, że powstały dwie drogi alternatywne, czyli stary przebieg drogi krajowej numer 63 i od ronda przy Uchwytach ulicą Dębową, potem ulicą Mickiewicza na prawo i wjeżdżamy na rondo i na obwodnicę. Wyjeżdżamy za Kolnem już tą obwodnicą, no to ruch się znacząco rozładował. On można powiedzieć podzielił się na połowę, tak? Część ludzi korzysta ze starodroża, czyli tu przez Światła i przez Ronda w mieście jedzie, a część korzysta z obwodnicy i ulicy Dębowej, czyli z naszej mini obwodnicy, bo tak żeśmy ją budowali kiedyś. Taką nazwę miała projekt. Jest to ulica o parametrach drogi krajowej, szeroka, wytrzymałościowo jest to wykonywana była w technologii drogi krajowej. Już zapomniałem, jak nazywa się ta kategoria, DK1 czy DK2, ale ma bardzo, bardzo solidne podłoże i bardzo dużą warstwę asfaltu, także obciążenie te, które jest, nie stanowi dla niej problemu.
1: Czyli ten ruch się rozłożył, ale przez miasto przez miasto przejeżdżały wcześniej tysiące samochodów każdego dnia, można powiedzieć. Czy mniejsze natężenie ruchu oznacza także wolniejsze zużywanie się miejskich dróg?
2: No na pewno, jeżeli chodzi o ten odcinek, który obejmuje obwodnica, to widać już znacząco spadek ruchu. I co można powiedzieć? No jeszcze dobrze by było, gdyby wszystkie tiry jeździły tą obwodnicą, ale tak się nie dzieje.
1: Czyli tutaj jeszcze jest dalej wyzwanie, jeżeli chodzi o ten ruch.
2: Jeszcze wyzwanie, ale myślę, że 2-3 lata i będziemy już mieli pełną obwodnicę, ukończoną obwodnicę naszego miasta i wtedy już ten ruch będzie zdecydowanie mniejszy, szczególnie w tych okresach letnich, no bo w tych od długiego weekendu majowego do końca powiedzmy sierpnia, września nawet ten ruch jest
1: naprawdę spory.
2: Przecież
1: to taka popularna trasa, tak? Na Mazury
2: tak,
1: chociażby.
2: Tak. Ten wyjedzie zazwyczaj, znaczy w większości Warszawa, tak. Wszystko co poza Warszawą z południa. Białystok często też jeździ, chociaż Białystok ma alternatywą, no dłuższą trasę, ale tutaj przez Grajewo-Szczuczyn też może jechać, tak? Ale bardzo często widzimy bardzo dużo białostockich rejestracji przejeżdżających przez nasze miasto w piątek po południu czy w sobotę rano. Z powrotem w niedzielę.
1: A czy można powiedzieć, że w przyszłości pozwoli to ograniczyć chociażby wydatki na remonty ulic?
2: No na pewno zmniejszy się obciążenie, a więc trwałość tych ulic i jezdni będzie dużo większa, no bo to przecież tak naprawdę asfalt zużywa się od ruchu aut, tak? Robią się kolejne, ściera się i pęka, a więc na pewno żywotność naszych dróg będzie dużo, dużo dłuższe i czasowo to będą, zwiększą się te okresy między remontami dróg.
1: Tak, panie burmistrzu, wakacje to także czas intensywnych prac inwestycyjnych. Co obecnie dzieje się na terenie miasta?
2: Panie dyrektor, mamy trochę inwestycji, mimo tego, że tych pieniędzy jest znacznie mniej niż było. Od 2 lat to tak naprawdę, tylko jedną potężną inwestycję, na jedną otrzymaliśmy i to wniosek był składany dużo, dużo wcześniej. Chodzi o budowę w zasadzie nowej ciepłowni na Zrębki, czyli modernizację starej ciepłowni. To jest projekt rzędu 40-kilku milionów. I on już jest rozpoczęty. Myślę, że niebawem już firma wejdzie i wkopie pierwszą łopatę, tak, w inwestycje, bo jeszcze trwają prace projektowe. To jest taki potężny projekt, z którym się musimy zmierzyć. Następna inwestycja to też związana z przedsiębiorstwem usług komunalnych, bo budujemy nowe 2 ujęcia wody. Dotyczą one naszych wodociągów, tak, bo te 2 stare. Mieliśmy 4 w ogóle zawsze, czyli mieliśmy dosyć spore zabezpieczenie, jeżeli chodzi o ujęcia wody, ale 2 niestety mają problemy z powodu i spadku poziomu wód, i z powodu już lat, które mają. A więc będziemy mieli praktycznie 4 w miarę nowe, 2 nowe i 2 w miarę nowe ujęcia wody, czyli będziemy zabezpieczeni i nie będziemy mieli problemów z wodą, bo do tej pory zresztą ich też nie mieliśmy, jak niektóre regiony kraju. Ale taką inwestycją, która jest taka typowo samorządowa, to będzie rewitalizacja. I ta rewitalizacja dotyczy 3 miejsc. Jedno miejsce to jest plac przy szkole podstawowej numer 2. On jest niezagospodarowany. Obszar, na którym usytuowana jest szkoła, jest duży.
1: Co tam się będzie działo w takim razie? Co tam powstanie?
2: No tam będą różnego rodzaju ścieżki edukacyjne, będzie dużo zieleni, będzie takie miejsce
1: odpoczynku, relaksu.
2: Relaksu dla dzieci, tak. Tak, to będzie takie miejsce, w którym będzie można sobie naprawdę przyjemnie odpocząć wiosną, latem, a w zimie pewnie też. Następne miejsce, które będziemy rewitalizować, to jest miejsce skwerek przy liceum ogólnokształcącym. Mamy tam niewielki plac, ale tam chcemy właśnie zazielenić te nasze miasto. Jest to przy głównej ulicy i mamy już praktycznie projekt, więc niebawem pewnie będzie, przystąpimy już do prac. I też będzie, myślę, bardzo przyjemne i takie zielone miejsce, ale największym takim projektem w tej rewitalizacji będzie zagospodarowanie placu przy kościele świętej Anny. Tam robimy plac zabaw, tam robimy amfiteatr. Ta część miasta nie miała tak blisko placu zabaw, bo tutaj zawsze inwestycje były bloki, szkoły, więc bliżej, a tam ulice Łabno Mała, Łabno Duża, Kopernika czy Grunwaldzka, no miały bardzo daleko do centrum, będą miały teraz naprawdę blisko, bo no, powiedzmy kilkaset metrów do kościoła świętej Anny jest z tych ulic, więc będzie można sobie przejść spacerkiem i z dziećmi, które będą mogły skorzystać z placu zabaw, czy można będzie wyjść na występy, które będą odbywały się w amfiteatrze. Także no...
1: Będzie pięknie i będzie zielono.
2: Tak jest.
1: Bo brakuje takich miejsc odpoczynku, relaksu, takich zielonych miejsc przede wszystkim mieszkańcom?
2: No troszeczkę brakuje, bo mieliśmy dużo inwestycje kilka lat temu, przebudowę drogi krajowej numer 63, no i dużo drzew niestety trzeba było wyciąć. My odsadzamy, my odsadziliśmy tych drzew tysiące, można powiedzieć, bo ostatnie nasadzenia to 600 drzew na 600-lecie, więc myślę, że za parę lat nasze miasto będzie bardzo zielone. Wycięliśmy też kilkadziesiąt drzew na parku, to niespełna połowę, ale posadziliśmy 2 razy tyle, więc myślę, że zresztą już widać to, już te drzewa nabierają takich kształtów, one są jeszcze małe, niskie, ale niebawem będziemy mieli bardzo zielono. No trzeba trochę czasu. Niektóre drzewa już były tak stare, 70-letnie i puste w środku.
1: Też ze względów na bezpieczeństwo trzeba
2: było. Zagrażały bezpieczeństwu. No, mnie jest zawsze żal wycinać drzewo. Ogromnie, ale niestety, no czasami trzeba podjąć takie decyzje. Tak jak ogromnie żałuję świerków, które rosły. No, ja jestem burmistrzem już 20 lat, więc ten czas biegnie niesamowicie, ale chyba z 12 lat temu musieliśmy wyciąć ostatnie 2 świerki, bo pierwsze 2 podczas burzy zostały trafione piorunem. Masakra, i powiem tak kolokwialnie. I jeden został rozszczepany, a drugi w połowie się złamał. Zostały 2 piękne świerki. Tu przyjeżdżali fachowcy, którzy na linach wchodzili i zrywali szyszki na nasienia z naszych świerków. I było ogromny żal rozstawać się z nimi, ale niestety zachorowały nam bardzo mocno. Wzywaliśmy dendrologa, tak jak w przypadku dębu wolności, którego leczymy nieustannie.
1: No nie tak, dało bo to się, przecież wizytówka miasta.
2: Tak, nie dało się nic zrobić, ponieważ szczególnie po weekendzie widać było, że nie utrzymamy długo tych świerków, bo wywoziliśmy ze dwie taczki nawozu ptasiego. Wrony tak obsiadały nam te świerki i tak zanieczyszczały odchodami wokół tych świerków ziemię, że po prostu częściowo pewnie i przez ten azot te świerki dostały choroby. Tak nam też mówili dendrolodzy. No i zaczęły schnąć niestety. No i trzeba było je usunąć. One miały też około 60 lat, każdy z nich, więc piękne drzewa były. Ja ogromnie żałuję właśnie drzew, no ale niestety, no są takie momenty, że jak chcemy wybudować ulicę, chcemy zrobić ścieżki rowerowe, no to niestety stara droga, która była zbyt wąska, a w pasie drogowym rosły przy samej krawędzi drzewa i trzeba było je niestety pousuwać, ale mówię, tych nasadzeń zrobiliśmy kilkakrotnie więcej.
1: Także za kilkadziesiąt lat będą ponownie nowe drzewa cieszyły oko.
2: Tak, myślę, że za kilkadziesiąt lat to już będzie...
1: Kolejne pokolenia będą mogły cieszyć się.
2: Natomiast myślę, że za 10-15 lat będzie miasto naprawdę miastem zielonym.
1: Panie burmistrzu, tak, połowa wakacji tak za nami, a więc dlaczego warto ten czas spędzić w Kolnie? Bo tak jak wiemy, też oferta Kokis jest bardzo szeroka i bardzo bogata.
2: Pani redaktor, więc mamy tak, mamy naprawdę kilka imprez dla dzieci, które jeszcze przed nami, bo oczywiście już sporo było. Mamy wakacje na kulturowo Skokis, mamy wakacje na sportowo Skokis. Te imprezy już się rozpoczęły, ale będą trwały do końca wakacji. Przed nami też wakacje z teatrem. Teatr dla dzieci, Piraci i Wyspa Skarbów. To wszystko przed nami. Niebawem odbędzie się koncert, bo koncert odbędzie się 2 sierpnia w niedzielę, czyli już niebawem koncert pod tytułem Śpiew łączy pokolenia. Będą śpiewane przeboje polskie w wykonaniu zespołu artystycznego Skokis. To jest naprawdę... To dużo, dużo, dużo, dużo imprez, dużo, dużo zabawy. Także zachęcamy wszystkich, którzy zostali lub wrócili z wakacji.
1: Ale nie tylko mieszkańców, bo i okolicznych
2: zapraszamy
1: gości.
2: Zapraszamy okolicznych gości, zapraszamy wszystkich, którzy będą mogli skorzystać z oferty naszego Kokisu. A tak jak wspomniałem, najbliższy koncert to... nadchodząca niedziela w Parku Miejskim pod Dębami w Kolnie o godzinie 20:00. To piąta już edycja tego koncertu. I tak jak mówię, no warto być. Fajna atmosfera, miło spędzony czas. Można się pobawić.
1: Więc jeżeli nie mają Państwo planów na nadchodzącą niedzielę, czyli już 2 sierpnia, no to warto być może wybrać się do Kolna.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: A dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Andrzej Duda, burmistrz Kolna, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję.
0: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: A moim gościem jest pani Karolina Kulik z Instytutu Pileckiego, kuratorka wystawy Walerian Bielecki, sztuka dokumentu Powstanie Warszawskie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy.
1: O tej wyjątkowej wystawie, którą można oglądać do 10 października w siedzibie Instytutu, porozmawiamy. Co stanowi o jej wyjątkowości?
2: Na pracę Waleriana Bieleckiego natrafiłam 2 lata temu podczas pracy kuratorskiej. Do dziś nie wierzę, że nie był to zwykły przypadek. I stało się to niemal w przededniu 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, kiedy też dowiedziałam się, że jego powstańcze akwarele i rysunki zostaną po raz pierwszy raz od chwili ich powstania pokazane publicznie na wystawie w Muzeum Wojska w Białymstoku. I w tym momencie, i to właśnie stanowi o ich wyjątkowości, dotarło do mnie, jak niezwykłą drogę przebyły te dokumenty historyczne. Przez blisko 80 lat pozostawały ukryte w rodzinnych szufladach i muzealnych magazynach, czekając na mnie, czekając na swój czas. I wtedy muszę powiedzieć, że narodziła się myśl, by sprowadzić powstańcze dzieła do Warszawy. Oczywiście wiemy o tym, że znamy historię Waleriana Bieleckiego, bo był twórcą legendarnego Kubusia, który zresztą został namalowany przez niego i możemy oglądać Kubusia wraz z twórcami tego samochodu opancerzonego, symbolu powstania, u nas na wystawie.
1: No właśnie, Walerian Bielecki to kolejny z tych młodych ludzi, którzy dopiero co skończyli albo szkołę, czy też studia i wojna im tę młodość przerwała. Co możemy powiedzieć o Walerianie Bieleckim?
2: Mało kto wie, że Walerian Bielecki był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i był uczniem profesora Lalewicza. Co akurat też bardzo jest widoczne, to znaczy to jego spojrzenie i wszystkie detale architektoniczne, które tak dopracowywał na swoich akwarelach i rysunkach. I to właśnie jest też takie typowe, charakterystyczne dla jego prac, że architektura gra bardzo dużą rolę w tych pracach. Oczywiście dokumentował zniszczenie Warszawy, więc pokazuje swoje miasto, które tak naprawdę jest w stanie destrukcji.
1: Walerian Bielecki przeżył powstanie i przeżył II wojnę światową.
2: Tak, przeżył powstanie, po kapitulacji trafił do Stalagu w Fallingbosty i w niewoli tworzył rysunki, akwarele dalej. I właśnie wtedy powstało najwięcej akwarel i rysunków i dokumentował walczącą Warszawę dalej, by przepracować to, co przeżył i życie obozowe.
1: A początki tych jego prac powstańczych to zburzony papierniczy sklep, tak przeczytałam w opisie zapowiedzi wernisażu i wystawy.
2: Tak, to prawda. Po upadku Powiśla Bielecki zauważył barykadę w sklepie, czy w zasadzie taką prowizoryczną barykadę zrobioną z ołówków, z papieru, z bloków, czyli wszystkich takich materiałów artystycznych dla artystów i postanowił wziąć kilka tych materiałów, by właśnie dalej dokumentować swoje przeżycia dla nas, dla warszawiaków.
1: A co konkretnie dokumentował pędzlem i ołówkiem? Oczywiście zachęcamy do tego, żeby po prostu odwiedzić wystawę i to zobaczyć, ale zapowiadając i zachęcając, powiedzmy, co dokumentował Walerian Bielecki?
2: Życie codzienne i trud. Tak naprawdę trud warszawiaków podczas powstania. Są również sceny pokazujące, jak warszawiacy zdobywają żywność, jak starają się, jest na przykład akwarela, która pokazuje kolejkę po wodę ale również i takie bardzo trudne momenty jak śmierć. I mamy tutaj bardzo taką piękną akwarelę, która opowiada o śmierci łączniczki Hanki Klawisz.
1: Czyli to taka codzienność powstańcza, ale w bardzo takim intymnym ujęciu. To stanowi o wyjątkowości tych prac?
2: Tak, zdecydowanie. Mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z portretem powstania, portretem Warszawy podczas powstania, ale oczywiście raz, że w kolorze, ale są to momenty przetworzone artystycznie. I jedna z akwarel, która jest dzięki uprzejmości rodziny Waleriana Bileckiego, która została nam udostępniona, pokazuje pierwszą mszę świętą, która odbyła się w Stalagu. I pokazuje nam to spotkanie żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej i w Powstaniu Warszawskim. To jest jedna z ciekawszych akwarel, która tak naprawdę była tylko raz pokazywana, a nigdy nie została pokazana w Warszawie. Ona po prostu, wszystkie te akwarele wróciły do Warszawy. Pierwszy raz.
1: No właśnie, bo te akwarele pokazują też nie tylko samo powstanie warszawskie, ale wystawę zamykają te prace opowiadające o tym, co się działo z żołnierzami Armii Krajowej po powstaniu.
2: Tak, jest piękna scena, która jest też kulminacją wystawy, bo wystawa jest specjalnie tak naprawdę skonstruowana w ten sposób, jest chronologicznie, czyli prace są ustawione w ten sposób, żeby po kolei zwiedzający mógł zapoznać się z etapami walki z okupantem podczas Powstania Warszawskiego. I ta akwarela wymarszu Armii Krajowej jest wyjątkowo też ściska za serce, bo artysta sportretował swoją żonę, która macha chusteczką na pożegnanie. Żona Waleriana Bieleckiego, Krystyna Bielecka, była również łączniczką.
1: To ustawienie chronologiczne też pozwala jakby zrozumieć, odczuć te emocje powstańczego czasu, które się przecież zmieniały od jakiejś wielkiej euforii na początku, przez później śmierć też bliskich osób, śmierć kolegów z oddziałów, później smutek po upadku powstania.
2: Zdecydowanie. A co tak naprawdę też ułatwia odbiór tych prac, jest pewien zabieg plastyczny, którego dokonałam. Powiększyłam wszystkie skany, które w zasadzie prace są prezentowane w skali A0. I można oczywiście oglądać obok, bo mamy takie wielkie szufladki, na których znajduje się opis naszego historyka, doktora Leszka Zaborowskiego, wraz z opisem, bo w niektórych przypadkach artysta również po wojnie dołączał maszynopis, ale mamy oryginalny format. Czyli możemy porównać to powiększenie z oryginalnym formatem, który najczęściej był malutki, tak? To był taki malutki blok A6.
1: Czyli mamy akwarele, mamy to powiększenie, mamy komentarz historyczny i mamy słowa samego Waleriana Bieleckiego. To wszystko na tej wyjątkowej wystawie będzie można zobaczyć i przeczytać, i usłyszeć.
2: Tak. Ale ja muszę powiedzieć, czego nie mamy, i jest to celowe. Nie mamy fotografii, bo bardzo chciałam, żeby tak w tych czasach nieoczywiste medium, jak akwarela i rysunek, zostały zauważone.
1: A rodzina Waleriana Bieleckiego chętnie przekazała pracę, ale też pamiątki rodzinne na tę wystawę?
2: Tak, bardzo. I jestem bardzo wdzięczna. Są wspaniali ludzie z wielkimi tradycjami patriotycznymi. Bez wszystkie najważniejsze prace zostały przekazane. I szczególną taką, też takim elementem, który jest istotny w wystawie, jest świecznik ze świecą. Świecznik został wykonany z oryginalnych odłamków pocisku z Powstania Warszawskiego. I w każdą rocznicę żona artysty zapalała świeczkę.
1: A więc wyjątkowy świecznik też tak. Będzie można zobaczyć. Chciałabym też, żeby wybrzmiało na koniec naszej rozmowy, że te akwarele, te prace Bieleckiego są bardzo dobre, jeśli chodzi o ten aspekt artystyczno-techniczny.
2: One są genialne, bo rzeczywiście łączą ze sobą raz, że technicznie różne style, na przykład szczególnie są ekspresjonistyczne wręcz, więc ekspresjonizm się tam przebija, czyli tak naprawdę sztuka tamtych czasów, ale mamy też do czynienia z niesamowitą kolorystyką i perspektywą i oddanymi detalami architektonicznymi.
1: Podsumowując, gdzie można wystawę oglądać? Bo już powiedziałam, do 10 października, a miejsce?
2: Zapraszam serdecznie wszystkich na wystawę Przysiennej 82 do Instytutu Pileckiego.
1: A pani Karolina Kulik z Instytutu Pileckiego, właśnie kuratorka tej wystawy, była razem z nami w poranku 7.09. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja również bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
0: 7.09. Rozmowa poranka.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju. To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym dzisiejszym gościem w poranku rozgłośni katolickich 7:09 jest pani poseł Anna Kwiecień ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dzień dobry pani poseł.
2: Dzień dobry, witam.
1: I z Prawa i Sprawiedliwości też cały czas?
2: Prawdę mówiąc, no w piątek pan prezes jasno powiedział, prawda, na konferencji o 12:00 można sobie odczytać i odsłuchać to, że zostaliśmy wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj właściwie to potwierdził pan rzecznik Bochenek, mówiąc, że od strony politycznej nic się nie zmieniło, natomiast musi być tylko dopełniona taka procedura formalna, jaką jest że tak powiem, zaproszenie nas na tak zwany sąd koleżeński, no i chyba tam ogłoszenie tej ostatecznej decyzji.
1: No właśnie, pani poseł, bo jeśli ktoś z naszych słuchaczy wczoraj wieczorem poszedł spać bardzo wcześnie, to pewnie nie wie, o co chodzi, ale Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o skierowaniu spraw członków Stowarzyszenia Waszego Rozwój Plus i nie tylko, też innych posłów, którzy nie podpisali tej deklaracji o rezygnacji ze stowarzyszeń, do sądu dyscyplinarnego. Może chodzi o to, żebyście po prostu sami odeszli, bo to będzie lepiej wyglądało dla Prawa i Sprawiedliwości.
2: Myślę, że tak, ale przecież chyba to, co mówi pan prezes, to mamy prawo traktować poważnie. No i my tak naprawdę wyrzuceni zostaliśmy o godzinie 12:00 w miniony piątek. No a wczorajsza wypowiedź, to są tylko procedury. W piątek miniony zostaliśmy wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Prezes powiedział tak, już po wszystkim, tak, takich słów też użył. Czy pani się stawi przed oblicze tego sądu dyscyplinarnego i rzecznika?
2: Pani redaktor, ja jestem człowiekiem, który szanuje prawo i szanuje też moją partię Prawo i Sprawiedliwość, w której spędziłam 20 lat swojego życia. I no cóż, nie wyobrażam sobie, żeby kogokolwiek lekceważyć, choć ja w ostatnim czasie czułam się bardzo lekceważona, ale to nieważne, zresztą to jest najmniejsze, to właściwie wygumkowuje, to nie o to chodzi, nie chodzi o moje uczucia, natomiast oczywiście stawię się.
1: Słyszę, że z takim, chyba to mogę powiedzieć, bólem serca pani o tym mówi, takie westchnięcie. No właśnie, 20 lat związana była pani z Prawem i Sprawiedliwością, więc dlaczego zdecydowała się pani, żeby tego oświadczenia nie podpisywać o rezygnacji ze stowarzyszenia?
2: Dlatego, że uważam, że po prostu polityka, jaka jest w tej chwili prowadzona, tak naprawdę prowadzi Prawo i Sprawiedliwość do wyniku, jakby był 23-24, to byłaby po prostu górka, że tak powiem. Ale tak naprawdę uważam, że taka polityka, jaka jest dzisiaj prowadzona w Prawie i Sprawiedliwości, prowadzi nas do wyniku poniżej 20%. I my zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, które nie spotkały się ze zrozumieniem, tylko dlatego, że jest grupa osób, która od lat, nie od miesięcy, od lat niszczy wizerunek od środka, niszczy wizerunek osiągnięć Prawa i Sprawiedliwości. Ja się z tym po prostu diametralnie nie zgadzam. Ja protestuję.
1: No właśnie, pani poseł, bo nagle się okazało, że Mateusz Morawiecki był przeciwko 500+, przeciwko
2: F-35. No dokładnie, pani redaktor.
1: Godzinę przed przyklepaniem zostały pewnie wysłane do ministerstw. No, podważanie decyzji
2: całego
1: rządu
2: dorobku, całego
1: no właśnie
2: dorobku.
1: Czy to jest dobra strategia na wygranie kolejnych wyborów?
2: To jest strategia na obrzydzanie Mateusza Morawieckiego i całej formacji Prawa i Sprawiedliwości. I pani redaktor, to się nie zaczęło teraz. To się zaczęło w końcówce ubiegłej kadencji. Ja przeciwko temu protestuję, przeciwko niszczeniu Mateusza Morawieckiego, przeciwko niszczeniu całego dorobku Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko niszczeniu także mojej ciężkiej pracy, dlatego jestem w Rozwoju Plus.
1: No właśnie, przodują w tej krytyce.
2: Prawdziwi rozłamowcy są zupełnie w innym miejscu, ale są na tyle sprytni, że przykleili nam taką łatkę. Rozłamowcy są gdzie indziej.
1: Dlaczego politycy Solidarnej Polski, później Suwerennej Polski, mają takie przełożenie na kierunek działania Prawa i Sprawiedliwości? Skoro ich sondaże, no, jeśli mieliby startować samodzielnie, to było poniżej 3%, dlatego się chyba na ten start samodzielny nie decydowali nigdy.
2: Nie wiem, no to jest decyzja kierownictwa partii. Trudno mi to także zaakceptować i zrozumieć, ale to są decyzje pana prezesa, no co by nie mówić. Dlaczego tak, a nie inaczej wygląda dzisiaj praca w Prawie i Sprawiedliwości, w Klubie Prawa i Sprawiedliwości? No tłumaczenie się z każdego wyjazdu w teren przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo ktoś tam gdzieś siedzi i słucha i wyjmie jakieś pół zdania i natychmiast do pana prezesa biegnie ze swoją narracją, ze swoją agendą i to ma powodować, że premier Mateusz Morawiecki ciągle musi się tłumaczyć, przepraszam, ja to użyję, za cichy chód po ulicy, no to jest po prostu jakaś sytuacja no, diametralnie nieakceptowalna przeze mnie.
1: A ściganie się, pani poseł, z konfederacjami obiema w prześciganiu jeszcze chyba ich postulatów, to jest dobra strategia. To jest dobra strategia na kolejną kampanię?
2: Nie, to jest zła strategia. Chociaż

0: ilość tlenu. Ja daję takie porównanie po prostu, ale Państwo rozumiecie, o co chodzi. To praca takiego organizmu musi być na dwóch płucach. Nikt nie ukończył maratonu, jak ma amputowane jedno płuce i pozostaje mu drugie tylko. Nikt. Więc ja uważam, że to jest kardynalny błąd, że prowadzi się taką politykę, która zmierza do tego, żeby spróbować przeskoczyć pana Brauna. Nie. My musimy i też kierować, bo taki mamy tak zwany szeroki namiot i pewne postulaty i pewne kierunki działań w odniesieniu do ludzi bardzo prawicowych i w kierunku do ludzi nieco umiarkowanych i my chcieliśmy właśnie do takich nieco umiarkowanych kierować swój przekaz. Aczkolwiek muszę pani powiedzieć, że w Rozwoju Plus też są ludzie i też są posłowie, którzy jedni są, jak ja to mówię, konserwatywną taką opcją, na przykład ja. I są tacy, którzy mają nieco mniej konserwatywne spojrzenie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wszyscy jesteśmy osobami po prawej stronie sceny politycznej i my jako prawica chcemy zwyciężyć. My chcemy mieć przywrócony ten ład, który prowadził Polskę do wielkiego rozwoju gospodarczego, do tego, że były realizowane duże inwestycje, że były realizowane małe inwestycje w samorządach. Dzisiaj tego w ogóle nie ma. Że mimo różnych problemów wiele udało się zrobić w służbie zdrowia. Cała informatyzacja, podniesienie wynagrodzeń, szczególnie tam, gdzie były bardzo źle wynagradzani pracownicy, czyli pielęgniarki, ratownicy, laboranci. Do tego zatrzymaliśmy prywatyzację tak naprawdę służby zdrowia. Znieśliśmy limity za naszych czasów. Płaciliśmy wszystkie nadwykonania. To mówi nawet pani, mówiła pani, pani Leszczyna, że PiS płacił za wszystko, bo było, bo Polska miała budżet, że tak powiem, tak skonstruowany i tak były pilnowane finanse publiczne, że na wszystko wystarczało. Teraz sypie się budżet, katastrofa w ochronie zdrowia, katastrofa w szkolnictwie, w inwestycjach, a wąska grupka niestety rozłamowców, prawdziwych rozłamowców, intrygantów, skupia uwagę nie tylko Polaków, ale i pana prezesa na tym, żeby wyrzucić pana Mateusza Morawieckiego.
1: No właśnie, to jest grupą chyba pani poseł prezent. To jest chyba prezent dla Donalda Tuska. Też myślę na jesień, bo tak. Będziemy pewnie po wakacjach, teraz wakacje sejmowe za chwilę, ale pewnie też będziemy o tym dalej dyskutować. No właśnie, Janusz Cieszyński kiedyś mówił, to chyba w Wirtualnej Polsce, że Prawo i Sprawiedliwość, on chciałby, żeby to było od Janusza do Janusza, czyli od Cieszyńskiego do Kowalskiego. Już ani Cieszyńskiego, ani Kowalskiego nie ma w Prawie i Sprawiedliwości. Ja przypominam sobie rozmowę z panią w poranku 7:09 i była pani oddana takiemu myśleniu o Polsce, jaką reprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Czy ktoś z kierownictwa partii z panią rozmawiał? Może już po tym, jak dołączyła pani do Stowarzyszenia Rozwój Plus?
0: Jeszcze tuż przed dołączeniem do Stowarzyszenia Rozwoju Plus miałam rozmowę z panem przewodniczącym Błaszczakiem, żebym nie wstępowała do tego stowarzyszenia. Potem właściwie już rozmów praktycznie nie było. Było z pojedynczymi posłami, natomiast już do żadnej rozmowy takiej kluczowej nie doszło. Wszyscy wiedzą, że ja mam bardzo ugruntowane poglądy i uważam, że my musimy wrócić na ścieżkę rozwoju, pracować dla Polski. Ja jestem wychowana w duchu ogromnego patriotyzmu. I po prostu boli mnie, strasznie mnie to boli. Jak widzę, w jakim to kierunku zmierza i kto tak naprawdę doprowadził do takiej sytuacji, a kogo moim zdaniem w sposób absolutnie niesłuszny się obwinia za to.
1: Ja widzę wśród waszych wyborców, którzy są tacy, którzy jeszcze nie dowierzają temu wszystkiemu, myślą, że to może jakieś jednak no w cudzysłowie szachy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale czy pani poseł

0: dopuszcza do siebie taką możliwość, że za rok będziecie w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy jednak startowali na jednej liście z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Ależ tak, tylko że musi się wiele zmienić, musi się dokonać pewne uzdrowienie i
0: a może pani poseł sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości poniżej 20%, kilka ich musi dojść, może to będzie jakieś
1: otrzeźwienie. Nie wiem, pani redaktor, ja sobie tego nie życzę tak do końca, bo ja naprawdę uważam, że po prostu prawica składa się z wielu elementów na tej scenie i tak jak Janusz świetnie powiedział, od Janusza do Janusza, my wszyscy chcemy pracować dla Polski i uważam, że absolutnie tak. Ja nie powiem nawet jednego marnego słowa na temat moich zdecydowanej większości kolegów, zdecydowanej, bo to o tych osobach, o których myślę, a które tu nazywam prawdziwymi rozłamowcami, to jest dosłownie grupa naprawdę na palcach jednej ręki policzyć. Natomiast pozostali moi koledzy są znakomitymi i fachowcami i świetnymi posłami. Ja po prostu mam wiele takiego wewnętrznego i uczucia ciepła i jedności z tymi osobami. Ja marnego słowa nie powiem na swojego szefa Marka Suskiego, bo on potrafił nas naprawdę tam w terenie jednoczyć. Mam tylko słowa uznania dla wielu kolegów i liczę na to, że damy sobie pewien czas, w ramach którego zbudujemy most, w ramach którego bym powiedziała, może nie rozstanie, ale jakaś separacja krótka, tak jak w małżeństwach. Małżeństwa się rozchodzą, ale zanim się rozejdą, jest pewna separacja, dają sobie czas i bardzo często ponownie zaczynają razem pracować, bo ja uważam, że ze sobą trudno nam dzisiaj funkcjonować, ale bez siebie absolutnie nie potrafimy żyć, nawet bym powiedziała.
0: Kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrały wybory, ale nie stworzyło rządu i Donald Tusk kluczył w sprawie CPK, pojawił się taki duży ruch społeczny, tak, dla CPK. On zjednoczył pod tym sztandarem właśnie tego projektu bardzo różne środowiska, czasem ideologicznie od siebie bardzo mocno odległe. To jest ten kierunek, w którym wy chcecie jako Rozwój Plus iść, właśnie takie duże prorozwojowe projekty. Zastanawiam się, na ile to może przyciągnąć wyborców, na ile procent w tym już ostatecznym wyborczym rozrachunku.
1: Ja myślę, że zdecydowana większość Polaków rozumie, czym jest dzisiaj przy tej globalnej gospodarce, czym jest rozwój gospodarczy. I wszyscy dostrzegają, że Mateusz Morawiecki jest gwarantem tego, że Polska może znowu wrócić na tory takiego intensywnego rozwoju. Przy czym ten rozwój zrównoważony jest dla nas bardzo też istotny, żeby żadnych grup społecznych, obszarów społecznych, nie tylko obszarów, ale miejsc na mapie naszej Polski nie wykluczać. Czyli nie koncentrować się tylko na przykład na dużych miastach, one są bardzo ważne, ale także musimy dbać o rozwój małych miejscowości, wsi, rolnictwa.
0: Które się, pani poseł, mówiąc wprost, wyludniają. No a jeśli się będą wyludniały, to będą bardzo mocno podupadały za chwilę.
1: Dokładnie, więc my musimy tam tworzyć taką politykę, żeby nikt nie chciał stamtąd wyjeżdżać ani uciekać, a może nawet, żeby ludzie z dużych miast mieli szansę po prostu w dużym mieście pracować, ale de facto żyć, mieszkać, bardzo często posyłać swoje dzieci do szkół w małych miejscowościach, w takich enklawach naprawdę dobrego, spokojnego życia. O tym, na tym nam bardzo zależy. I oczywiście my każdego, kto dostrzega taką potrzebę, my będziemy, myślę, że pozytywnie, że tak powiem, nie tylko oceniać, ale z biegiem czasu nawet przyjmować. Ja nie mówię, że w tej chwili to tak wiele się dzieje, że trudno mi dzisiaj deklarować cokolwiek.
0: Chociaż pan poseł Uściński dołączył do was, do Rozwój Plus.
1: Z czego się bardzo cieszę, dlatego że to jest właśnie ta strona konserwatywna, która będzie na pewno w Rozwój Plus, czyli moja osoba, chociażby Piotr